0: Cześć, z tej strony Zakuka.
1: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
2: Minęła druga, 14.
3: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Thank you.
1: Cześć, tutaj Kasia Lins, pozdrawiam słuchaczy radia Praga.pl.

0: i łobuzie, znowu wcinałeś jagusie.
1: Właśnie tak.
0: No mamo, daj wreszcie spokój, wiesz dobrze, że kocham jagody. Bardziej niż pierogi, wycieczki i podchody, bo przecież nie ma nic lepszego niż zebrane czule niebieskie kule.

Nawet gdy znajdę się w nagłej potrzebie, mój mały przyjaciel rośnie przy drzewie. Zrywam pierwszą w sezonie niebieską bombę o zielonym ogonie, bo może właśnie trafiłem do raju, gdzie krzaczki uginają się od jagód ciężaru, więc proszę cię, mama,

Zabroniłaś iść do lasu, zakazany dział mrożony, basta na warzywniak nastał, ale nie wiesz, że w ogrodzie zasadziłem ziarno z dziąsła, co

mystery of the stars, the wonders of the waters and skies.

Thank you.

Człowieku, co tak miły ci łoskot? Co tak stoisz z tyłu i tak patrzysz z troską? Przez przypadek przywidziony tu starym śladem, więc cię trochę to martwi, czy my jeszcze damy radę? Ba, mocny cię chapnął dylemat, czy to jeszcze światło, czy już smuga cienia jest? I czy to już słabszy sztos, bo bledszy głos i rzadszy włos i na tym karku już lat czy coś? I taki się powoli tobie tu sączy kwas, czy nie za dużo lat 90. w nas? I dręcz cię zadra, czy 2000. nie nadmiar? I co my komu chcemy czym udowadniać? I co my ugramy w tych nowych rozdaniach? Widzisz, to są wszystko nawet słuszne pytania, więc trać pół zdrowia na rozkminy, albo lepiej sprawdź jeden drobiazg. Posłuchaj, jak robimy i jak się w gardle rodzi i jaki daje wynik i czy nam wciąż wychodzi.

Večeria. Bądź gotów na więcej, bowiem aha, to nie jest darcie, aby to jest cała opowieść. Aha. I to taka, w której każdy jest bardem, więc sprawdź petardę z tych nie najmłodszych już gardeł. Był w sobie z tej polifonii trochę goryczy i trochę ironii. To pierwsze pomiń, drugie zostaw i istotę rzeczy chwyć słysząc, jak pomnożone brzmi to przez tysiąc jab. A każda z nich dwie dekady zipping, więc trudno się dziwić, że nam czasem zachrypi. Ten hałas, co bezsprzecznie jeszcze umie przykurwić, choć już mniej orbi, już bardziej urbi. Jeszcze drżą szyby w oknach, ale te japy już wiedzą, że darcie japy długo nie potrwa i że szkoda czasu, choćby odrobiny. Bo widzisz, jutro jest jutro, a dziś posłuchaj, jak robimy. I jak się w gardle rodzi, i jaki daje wynik, i czy nam wciąż wychodzi. Sprawdź, ile trwa i czy mamy siłę na... Mamy, i to nie nasza rzecz, nie jak czy będziesz wstecz mijał, czy precz mijał, czy też wręcz sprzyjał, my będziemy drzeć ryj.

Alle nächtliche Obnacht. Da kommt

0: Minęła 5:38.
1: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18:00. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
2: Radio Praga.

wbrew sobie brew. Chociaż słychać można stąd w dali śpiew, to nie mew. I nie z głośnika drga gdyka, pojawia się i znika matematyka. Siada jak mięso kontra czekolada, czy się nada? Odpowiedź jedna sto bądź dwa, chociaż deszcz tu nie pada. Ciało mokre, wilgoci parada, jak lastrada. Słyszysz światło, czujesz, chociaż nie wypada. Odkręć się, upuść nóż, niech wygra ogłada. Widokręgi przeminą, zamkną oczy się otwarte, chwycisz to.

rozbiera, kiedy ogon. Strach otwiera i cutera jak pustego portfela. Kariera wkoło się rozpościera, zrobi z diabła frajera. Jest chęć zabrać tylko to, co twoje, żeby zawsze to mieć. Gdzieś ciężka wolność jak chęć, nie w pięć, nie w dziesięć, co za słowa. Wybuchowe rozdanie, pali cała głowa, trawa mowa, nie.

Minęła 7:27.

0: muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.
3: Za

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Doktor Mariusz Filipek.
2: Jakie najważniejsze wnioski płyną z raportu dotyczącego mediacji pozasądowej w Polsce? Czy widać wzrost wykorzystania tej formy rozwiązywania sporów?
1: W raporcie zostało przedstawione szereg analiz, szereg w raporcie o mediacji, szereg barier, ale też szereg statystyk pokazujących dzisiejszy stan mediacji. Ten stan na dzisiaj nie jest dobry. Niestety mediacja nie jest wykorzystywana w pełni, choć powinna, ale też zostały przedstawione dobre rekomendacje, co można zrobić, żeby te mediacje były alternatywą dla sporów sądowych, dla postępowania sądowego.
2: No to może powiedzmy właśnie, co można zrobić, żeby tak się stało?
1: W raporcie przedstawiliśmy na przykład taką rekomendację jak stworzenie centralnego systemu mediacji. To jest systemu, który będzie skupiał i spajał wszystkie ośrodki mediacji, pokazywał im wytyczne, pokazywał im drogę. Stworzyliśmy centralny system mediacji, stworzyliśmy centralny ośrodek mediacji. Oczywiście to są rekomendacje, to są pomysły. Stworzyliśmy pomysł na tak zwanego sędziego ugodowego, bo dzisiaj sędziowie oczywiście są stworzeni do orzekania, ale chcemy stworzyć pomysł na sędziego ugodowego, który będzie mówił o ugodzie, nakłaniał do ugody, kierował do mediacji.
2: Jakie bariery zniechęcają przedsiębiorców do wyboru mediacji zamiast postępowania sądowego?
1: W mojej ocenie, jeśli chodzi o bariery dotyczące mediacji, to jest brak informowania w ogóle o takiej alternatywie dla postępowania sądowego i to jest taka kluczowa bariera, to jest brak informacji, brak edukacji i niewiedza samych zainteresowanych, a więc niewiedza przedsiębiorców o tym, że w ogóle jest alternatywa dla postępowania sądowego, a więc można mediować.
2: Czy obecne regulacje zapewniają wystarczającą ochronę interesów przedsiębiorców korzystających z mediacji, czy widzi Pan tutaj potrzeby zmian?
1: Dzisiejsze regulacje dotyczące mediacji cały czas są uszczegóławiane, poprawiane. Takim przykładem na poprawienie mediacji jest wejście w życie od 1 marca zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, które mówi o obowiązkowym kierowaniu do mediacji sporów wynikłych na tle procesu inwestycyjnego, umów o roboty budowlane, a więc jakby pokazuje, że jest kolejny element dotyczący tego, żeby mediacja była bardziej popularna, bardziej rozwiązywała spory.
2: Co rozwój mediacji może oznaczać dla stabilności gospodarki i budowy wzrostu gospodarczego?
1: Proszę zwrócić uwagę, że mediacja i jej rozwój to szybkość postępowania. Proces zwykły, konwencjonalny, proces sądowy trwa kilka lat, mediacja trwa kilka miesięcy. Przez kilka lat przedsiębiorca ma zamrożone pieniądze, a czasami może to, że nie ma zapłaty, doprowadzić do jego likwidacji, do jego eliminacji z rynku. Te kilka lat i kilka miesięcy pokazuje sama skala czasu.
2: Czy administracja publiczna lub odpowiednia legislacja powinny mocniej promować mediację i jeśli tak, to w jaki sposób?
1: Administracja publiczna, legislacja nie jest od promocji mediacji, legislacja jest od oferowania dobrych i propozycji dobrych rozwiązań ustawowych, dobrych rozwiązań aktów prawnych, dobrych rozwiązań legislacyjnych. Strona publiczna, organy publiczne powinny na każdym kroku, czy to organy administracyjne, czy to organy sądowe, czy to podmioty sądowe, a więc sądy, powinny na każdym kroku mówić, że nie tylko konwencjonalne postępowania, czy to administracyjne, czy to sądowe, ale też alternatywa, mediacje są również do tego, żeby rozwiązać daną sprawę.

codziennie w godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Agnieszka Żebrowska, dyrektor sponsoringu i prewencji, grupa PZU.
2: Proszę powiedzieć, co Państwa raport mówi na temat rowerzystów w Polsce? Jak często, w jaki sposób i do czego wykorzystujemy obecnie rowery?
3: Muszę powiedzieć, że jazda na rowerze jest najbardziej powszechną aktywnością Polaków. 19 milionów Polaków jeździ na rowerze, co oznacza, że 80% naszego społeczeństwa deklaruje, że jeździ na rowerze. No jest to chyba najbardziej powszechne zjawisko, które łączy Polaków. PZU jako powszechny zakład ubezpieczeń szuka takich elementów życia społecznego, które właśnie charakteryzują się powszechnością. Więc stąd zainteresowanie rowerami. Przy czym rower to nie tylko wielkomiejski sposób na spędzanie wolnego czasu, to nie tylko takie lifestyle'owa aktywność, ale dla wielu Polaków jest to jedyny środek komunikacji. Ponieważ 10 milionów Polaków jest wykluczonych komunikacyjnie, wynika z najnowszych badań opublikowanych przez Sejm. Z czego możemy powiedzieć, że na kilka tysięcy gmin w Polsce około 3% nie jest wykluczonych komunikacyjnie. Dla wielu osób jest to po prostu element życia codziennego. Na rowerze jeżdżą do sklepu, do pracy, do znajomych. Dlaczego my jesteśmy tym zainteresowani? Mamy w DNA bezpieczeństwo, szczególnie bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a rower to też uczestnik ruchu drogowego. I jak wynika z naszego raportu, rowerzyści nie znają przepisów ruchu drogowego. W związku z tym stanowią potencjalne zagrożenie dla siebie i dla innych uczestników. Stąd Rowerowa Polska PZU ma taki główny cel, żeby budować kulturę jazdy, budować kulturę bezpiecznej jazdy. Bo rower jest naprawdę wspaniałą aktywnością. Oczywiście pod warunkiem, że jest używany w taki sposób, żeby sprzyjał zdrowiu i bezpieczeństwu. Stąd w Rowerowej Polsce PZU mamy elementy bezpieczeństwa, zdrowia, bo ważne jest też przystosowanie roweru do człowieka i takie jego ustawienie, żeby ten rower sprzyjał zdrowiu, a nie, że tak powiem, powodował jakieś traumy. Mamy też w czasie Rowerowej Polski PZU tak zwany bike fitting, który polega na dobraniu, ustawieniu roweru do człowieka, tak żeby nie powodował żadnych traum, a wręcz przeciwnie, sprzyjał zdrowiu. Co możemy jeszcze powiedzieć o rowerze? Rower tak naprawdę łączy wszystkie pokolenia. Na rowerze jeżdżą dzieci, dorośli, a nawet seniorzy. I to z nimi związana jest nasza szczególna troska, bo właśnie seniorzy bywają często ofiarami wypadków. My w tym programie współpracujemy bardzo ściśle z Komendą Główną Policji, która jest naszym partnerem merytorycznym i która dostarcza nam danych statystycznych, a także współpracuje z nami przy konstruowaniu wszelkiego rodzaju przekazów dotyczących bezpieczeństwa i ruchu drogowego. Co jeszcze mam powiedzieć, bo ja tak mogę gadać. Według niektórych badań Polska jest na trzecim miejscu w Europie pod względem liczby rowerów na głowę po Niemczech i krajach skandynawskich, a przed Holandią, co interesujące. Więc Polska staje się powoli takim rzeczywiście krajem, w którym rower jest obecny w naszym życiu. Ale dzieje się to jakby w ciągu ostatnich kilku lat, to naśliło się w czasie i po pandemii aktywności rowerowe, więc wynika z tego, że jeszcze nie wszyscy zdołali się przyzwyczaić do tego, że rowery są tak powszechne i że są właśnie uczestnikami ruchu drogowego. Polacy nie zdążyli się jeszcze nauczyć prawdopodobnie przepisów, a to, czego się nauczyli, no pewnie zdążyli zapomnieć, bo w szkole zdawali na kartę rowerową. Jednocześnie zauważamy, że coraz więcej Polaków jeździ w kaskach. Zauważamy, że kask staje się elementem podstawowym w wyposażeniu roweru. Ciągle jeszcze, co wynika z naszego raportu, nie wszyscy wyposażają rower na przykład w apteczkę, która jest też podstawowym elementem wyposażenia. I tutaj widzimy, że paradoksalnie młodsi uczestnicy ruchu rowerowego wyposażają swoje rowery w apteczkę, natomiast starsi jakby o to nie dbają. Jednocześnie widzimy też, że bardzo dużo osób uczy się używać kasku od swoich dzieci, ponieważ no już niedługo wejdzie w życie ustawa mówiąca o obowiązku noszenia kasków do 16 roku życia. Mamy jednak nadzieję, że podobnie jak z kaskami w czasie jazdy na nartach, nie tylko dzieci będą tych kasków używały, ale również dorośli, bo według naszych lekarzy z PZU Zdrowie, no kask ratuje życie. Rzeczywiście jest to element, który chroni no przede wszystkim głowę przed urazami. I tak jak rozmawiamy z ruchem rowerowym w innych krajach, to nawet w tych krajach, gdzie rower jest powszechny od wielu, wielu lat, a nie ma obowiązku noszenia kasków, te kraje rozważają wprowadzenie konieczności noszenia kasku. Więc wiemy... Światła są niezwykle ważne. Przede wszystkim światła są konieczne na bocznych drogach, w nieoświetlonych miejscowościach, gdzie zwykle właśnie starsi ludzie, którzy wielokrotnie po tych drogach jeździli, nie zdają sobie sprawy, jak słabo są widoczni. My w czasie tych pikników rowerowej Polski będziemy też demonstrować symulator, taką ciemnię, która jest symulatorem tego, jak widać nieoświetlonego człowieka, rowerzystę czy pieszego, kiedy nie ma on odblasku. Z tego, co mówią policjanci, właśnie światła i tylne, i przednie powinny być włączone przez cały dzień, niezależnie od tego, czy to jest środek dnia, czy zmrok.
2: Nawet w rowerach?
3: Na rowerach.
2: Przepraszam, dziękujemy. Wszystko było tak, poczeka na ciebie.
4: Rower staje się teraz coraz bardziej popularny wśród naszych rodaków i to już moim zdaniem nie jest tylko pryzmat patrzenia roweru jako sport i ściganie się, ale również jako codzienny styl bycia, taki codzienne przemieszczanie się. Ja na przykład sam stosuję rower jako formę sportu, bo sam się ścigam, ale też w codziennym moim życiu, czyli dojazdy do pracy, dojazdy do sklepu, czy dojazdy chociażby na jakieś imprezy niezwiązane na przykład z rowerem, więc w tej chwili dla mnie to jest styl życia, a mam nadzieję, że dla większości Polaków też zaczyna rower nie tylko być, tak jak powiedziałem, patrzony przez pryzmat wyścigu i sportu, tylko jako środek transportu i komunikacji.
2: Trochę pan już właśnie o tym powiedział, bo to podejście Polaków do rowerów trochę się zmieniło w ostatnich czasach. Kiedyś ten rower był postrzegany, no gdzieś tam się stoi zakurzony, gdzie trzeba gdzieś podjechać, a teraz coraz częściej to już jakby jest na codziennym wyposażeniu, tak?
4: No tak, tak się właśnie, tak to coraz bardziej jest i mam nadzieję, że to jeszcze będzie więcej tych osób wsiadało na te rowery i zaczynało się poruszać, bo tu chodzi też o dbanie o swoje zdrowie, no bo jednak każdy ruch fizyczny wpływa na nasze lepsze samopoczucie, więc zachęcam do aktywności fizycznej, nie tylko rowerowej. Ale ten rower uważam, że to jest chyba jedna z takich fajniejszych aktywności, który może robić każdy, który nie obciąża aż tak mocno organizmu, jak pozostałe sporty.
2: A proszę powiedzieć, jak Jakie błędy najczęściej popełniamy jako rowerzyści?
4: No uważam, nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest to jednak sport, przemieszczamy się po ulicach, gdzie jednak obowiązują nas jakieś przepisy i przejeżdżanie na czerwonych światłach, czy na pasach dla przejściowych, na pasach dla pieszych, no jest to łamanie przepisów i uważam, że to też wpływa na taki zły wizerunek nas jako rowerzystów, wśród kierowców. No bo jednak ktoś, kto widzi rowerzystę łamiącego te przepisy, no to jednak wtedy już nie jest mu tak przyjazny, gdyby ten rowerzysta jechał zgodnie z przepisami.

0: Minęła 8:35.
1: Radio Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Kategoria karmy dla zwierząt w Polsce jest w bardzo dobrej kondycji. Rośnie stabilnie od wielu lat i ma świetne prognozy na kolejne lata, plus 30% w 4 następnych latach. Jest wśród top 15 kluczowych kategorii w Polsce i ma ogromny potencjał do wzrostu, który wynika z kilku kluczowych elementów. Po pierwsze, populacja zwierząt, która w Polsce liczy około 16 milionów psów i kotów i tylko połowa z nich jest karmiona gotową, zbilansowaną karmą. Więc potencjał do budowania kategorii jest jeszcze bardzo, bardzo duży. Drugim elementem jest również premiumizacja, która wiąże się z trendem humanizacji. Dziś pies lub kot lub pies i kot razem w domu są traktowane jak członek rodziny. Chcemy dla naszych pupili jak najlepiej. Szukamy dla nich najlepszej karmy, dobrej albo bardzo wysokiej jakości. Stąd poszukiwanie produktów przez czytanie etykiet, składów, patrzenie na to, co dla mojego pupila jest najlepsze. Czy ta karma również pokrywa jego potrzeby takie jak alergie czy inne elementy żywieniowe, stąd trend premiumizacji będzie dobudowywał do wartości kategorii. Również poza tym standardowym, codziennym żywieniem opiekunowie psów i kotów zrozumieli, że niezwykle ważna jest dbałość na przykład o zęby w przypadku psów, stąd duże zainteresowanie przysmakami, które są dostępne w bardzo szerokiej gamie. I ten trend, który funkcjonuje na rynku polskim od wielu lat, został świetnie przyjęty przez opiekunów kotów. Opiekunowie już dzisiaj wiedzą, że jest ogromna gama dostępnych produktów, nie tylko tych standardowych, jak kurczak czy wołowina, ale również kocimiętka, która daje większą radość kotom, które tak naprawdę są bardzo wybredne i ta różnorodność jest dla nich niezwykle ważna. Innowacje to też element związany ze wzrostem kategorii. Dziś już widzimy trendy zup dla psów czy kotów. Podobnych posiłków, tych, które trafiają na nasze stoły, opiekunowie poszukują tych innowacji, bo chcą dla swoich pupili jak najlepiej. Panel Retail Summit jest świetną okazją do wymiany doświadczeń między producentami i retailerami i przemyślenia tego, jak ważne są intencje klienta i jak my razem wspólnie ze strony producenta i sklepu możemy tę misję realizować i wspierać.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Czwartki o 20:00. Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości. Wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronwe i Smrtan.
3: Welcome to hell.
0: Słuchacie Radia Praga.
4: Marcin Popkiewicz, fizyk, redaktor portalu Nauka o Klimacie.
5: Czy my mamy do czynienia ze wzrostem emisji, czy ze wzrostem stężenia dwutlenku węgla i czym to jedno od drugiego się różni i co mówi też właśnie o tych, na temat tych danych Światowa Organizacja Meteorologiczna?
4: W ostatnich latach, jak pokazuje na przykład raport Światowej Agencji Meteorologicznej, stężenie dwutlenku węgla w atmosferze rośnie rekordowo szybko. Nie wynika to z tego, że emisje rosną rekordowo szybko, bo wzrost emisji do niedawna bardzo szybki, ostatnio jednak spowolnił w związku z transformacją energetyczną, nie tylko w Europie, ale też w Chinach i innych krajach. Odnawialne źródła energii jednak zajmują coraz większą część miksu energetycznego, więc skąd ten wzrost stężenia dwutlenku węgla? No głównie z tego, że coraz mniej pochłaniają naturalne ekosystemy. Z tego, co emitujemy do atmosfery, w atmosferze zostaje mniej więcej połowa. Ostatnio coraz więcej. Dlaczego? Bo się nasycają dwutlenkiem węgla zarówno rozgrzewające się oceany, bo cieplejsza woda chce przyjąć mniej dwutlenku węgla. I jak mamy coraz więcej susz, płoną lasy, rośliny nie absorbują tyle dwutlenku węgla, więc chociaż my emitujemy więcej tyle samo co rok wcześniej, to w atmosferze zostaje więcej, dlatego wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze w zeszłym roku był rekordowy.
5: Czy te wysiłki, które podejmują państwa, powinny być zwiększane? Czy można coś zrobić, żeby jednak to stężenie nie rosło?
4: Już obecne stężenie dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych podniosło temperaturę planety jakieś 3 stopnie. Celem porozumienia paryskiego jest maksymalnie 1,5-2 stopnie Celsjusza, żeby nie przekroczyć różnych punktów krytycznych, żeby nie było bardzo poważnych problemów ze zmieniającym się klimatem. Co można zrobić? No z punktu widzenia fizyki sprawa jest prosta. Trzeba wyzerować emisję dwutlenku węgla. Nie zmniejszyć o połowę czy 80%, wyzerować. To wynika z tego, że emitowane przez nas atomy węgla w formie dwutlenku węgla spalania paliw kopalnych, to jest nadwyżka, która kumuluje się w atmosferze, szczerze mówiąc w środowisku. Nie wystarczy ściąć emisji trochę, trzeba je w ogóle wyzerować docelowo, żeby przestała rosnąć temperatura. To jest olbrzymie wyzwanie. Z punktu widzenia praktycznego, co należy zrobić? No, zastępować paliwa kopalne, bo to jest jakieś 70% problemu zmiany klimatu, to jest spalanie paliw kopalnych. Reszta to jest wylesianie, jakieś emisje z cementu i tak dalej. Trzeba paliwa kopalne czymś zastąpić, bo nie przejdzie, żeby wyłączyć ludziom prąd z węgla, ciepło, fabryki nie staną. No, społeczeństwa się na to nie zgodzą, to jest niemożliwe. Więc musimy zastępować paliwa kopalne czymś innym. Czym? No widać obecnie, że tą alternatywą są w szczególności odnawialne źródła energii. Już najtańsze megawattogodziny na świecie z wiatru na lądzie i ze słońca, uzupełniane innymi rozwiązaniami. W Polsce na przykład docelowo biometan jako paliwo szczytowe uzupełniające prąd, kiedy nie wieje, nie świeci. W niektórych krajach na świecie energetyka wodna, w innych jądrowa, oczywiście efektywność energetyczna. Jak się policzy, bo już jest wiele opracowań na ten temat, docelowo jesteśmy w stanie zastąpić paliwa kopalne odnawialnymi źródłami energii. Aczkolwiek jest to proces, który potrwa wiele lat. Czasu za dużo nie mamy. No i powinniśmy podejmować wiele działań, żeby tą transformację przyspieszyć, a nie spowolnić w imię takich czy innych działań lobbystycznych, bo jest wiele grup interesów, które chcą tę transformację co najmniej spowolnić, najlepiej zablokować. I mówimy tu zarówno o administracji rosyjskiej, na przykład, czy Arabii Saudyjskiej, ale też amerykańskiej. Bo są kraje, które mają paliwa kopalne i dobrze zarabiają na ich sprzedaży. Europa jest w zupełnie innej sytuacji. My nie mamy paliw kopalnych tanich do wydobycia na naszym terytorium, więc musimy myśleć o alternatywach, myśląc nie tylko o ochronie klimatu, ale też o naszym bilansie handlowym na import paliw kopalnych, czy nośników energii, bezpieczeństwa energetycznego, suwerenności energetycznej. Dla Europy, na przykład dla Chin, jest to oczywista droga w kierunku bezemisyjnych, odnawialnych źródeł energii.
5: Jakie konsekwencje może mieć przekroczenie punktów krytycznych, na przykład zamiana Puszczy Amazońskiej z pochłaniacza na emitenta i czy my mamy jeszcze realne narzędzia, by to odwrócić?
4: W ziemskim systemie klimatycznym jest wiele punktów krytycznych. O co chodzi? My, jak nasza cywilizacja sięga pamięcią, przez tysiące lat żyliśmy w stabilnym klimacie. Temperatura globalna wahała się to ułamek stopnia w lewo, w prawo i to już były wstrząsy. dla naszej gospodarki. Przy stabilnym klimacie mamy stabilne strefy klimatyczne, stabilne miejsca, są ziemie rolne, gdzie pustynie, gdzie jest linia brzegowa. Jak to jest stabilne, to jest dla nas bardzo wygodne gospodarcze. Teraz w ziemskim systemie klimatycznym, w tym stabilnym klimacie były stabilne elementy krajobrazu. Nie wiem, lodowce alpejskie były tam, gdzie były w tym klimacie. Lądol Grenlandii był, gdzie był. Cyrkulacja oceaniczna była taka, jaka była. Mamy też takie miejsca, jak na przykład Puszcza Amazońska, czy Wieczna Zmarzlina, które przy zmianie klimatu mogą przejść zupełnie inny stan. No i teraz jak weźmy na przykład, nie wiem, lądol Grenlandii. Kiedy on topnieje, no to jego szczyt jest coraz niżej, na coraz mniejszej wysokości, gdzie są coraz wyższe temperatury. Bo wysoko są niższe temperatury, niżej są wyższe. Więc przy pewnym ociepleniu lądu Grenlandii przechodzi w stan, kiedy on po prostu znika. Docelowo wzrost poziomu morza z wyniku stopnienia tego lądolodu plus 7 metrów. Cyrkulacja oceaniczna na przykład. Kiedy lądolód Grenlandii topnieje, słodka woda stopniającego lądolodu wlewa się do północnego Atlantyku. Jeszcze woda się ociepla, więc ta słodka woda cieplejsza ma mniejszą gęstość i nie chce tonąć już w głębiny, a to jest mechanizm, który napędzał cyrkulację oceaniczną, dzięki czemu w Europie było sporo cieplej, czy jest sporo cieplej. Bo ta ciepła woda, która płynie z południa, z okolic tropikowych na północny Atlantyk, no podgrzewa nam Europę. My jesteśmy na szerokości geograficznej Labradoru mniej więcej w Polsce, a mamy dużo cieplejszy klimat. To jest głównie zasługa tego, że mamy na zachodzie ocean, ciepły ocean i zachodnie wiatry, dzięki temu no, temperatura jest dużo lepsza niż na Labradorze. Gdyby ten prąd oceaniczny się zatrzymał, temperatura w Europie znacząco by spadła, co by problemem. Oczywiście to ciepło zostałoby na południowej półkuli, ogrzewając rejony tropikalne i południową półkulę. Przyspieszyłoby to też stepowienie Amazonii. Szacuje, że przy ociepleniu jakieś 4 stopnie Puszcza Amazońska zaczęłaby stepowieć. To zmiana stricte klimatyczna, ale ponieważ jednocześnie wylesiamy... Radio Praga wybija rytm.
6: Radio Praga.
7: Radio Praga wybija rytm. Minęła 8:50.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Anna Kowalik-Mizgalska, prezeska Fundacji Orange. Bardzo cieszy nas, że aktywność młodych ludzi w internecie jest przedmiotem zainteresowania badaczy i badaczek, bo tak naprawdę im

0: więcej będziemy na ten temat widzieli, tym lepiej będziemy mogli odpowiadać na potrzeby młodych ludzi i jako organizacje, i jako placówki działające na rzecz dzieci, ale też jako rodzice. No wiemy, że dobrze przeprowadzona diagnoza to jest tak naprawdę podstawa planowania i wdrażania skutecznych rozwiązań. To, co charakteryzuje badanie YouKids Online, to fakt, że jest to badanie cykliczne i międzynarodowe, przeprowadzane w kilkunastu krajach Europy. W Polsce odbyło się po raz trzeci. Jest to badanie naukowe i jego siłą jest to, że to jest szerokie spojrzenie na temat aktywności dzieci w internecie w sposób zrównoważony, oparty na wiedzy, czasem też wbrew powszechnie przyjętym opiniom. Dodatkowo w badaniu znajdziemy nie tylko negatywne, ale i pozytywne skutki korzystania z technologii, szanse i zagrożenia. To wszystko daje nam bardzo szeroki obraz sytuacji i pozwala sprawdzić, co tak naprawdę dzieje się po drugiej stronie ekranu. Szczególną uwagę dorosłych, w tym osób pracujących z dziećmi i z młodzieżą, powinien na pewno zwrócić fakt, że młodzi ludzie mierzą się w sieci z wieloma wyzwaniami i że bardzo często radzą sobie z nimi sami. Jeśli już młode osoby decydowały się na szukanie pomocy, to ponad 30% z nich wśród swoich rówieśników, później u rodziców, u opiekunów, a zdecydowanie rzadziej wybierali instytucje lub nauczycieli. Wreszcie co piąta osoba doświadczyła czegoś niepokojącego i nie rozmawiała o swoich problemach z nikim. A tych wyzwań nie brakuje, bo młodzi są narażeni nie tylko na uzależniające działanie algorytmów, ale też na bardzo silną ekspozycję na treści szkodliwe. To, co niepokoi, to fakt, że 9 na 10 badanych widziało na swoich ekranach treści tego typu. I wśród nich są treści przemocowe, zachęcające do samookaleczeń, posiadania szczupłej sylwetki, treści erotyczne czy też teorie spiskowe. Młodzi ludzie trafiają na nie mimo tego, że ich sami nie wyszukują. Ważny jest też fakt, że chociaż znaczna część badanych deklaruje wysoką pewność w zakresie swoich umiejętności cyfrowych, to przeczą temu wyniki testów wiedzy. I to jasno wskazuje, że samo dorastanie w środowisku cyfrowym wcale nie prowadzi automatycznie do nabywania umiejętności, a powszechne przekonanie o tych naturalnych umiejętnościach cyfrowych młodego pokolenia wcale nie znajduje potwierdzenia w badaniach i powinno być przedmiotem dalszej edukacji.
1: Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Jacek Pyżalski, Wydział Studiów Edukacyjnych.
2: Jakie są najważniejsze trzy wnioski płynące z badania YouKids Online 2026?
1: Badanie YouKids Online 2026 to badanie cykliczne, w tym prowadzimy je we wszystkich krajach europejskich. W tym roku zbadaliśmy ponad 1500 młodych ludzi w wieku 10-16 lat z 80 szkół po jednej klasie w jednej szkole. I wiele wyników potwierdza to, co już obserwujemy od wielu lat. Po pierwsze to, że młodzi ludzie są narażeni na szereg ryzyk. Te ryzyka, które zidentyfikowaliśmy w tym roku, są związane na przykład z niebezpiecznymi treściami, treściami agresywnymi czy pornograficznymi, ale także z wieloma treściami związanymi z relacjami, takimi z wieloma ryzykami związanymi z relacjami, na przykład ryzykami związanymi z tak zwaną agresją elektroniczną, między innymi tak zwanym cyberbullyingiem, czyli taką przemocą elektroniczną o charakterze rówieśniczym, która się dzieje między młodymi ludźmi. Po drugie, te badania znów potwierdzają wielki mit o tym, jak to młodzi ludzie są cyfrowymi tubylcami, wszystko potrafią, bo wychowywali się z tymi technologiami. Okazuje się, że wielu młodych ludzi ma bardzo niskie umiejętności cyfrowe, ale także niską wiedzę na temat internetu. Kiedy na przykład przyjrzymy się w tym raporcie wynikom badań dotyczących takiej podstawowej wiedzy związanej z internetem, no to okazuje się, że mamy bardzo dużo młodych ludzi, którzy uważają, że pierwszy wynik, który wyskoczy w wyszukiwarce, to ten najbardziej prawidłowy, albo dowiemy się o tym, że na przykład bardzo wielu młodych ludzi ucieka w tych pytaniach, mówi, że nie wie, chociaż te pytania dotyczą takich bardzo podstawowych umiejętności i podstawowej wiedzy związanej z internetem. Wreszcie badaliśmy w tym roku też rzeczy, których wcześniej nie badaliśmy, czyli korzystanie z tych najnowszych technologii, na przykład z generatywnej sztucznej inteligencji. Okazuje się, że to narzędzie, czyli różnego rodzaju modele językowe, są już powszechnie wykorzystane przez młodych ludzi. Mamy 80% respondentów, którzy wskazują, że w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie korzystali właśnie już z takich technologii.
2: Co jest największym zaskoczeniem? I tutaj możemy też na przykład powiedzieć na temat AI, tak ogólnie.
1: To, co może być zaskakujące w tych naszych badaniach i to, co może zaskoczyć osoby, które tak stereotypowo patrzą na to, jak młodzi ludzie korzystają z technologii, to, że młodzi ludzie zapytani o to, jak generatywna sztuczna inteligencja wpłynie na ich życie w ciągu 10 lat, są dużo bardziej sceptyczni, niż moglibyśmy się spodziewać. No bo moglibyśmy się spodziewać, że młodzi ludzie powiedzą, to przyniesie same dobre rzeczy, spodziewam się dobrych rzeczy, a tu się okazuje, że takich przekonanych o tym, że to będzie dobrze, jest tylko co dziewiąty, a bardzo wielu w ogóle mówi, że nie wie, jak będzie. Czyli widzimy, że taka duża niepewność związana z tymi technologiami dotyczy też młodych ludzi, którzy są tak powszechnie traktowani jako tacy zwolennicy, czy w ogóle taka grupa przekonana o tym, że te technologie są dobre i przyniosą coś dobrego. A tutaj widzimy, że młodzi ludzie są podobnie niepewni jak dorośli. To po pierwsze. Ale kiedy już rozmawiamy na temat generatywnej sztucznej inteligencji, to także warto zobaczyć, że oprócz takiego typowego wykorzystywania do szkoły, do pisania tekstów, do redagowania tekstów, to mamy też sporo młodych ludzi, szczególnie dziewcząt, bo tutaj widzimy różnicę między chłopcami a dziewczętami, którzy wykorzystują tego typu narzędzia do tego, żeby się radzić, na przykład na temat różnych spraw osobistych. I to niesie ze sobą bardzo wiele różnych ryzyk, no bo z innych badań wiemy, że te narzędzia nie do końca są etyczne w odpowiadając, nie do końca udzielają zawsze prawidłowych informacji, więc tutaj mamy takich sporo ryzyk związanych z tym, co będzie, kiedy młodzi ludzie będą się radzić i co będzie, kiedy będą te rady rzeczywiście stosowali w praktyce, które dostają w kontakcie z tymi narzędziami.
2: Co pozytywnego widzimy w badaniach?
1: Jeśli pytamy o to, co widzimy pozytywnego, no bo nasze badanie rzeczywiście takie jest, że koncentrujemy się nie tylko na ryzykach, nie tylko na rzeczach, które mogą tutaj być szkodliwe, ale koncentrujemy się też na dobrych rzeczach, to warto wskazać, że większość młodych ludzi w ogóle nie jest naiwna, jeśli chodzi o internet. My często spoglądamy tak, że młodzi ludzie to oni tam wierzą, są naiwni w kontakcie z internetem, natomiast tutaj mamy bardzo niskie odsetki takich młodych ludzi, którzy uważają, że w internecie wszyscy są zawsze życzliwi, nic ich złego nie spotka. Raczej widzimy dość dużą świadomość młodych ludzi o tym, że istnieją ryzyka. Chociaż od razu warto to skontrować tym, że w innym pytaniu, kiedy pytamy o to, czy młodzi ludzie chcą określonych rzeczy się uczyć, związanych z tym, jak korzystać z internetu, to mamy dość spore odsetki, takie nawet pod kątem 70-60% młodych ludzi, którzy wskazują, na przykład kiedy ich pytamy, czy chcą się uczyć, nie wiem, tego, jak się bezpiecznie komunikować, albo jak z kimś rozmawiać w internecie, prawda? To okazuje się, że jest dużo młodych ludzi wskazujących taką odpowiedź, nie chcę się tego uczyć, bo mam poczucie, że wszystko, co powinienem wiedzieć na ten temat, już wiem. Więc tu mamy do czynienia z takim dość dużym wyzwaniem, związanym z tym, że widzimy, że sporo negatywnych rzeczy ci młodzi ludzie doświadczają, ale w tym samym momencie wielu z nich jest przekonanych, że no, nie muszą nic w tej sprawie robić. I to jest spore wyzwanie dla wszystkich osób, które myślą na temat projektowania, konstruowania różnego rodzaju programów z edukacji medialnej. Jak ich zachęcić, jak ich zmotywować do tego, żeby oni chcieli w takich programach uczestniczyć.

0: To była nowość.
1: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program Krok. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
2: Radio Praga.
3: Słuchacie Radia Praga.
4: Michał Banasiak, prezes i współzałożyciel Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
5: Dziękuję. Jak duży jest ten potencjał sportu do budowania wizerunku kraju i przyciągania inwestycji?
4: Potencjał sportu do budowania wizerunku kraju i przyciągania inwestycji rzeczywiście jest bardzo duży i też wielowątkowy, bo jak sobie rozbijemy to na poszczególne bloki, to możemy realizować go poprzez organizację dużych imprez sportowych, dzięki osiąganiu sukcesów przez naszych sportowców, ale też dzięki budowaniu ich rozpoznawalności, czy dzięki temu, że reprezentanci Polski w strukturach międzynarodowych organizacji sportowych będą funkcjonować i będą takim naszym uchem wobec tego, co dzieje się w świecie sportu i dzięki temu chociażby łatwiej będzie nam lobbować na rzecz pozyskania dużych imprez sportowych. To jest to rzeczywiście kwestia przyciągania i turystów, i przyciągania inwestorów, którzy będą chcieli u nas zostawiać swoje pieniądze, czy to w infrastrukturze sportowej, czy to w polskich klubach sportowych, czy przy różnego rodzaju innych wydarzeniach i inicjatywach związanych właśnie ze sportem. Jak sobie spojrzymy na ostatnie lata chociażby, jak wiele państw postawiło właśnie na tę odnogę sportową, jeśli chodzi o budowanie swojego wizerunku, to zobaczymy i duże, bogate kraje, jak chociażby kraje Zatoki Perskiej, które bardzo dużo środków przeznaczyły na to, żeby pozyskiwać czy to duże imprezy sportowe, czy to żeby sponsorować międzynarodowy sport, ale zobaczymy też i mniejsze kraje, które przy okazji na przykład Igrzysk Olimpijskich mają takie właściwie jedyne w 4-leciu okienko, kiedy mogą zaistnieć na tej mapie świata i też świadomości wszystkich ludzi, bo możemy sobie tutaj przytoczyć chociażby przykład Paryża roku 2024 i Parady Narodów, gdzie wiele takich mniejszych państw, chociażby oceanicznych czy krajów karaibskich, miało swoich przedstawicieli i dla nich to rzeczywiście była jedyna w takim długim okresie okazja, żeby świat mógł o nich usłyszeć, mógł też później na bazie właśnie tych igrzysk i sukcesów sportowych albo samej obecności mówić o tych państwach.
5: Czy dziś Polska wykorzystuje ten potencjał i co można by zrobić, żeby go lepiej wykorzystać?
4: Na pewno jesteśmy w takim miejscu, gdzie mamy swoje bardzo mocne strony. To jest chociażby kwestia naszych sportowców i ich rozpoznawalności. Był Robert Lewandowski, Iga Świątek czy Robert Kubica. To są takie marki osobiste, o których mówi cały świat. I to są nasi naturalni ambasadorzy w świecie, nie tylko sportu, ale generalnie wśród wszystkich tych, którzy odbierają tę międzynarodową rzeczywistość. Możemy spojrzeć chociażby na to, jak często zagraniczne media wzmiankują o tych polskich sportowcach i nie tylko tych, bo ta grupa jest szersza, ale też możemy sobie zobaczyć chociażby ich zasięgi w mediach społecznościowych, co dziś jest pewnym wskaźnikiem też rozpoznawalności. To jest też kwestia naszego portfolio dużych imprez sportowych, bo my w ostatnich latach rzeczywiście dużo takich wydarzeń sportowych rangi Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata, Pucharów Świata w Polsce organizowaliśmy. To jest nie tylko Euro 2012, do którego zawsze wracamy, ale to są wydarzenia znacznie nam bliższe czasowo, jak czempionaty, czy to w siatkówce, czy w piłce ręcznej ostatnio, Eurobasket, który też współorganizowaliśmy i rzeczywiście wielokrotnie pokazaliśmy, że mamy know-how, wiemy jak to robić, wiemy jak te imprezy do siebie ściągać, ale też jak je logistycznie i organizacyjnie właściwie przeprowadzać. Natomiast z pewnością jest na tym polu jeszcze wiele do zrobienia, bo kwestia zagospodarowania chociażby tych naszych lokomotyw marketingowych w świecie sportu, kwestia tego, żebyśmy nie korzystali tylko z tego, że oni osiągali sukces, ale mieli jakiś konkretny pomysł, pewną strategię na to, jak z ich rozpoznawalności korzystać. Kwestia tego, żebyśmy też mieli mechanizmy, które pozwolą nam promować Polaków do międzynarodowych organizacji sportowych, którzy będą tam działać na rzecz nie tylko polskiego sportu, ale patrząc szerzej, ostatecznie również na rzecz Polski. No i kwestia też tego, żebyśmy mieli wypracowane mechanizmy, aby tych dużych imprez sportowych jak najwięcej do naszego kraju trafiało.
5: I jak znaczenie ma tu organizacja największych imprez sportowych, takich jak Letnie Igrzyska Olimpijskie w 2040 lub 2044 roku? Na jakich krajach możemy się wzorować w tym przypadku?
4: Jesteśmy na pewno w takim interesującym okresie półmetka, powiedziałbym, nawiązując do tego, że Euro 2012 było 14 lat temu, a Igrzyska Olimpijskie, które chcielibyśmy gościć w 2040 roku, są za kolejnych 14 lat, to jesteśmy tak trochę pośrodku, gdzie możemy sobie wyobrazić tę perspektywę przeszłą i na jej bazie myśleć o tym, jak dużo czasu zostało nam na to ewentualne goszczenie Igrzysk w roku 40. Z pewnością do tematu Igrzysk Olimpijskich w Polsce nie należy podchodzić jako do pewnego rodzaju takiego festynu sportowego, na który wydamy dużo pieniędzy i później zobaczymy, jak to będzie. Ważne, żebyśmy te igrzyska u siebie mieli. To powinna być według mnie taka nagroda za pewien proces rozwojowy nie tylko na bazie infrastruktury sportowej, bo to jest oczywiste, ale też kwestia infrastruktury energetycznej, transportowej, która jest niezbędna do tego, żeby takie igrzyska zorganizować w sposób sprawny, ale też w sposób przyjazny naszej gospodarce, który sprawi, że będziemy w stanie nie tylko na czas igrzysk, ale i po igrzyskach myśleć o tych projektach jako czymś, co dzięki igrzyskom udało nam się zrobić, tak jak myślimy w ten sposób o wielu projektach, które były przygotowywane z myślą Euro 2012. Na pewno też tutaj konieczna będzie kwestia przekonania społeczeństwa do tego, żeby te igrzyska zorganizować, bo byłoby niedobrze, gdybyśmy skupili się jedynie właśnie na tej warstwie sportowej, wydarzeniowej, a zapomnieli o tym, że na tych igrzyskach powinno skorzystać jak najwięcej obywateli polskich, żeby te igrzyska były jak najbardziej rozproszone, jak najbardziej zdecentralizowane i przyniosły jak najwięcej korzyści również takich pozasportowych. No i też w tym komponencie oczywiście niezwykle istotna kwestia, czyli kwestia polskiego sportu. Tego, żebyśmy na własnych igrzyskach mieli reprezentację, która pozwoli nam zdobyć jak najwięcej medali. Jak spojrzymy sobie w kontekście igrzysk na te kraje, na których warto się wzorować, to tak patrząc historycznie, na pewno jest to Hiszpania, konkretnie Barcelona i rok 92, bo dla Barcelony był to wtedy rzeczywiście taki moment przełomowy, impuls gospodarczy, impuls infrastrukturalny, impuls turystyczny. To od 92 roku, od igrzysk właśnie liczy się ten czas, dzięki któremu i od którego Barcelona stała się bardzo rozpoznawalnym miejscem nie tylko na mapie Hiszpanii, ale na mapie świata, kiedy stała się takim kurortem przyciągającym turystów. I my też powinniśmy przygotować taką ofertę olimpijską, nie tylko skierowaną do MKOL-u i do tych osób, które będą podnosić ręce za tym, czy do Polski te igrzyska mogą trafić, czy też trafić tutaj nie powinny, ale do wszystkich tych, których upatrujemy jako potencjalnych odbiorców, czyli na przykład turystów, którzy będą tutaj ściągać na igrzyska, ale którzy przy okazji mogą zapoznać się właśnie z naszą szeroką ofertą turystyczną, a potem rozjechać się po świecie jako tacy naturalni ambasadorzy Polski i mówić, że u nas jest bezpiecznie, pięknie, że jest smacznie, no i krzewić te wszystkie kwestie dotyczące Polski, które chcielibyśmy, aby w świecie wybrzmiewały.
0: Nigdy nie będzie

papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Alicja Wejner-Ciche, Konfederacja Lewiatan, ekspertka do spraw DEI i ekonomistka. Obecnie w Polsce, jak i Unii Europejskiej, pomimo tego, że na tle świata wypadamy stosunkowo dobrze, nadal mamy do czynienia z nierównościami ze względu na płeć. Te nierówności, co warto podkreślić, występują zarówno i u mężczyzn, jak i u kobiet. U mężczyzn często rozmawiamy o nierównościach w edukacji, u kobiet zaś najczęściej o rynku pracy. Dlatego też w Konfederacji Lewiatan często podejmujemy temat aktywności zawodowej kobiet i tego, że rzeczywiście tam nadal napotykają dużo barier i rzeczywiście nie jest ten potencjał w pełni wykorzystywany.
3: Dlaczego w indeksie równości płci Polska zajmuje 19 miejsce wśród krajów Unii Europejskiej?
2: Europejski Instytut do Spraw Równości Kobiet i Mężczyzn, który jest agencją Komisji Europejskiej, co roku wydaje indeks, w którym rzeczywiście mierzy postęp, progres różnych krajów Unii Europejskiej w kontekście równości płci. Polska zajmuje 19 miejsce na 27 krajów, więc rzeczywiście jest co robić i ten postęp jest stosunkowo wolny. Obszary, w których Polska szczególnie słabo wypada, to m.in. tak zwany obszar władzy, który patrzy na władzę polityczną, władzę ekonomiczną i tak zwaną władzę społeczną. I tam rzeczywiście, jeżeli chodzi o udział kobiet w Sejmie, w parlamencie, czy udział kobiet w najwyższych stanowiskach, jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia.
3: Jak to wpływa na gospodarkę, gospodarkę PKB, innowacyjność?
2: Nie wykorzystując w pełni potencjału kobiet, bo właśnie o tym mówimy, ma to swoje negatywne skutki właśnie w kontekście innowacyjności, konkurencyjności gospodarki. Tak naprawdę nieważne, czy mówimy o kobietach, czy mężczyznach, jeżeli nie wykorzystujemy w pełni potencjału, który tak naprawdę de facto tam jest, bo mówimy o kobietach, które częściej niż mężczyźni są lepiej wykształcone, które rzeczywiście często mają ogromne kompetencje, my po prostu ten talent niejako tracimy. Także rzeczywiście odbija się to i na innowacyjności, i na tak naprawdę stracie różnych perspektyw, które mogłyby kobiety, tak naprawdę z którymi mogłyby kobiety wchodzić do różnych miejsc firm, czy właśnie rządów. Rok 2026 jest momentem szczególnym. Ciężko mówić tutaj o rewolucji, ale pomimo wszystkiego w krajach Unii Europejskiej będziemy wdrażać dwie dyrektywy. Pierwsza dotycząca równowagi płci w spółkach giełdowych, a druga dotycząca transparentności i równości wynagrodzeń. A obie dyrektywy powinny być wdrożone w czerwcu, więc tak naprawdę czasu zostało bardzo mało. Wszystko wskazuje na to, że te terminy będą przesuwane i jeszcze chwilę na to poczekamy. Ale rzeczywiście jest to impuls do zmiany i tak naprawdę do rozpoczęcia dyskusji o tym, że te nierówności w wynagrodzeniach występują. Jest to około 15-18%, jeżeli chodzi o skorygowaną lukę płacową, czyli porównywalnych kobiety i mężczyzn na podobnych stanowiskach. Oraz jeżeli chodzi o zarządy, no to tam, patrząc na spółki giełdowe, ten udział kobiet jest bardzo niski, bo wynosi około 14%. Więc rzeczywiście jesteśmy nadal na etapie dopiero dyskusji i o tym, co możemy zrobić, ale jeszcze nie doszliśmy do tego upragnionego punktu, w którym mamy tę równość.
3: Czy te zmiany przełożą się na realną poprawę sytuacji, czy może potrzebna jest głębsza reforma?
2: Zdecydowanie dyrektywa będzie takim, mam nadzieję, początkiem zmiany. Niemniej jednak nadal zdecydowanie potrzebujemy głębszej reformy. To znaczy firmy dopiero zaczynają przygotowywać się do tych działań, pomimo tego, że niedługo powinny być już wdrożone, ale nadal pojawia się wiele takich punktów, które mogą być niejako problematyczne i stanowią też niejako ciężar dla pracodawców. I rzeczywiście potrzebujemy tu mądrych regulacji, ale nie ma co ukrywać, że te zmiany będą trwały. To musi zająć ileś czasu i myślę, że po prostu od czegoś trzeba zacząć.
4: Eins, zwei, drei, vier.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Apel pojawił się w momencie, kiedy Ministerstwo Zdrowia zintensyfikowało działania legislacyjne, polski rząd, w zakresie dostosowania prawa nikotynowego do norm Unii Europejskiej. Więc my zwróciliśmy uwagę na pewne mankamenty polskiego systemu przeciwdziałania nikotynizmowi, na to, że panuje w nim chaos, na to, że działania są powierzchowne, na to, że brakuje podstawowych tutaj rozwiązań i takiego bardziej pójścia za głosami ekspertów, którzy od lat w zasadzie lekarze i różni różne organizacje, naukowcy wykazują, że nie traktujemy nikotyny poważnie, nie traktujemy tak jak Europa. I ten chaos działa przeciwko społeczeństwu, tak? I teraz okazuje się, że działa też przeciwko dzieciom. I pod pozorem takim, żeby chronić prawa dzieci, to jest bezsporne i z tym nikt nie polemizuje, że dzieci należy chronić, tworzy się powierzchowne prawo, które w zasadzie niewiele rozwiązuje, wzmacnia ten chaos. Nasze takie główne postulaty to są dwa, tak? To żeby utworzyć centralę, biuro, które będzie koordynować politykę leczniczą. To jest też taka rekomendacja, która pojawia się wszędzie, gdzie tylko ktoś takie rekomendacje pisze. Ona zawsze jest na czele. I druga, równie ważna, żeby stworzyć strategię dotyczącą polityki narkotykowej. I to też jest, pojawia się w zasadzie we wszystkich innych rekomendacjach i to jest ten brak tych dwóch elementów, czyni naszą politykę nikotynową po prostu niepoważną na tle Unii Europejskiej. Więc zwracamy uwagę na te dwie rzeczy, ale ponadto mamy też taki postulat, żeby rozdzielić te działania wobec osób nieletnich, dzieci i młodzieży od działań skierowanych do osób dorosłych. Że przekaz profilaktyczny, edukacyjny, i działania legislacyjne powinny być zróżnicowane ze względu na to, czy osoba jest dorosła, czy dorosła nie jest. Więc to jest jakby ten kolejny element i zwracamy uwagę, że polityka wobec dzieci powinna być dopracowana i powinna być rzeczywiście taka, by wszyscy zrozumieli, że traktujemy palenie przez dzieci, czy używanie nikotyny przez dzieci bardzo, bardzo poważnie. Kolejna rzecz, na którą wskazujemy, to jest postulat docenienia przez państwo, przez osoby kształtujące politykę nikotynową, samoleczenia. Samoleczenie jest ważnym elementem we wszelkich tutaj strategiach dotyczących używania jakichkolwiek substancji uzależniających, alkoholu, nikotyny i narkotyków. Więc samoleczenie jest mówię, bardzo ważnym elementem, a w przypadku nikotyny ono ma szczególną wartość z tego powodu, że Polacy nie mieli dobrego dostępu nigdy do, albo przez wiele lat nie mieli dobrego dostępu do ekspertów, do specjalistów, którzy specjalizują się właśnie w zakresie uzależnienia od nikotyny, leczenia uzależnienia od nikotyny. Nie mieliśmy dobrych procedur, nie mieliśmy guideline'ów, nie mieliśmy wielu, wielu istotnych rzeczy, by to dobrze robić, by mieć optymalny model pomocy osobom uzależnionym od nikotyny. Więc, a poza tym jeszcze mamy mężczyzn, którzy niechętnie chodzą do lekarza, więc taki element jak samoleczenie, który można nie marginalizować, tylko wzmacniać, byłby, mówię tutaj, istotnym czynnikiem sprawczym dla redukcji popytu na nikotynę. Jak realizować takie wzmacnianie samoleczenia? No, przez takie formy komunikacji ze społeczeństwem, które są ogólnie dostępne. Internet jest takim narzędziem i powinien być, mówię, w pełni wykorzystany. Co do dzieci, te spektrum też działań powinno też uwzględniać internet, ale też tam podkreślamy, że edukacja w szkole. Tak, edukacja w szkole jest takim głównym elementem działań wśród młodzieży i nieletnich. Zwracamy też uwagę na dobre praktyki innych krajów. Tam wymieniamy Szwecję jako taki modelowy kraj sukcesu, jeżeli chodzi o politykę nikotynową. My tutaj mamy bardzo dużą liczbę na tle Europy osób palących, osób używających nikotyny i mamy wzrost ciągły, więc takie powierzchowne działania niewiele zmienią. My potrzebujemy systemowych zmian, by wreszcie ten problem opanować. Społeczeństwo pali. Mężczyźni dużo palą, kobiety różnie. Tam jest raz lepiej, raz gorzej, ale u mężczyzn jest taki stabilny trend wzrostowy i to trzeba naprawdę zatrzymać. Nie robi się tego w ten sposób. Nie robi się tego poprzez taki komunikat, który się pojawia ostatnio, on jest bardzo, bardzo dla nas taki, powiedzmy, negujemy prawdziwość tego komunikatu, że doświadczenia redukcji szkód są słabe w przypadku nikotyny, że ona nie działa. Tak? My ludzie redukcji szkód, ja pracuję w redukcji szkód już blisko 30 lat, tworzyłem ten wraz z moimi kolegami z Krakowa, potem z Warszawy, tworzyliśmy redukcję szkód i te działania skierowane na osoby uzależnione od narkotyków. I też widzimy, że jeżeli ktoś mówi, że redukcja szkód gdzieś nie działa, a działa ona w zasadzie wszędzie, to jest uniwersalne podejście. To jest uniwersalne podejście, które mówi, że nie warto czasami podążać za absolutem, nie warto tylko kierować oczy na te ostateczne cele, jakim jest wyzdrowienie całkowite, tylko na to, żeby ludzie poprawili swoją jakość życia, poprawili stan zdrowia, jeżeli dłużej. I to jest w ogóle stosowane powszechnie wszędzie w medycynie takie podejście. Tak, nie dążymy często do wyleczenia cukrzyków, bo to niemożliwe, nie leczymy do końca w kierunku wyzdrowienia wielu chorych, tylko wydłużamy im życie. I to jest istotne. I jeżeli to zrozumiemy, to nie możemy wykluczyć tych wszystkich form zastępczych używania nikotyny. Bo one są ważne, bo one wydłużają życie. A największym killerem jest tu palona nikotyna i ta prawda nie wybrzmiewa w tym ostatnim okresie z ust osób, które nam zmieniają prawo. Zakazy, nawet najsurowsze, nasz kraj testował różne zakazy. Te zakazy, nawet najsurowsze, nie działają, kiedy są nietraktowane poważnie. A nikotyna nie jest traktowana poważnie. My, problemy związane z nikotyną mają taki tutaj takie podejście widzimy wokół nich, żeby robić dużo szumu, dużo zakazów, dużo pary gwizdek, ale gdy się pomija zmiany systemowe, to jest wyraźny dowód na to, że te sprawy nie są traktowane poważnie.
3: Agnieszka Gordoń-Komor, lekarz kardiolog. Ja jestem też senatorem, jestem wiceprzewodniczącą Senackiej Komisji Zdrowia i przewodniczącą parlamentarnego zespołu do spraw kardiologii, do spraw rozwoju badań naukowych w ochronie zdrowia i innowacji. Palenie nikotyny w tytoniu jest czynnikiem ryzyka chorób kardiologicznych i onkologicznych i oczywiście nasi pacjenci o tym też wiedzą. Ale ubolewamy nad tym, że wyroby tytoniowe i tytoniopodobne, jednorazowe i podgrzewacze trafiły do młodych ludzi, a ponieważ mamy to jest ogromne wyzwanie, dlatego że mamy nisk demograficzny i szczególnie powinniśmy dbać o zdrowie młodych ludzi. Nie zawsze przebijamy się z treściami profilaktycznymi, jakby to jest takie nasze tylko gadanie, wszyscy się już do tego przyzwyczaili, ciągle mówimy o tym samym. Potrzebne są konkretne rozwiązania na dziś, bo codziennie rejestruje się około 10 nowych wyrobów. Naprawdę na tym nie nadążamy tak naprawdę. Liczyliśmy na przedmiot edukacji zdrowotnej, że będziemy o tym mówić w otwarty sposób. Niestety stała się ona podstawą debaty politycznej, takiej ideologicznej i my jako medycy i w zasadzie ponad podziałami politycznymi obolewamy nad tym, bo tylko edukacja od najmłodszych lat może spowodować, że samoświadomość młodych ludzi będzie wzrastać. No ale skoro mamy wybór, nie nakaz, być może będą młodzi wybierać dobrze. I tutaj trochę moich takich doświadczeń osobistych, kiedy zrobiłam taki projekt Moda na zdrowie wśród dzieci, młodzieży, wśród dorosłych, rodziców i dyrektorów, no to jestem zdumiona, że młodzi sami mówią o zdrowiu i ta edukacja przez grupy rówieśnicze wydaje mi się, żeby była rozwiązaniem systemowym. Trzeba tylko bodźcować tą młodzież, jeśli chodzi o wiedzę opartą na faktach medycznych, a z faktami się nie dyskutuje. Widzimy, że jest ogromna dezinformacja w sieci, a nasze dzieciaki i młodzież opierają swoją wiedzę o sieć. Więc warto by było, żeby z atrakcyjnymi formami przekazu dla młodych przebić się przez na przykład internetowe konto pacjenta, żeby to nie były tylko suche fakty, ale jednak takie atrakcyjne obrazy, czym grozi palenie papierosów i co się dzieje z płucami młodych ludzi. Mamy też ogromny problem z zanieczyszczeniem powietrza w okresie kiedy zimowym, kiedy palimy w piecach, kiedy do naszego powietrza przedostaje się bardzo dużo toksyn, węglowodorów aromatycznych. No i takie same substancje rakotwórcze są w dymie papierosowym, tak? No i teraz trzeba sobie z tym poradzić. Polska poradziła sobie, przypomnę Państwu, z dopalaczami bardzo dobrze, kiedy te substancje były obecne na rynku. Jest to pewien wzór do naśladowania. A jakbyśmy tą profilaktykę przeprowadzili racjonalnie, także w zakresie poradnictwa psychologicznego odnośnie wyjścia z pewnego nałogu, to byśmy mieli konkretny zysk. Myślę, że jako lekarz przede wszystkim przespaliśmy ten czas, ostatnie 8, 10, 15 lat, kiedy można było inwestować zdrowie w profilaktykę. Mówiliśmy o niej, no ale niestety efekty profilaktyki widzimy po wielu latach, a my chcemy mieć natychmiastowy efekt, więc ustawa o zdrowiu publicznym powinna być napisana, powinna wejść w życie i powinna być realizowana i egzekwowana. I oczywiście nie możemy budować tej strategii tylko na strachu, lęku, nakazach, ale na przykład pewne działania profilaktyczne powinniśmy oprzeć o rynek pracy, gdzie co roku są wymagane badania i tak samo różne są pomysły z tą nikotyną, z tytoniem. Na pewno akcyza, którą zyskuje państwo od różnych wyrobów tytoniowych, powinna być wydawana na zdrowie i to powinny być pieniądze znaczone i podjęte konkretne działania profilaktyczne, edukacyjne, powinny powstawać poradnie do spraw leczenia uzależnienia od tytoniu. No i powinniśmy eliminować ten czynnik ryzyka z życia publicznego, z życia młodzieży i dzieci, powiedzieć, że po prostu papierosy są passé i raczej promować prozdrowotny styl życia, bo styl życia wpływa w 85% na nasze zdrowie. Natomiast takie systemowe rozwiązania, wydaje mi się, że już troszkę są, ale one nie są egzekwowane ani przez lekarzy klinicystów, ani przez ludzi, którzy palą. Ja sama wiem jako w praktyce, jaki mam problem, kiedy mówię, że nie należy palić papierosów, że możemy przepisać leki, które się wraz z nikotyną pobiera, żeby wyjść z nałogu. Wiele moich pacjentów sami rezygnują z tego nałogu, bo widzą, że mają implantowane kolejne stenty, że mają kolejny incydent udarowy, że same leki wszystkiego nie ogarną. U nas w Polsce nie ma takich popularnych rozwiązań, że na przykład nie możemy karać kogoś za to palenie, No bo skoro to jest dostępne w handlu, no to jak mamy karać ludzi, jeżeli reklamujemy wyroby tytoniowe i one są dostępne w sklepach. Z drugiej strony prohibicja, zakazy też nie rozwiązują problemu, pojawia się szara strefa. Więc ciągle wracamy do tej edukacji, samoświadomości i jakby wyboru przez naszych pacjentów, przez młodzież, dobrej drogi i poprawy stylu życia, bo to się przejawia w konkretnych rezultatach, więc może benefity za to, że ktoś wprowadza do życia te prozdrowotne zachowania, to jest bardzo ważne. Mnie to bardzo bulwersuje, że nie dość, że mamy nic demograficzny, to jeszcze doprowadzamy do trucia dzieci, bo to jest trucie po prostu i uzależnienie. A jeżeli uzależnienie występuje we wczesnych latach, to ono na pewno będzie to trudniejsze do zwalczania w wieku późniejszym. My powinniśmy promować zachowania prozdrowotne, a nie narażać nasze dzieci na tego typu wyroby. Oczywiście niektóre firmy mają z tego zysk, ale to jest zysk taki pozorny jakichś paru dystrybutorów. Sam fakt, że ktoś produkuje takie wyroby na przykład w Chinach, a sam nie zezwala na palenie ich w swoim kraju, o czymś świadczy. No, tutaj nie chcę budować drugiego, trzeciego dnia, ale komu zależy na tym, żeby Europejczycy byli chorzy? A jak są chorzy, to są mniej bezpieczni, bo po prostu są słabsi. Mamy ogromny dług zdrowotny w okresie popandemicznym, ja to mówię w każdym wywiadzie, żyjemy 10 lat krócej niż przeciętny Europejczyk z krajów Europy, krajów członkowskich, a 2 lata krócej niż byliśmy przed 2019-2020 rokiem. Więc my tu nie mamy o czym dyskutować, my po prostu powinniśmy wprowadzać jasne, konkretne działania, tak żeby ten wiek nasz się wydłużył i nie chodzi tylko o wiek, ale także o jakość życia. Quality of life to jest takie słowo klucz, które powinno nam przyświecać w naszych działaniach.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Paweł Kozakiewicz, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński. Sztuczna inteligencja z całą pewnością może wspierać działania w obszarze PR-u, a przede wszystkim mam na myśli tutaj kwestię tworzenia treści, zarówno tych słownych, jak i tych ilustracji. Te obszary zostały przebadane w naszym instytucie i już wiemy, że o ile w obszarach słownych rzeczywiście jest to praktykowane, o tyle bardzo sceptycznie PR-owcy, przynajmniej w Polsce, podchodzą jeszcze do kwestii dotyczących generowania obrazu. Zdecydowanie nakładamy tutaj największy akcent na pracę człowieka, bardzo sobie to cenimy. Obserwujemy i widzimy rzeczywiście zjawiska polegające na tym, że tworzymy tego rodzaju treści, ale wskazując chociażby proste dane, to raptem 1/3 osób, które brały udział w badaniu, odpowiedziały, że w ogóle interesuje się tym, żeby generowane były przez sztuczną inteligencję obrazy.
2: Czy firmy PR wykorzystują sztuczną inteligencję i jakie są ich doświadczenia?
1: Sztuczna inteligencja w dzisiejszym PR-ze jest dosyć kontrowersyjna, przynajmniej w kontekście hipotez, które założyliśmy. Wydawało nam się, że to jest branża szczególna.

0: Ogólnie podatna właśnie na tego rodzaju działania i właśnie w tej branży poznamy wyjątkowe obszary, wyjątkowe programy, które będą inspirowały inne branże, inne instytucje. I tutaj badania jednak sprowadzają nas bardzo twardo na ziemię, ponieważ okazuje się, że raptem 3 spośród kilkudziesięciu wymienionych przez respondentów programów opartych o sztuczną inteligencję jest używana przez wiele osób. I to jeszcze sprawdzaliśmy w kontekście tego, czy znamy obsługę tych programów bardzo dobrze, czy dobrze. Naturalnie wyszło, że te, które znamy bardzo dobrze, wykorzystujemy chętniej. Natomiast te, które znamy mniej, jesteśmy do nich bardziej sceptycznie nastawieni. A więc można byłoby podsumować, że pomimo hipotez i założeń, że mogliśmy obszary w narzędzi AI-owych wprowadzić już teraz właśnie w PR Polski z bardzo głęboko, praktyka pokazuje inaczej. Polscy PR-owcy są sceptyczni.
1: Jakie są obawy firm PR związane z wykorzystaniem tej technologii?
0: Obawy PR-owców w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji czy narzędzi opartych o sztuczną inteligencję są bardzo interesujące, ponieważ z badań jednoznacznie wynika, że największą obawą nie jest obawa o swoją pracę, to jest znacznie dalej i u niewielkiej ilości osób, które odpowiadały na nasze pytania. Największa obawa to dehumanizacja procesu komunikowania się. Boimy się, że sztuczna inteligencja zastąpi naszą komunikację, że nie będziemy potrafili porozumiewać się językiem ludzkim, ale ktoś w jakiś sposób sztuczny, niekontrolowany będzie próbował kreować treści, których my jako ludzie nie bylibyśmy w stanie czy nie chcielibyśmy produkować.
1: Co musi się zmienić, aby ta technologia była powszechniejsza w branży?
0: Ktoś kiedyś powiedział, że to potrzeba jest matką wynalazków, więc patrząc na przyszłość PR-u i zmiany zachodzące w obszarach wdrożenia narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, to mocno wierzę jednak w rozsądek ludzi, którzy tym kierują. W chwili obecnej testujemy, sprawdzamy, patrzymy, w jakich obszarach może być wykorzystywana sztuczna inteligencja. Jeżeli chodzi o przyszłość, to rzeczywiście badania jednoznacznie pokazują, że jesteśmy bardzo otwarci, że mamy wysoką świadomość jako PR-owcy tego, jakie są zagrożenia ze sztucznej inteligencji, przynajmniej tak deklarujemy. Natomiast z samym wdrożeniem bezpośrednio jesteśmy bardzo ostrożni i sceptycznie do tego podchodzimy. Można byłoby powiedzieć, że jesteśmy na początku, a jaki będzie finał? Myślę i mam nadzieję, że o tym to już ludzie zdecydują.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Radio Praga wybija rytm.
2: Program Moja Woda, który pozwalał na to, żeby każdy Jan Kowalski w Polsce mógł retencjonować wodę i otrzymać 80% zwrotu z finansowania tej inwestycji. Są programy takie jak w Gdańsku czy w Gdyni, które finansują zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i wspólnot mieszkaniowych zbiorniki retencyjne czy ogrody deszczowe. W Katowicach był program, który wspierał zielone dachy. Każdy obiekt, który posiadał zielony dach, był zwolniony z podatku od nieruchomości. Jeżeli dobrze pamiętam, to również był program Złap deszcz we Wrocławiu, który motywował do tego, żeby właśnie zainwestować w infrastrukturę, która zatrzyma wodę w miejscu jej powstawania, i przez ostatnie 2 lata ponad 400 takich wniosków zostało zaakceptowanych, więc widać, że te programy działają. Gorąco im kibicuję i też mam nadzieję, że tylko i wyłącznie jakby oferta tych programów będzie bogatsza i będzie więcej w najbliższych latach. Jeżeli by się odnosić do statystyk, to Wody Polskie raportują, że retencjonowanie w Polsce jest na poziomie 6-7%, z taką intencją, że średnia europejska jest na poziomie, wydaje mi się, że 15-20%, więc jakby wciąż jakaś tam droga przed nami. Natomiast my, bazując na naszej wiedzy związanej z pracą dla miast, wiemy, że retencja w miastach jest zdecydowanie mniejsza. Skąd to wynika? To przede wszystkim wynika z tego, że brakuje infrastruktury, czyli brakuje zbiorników retencyjnych. Te zbiorniki, najprościej mówiąc, są kosztownymi inwestycjami, więc proces wygląda w ten sposób, że poza tym, że jest pewna potrzeba, to w ślad za tym powinien być strumień finansowania, pewne programy, które będą wspierały to finansowanie, no i przede wszystkim większa świadomość u decydentów, ale na końcu tego procesu również u każdego z nas, u Jana Kowalskiego, do tego, żeby również tymi małymi ruchami związanymi z tą mikroretencją mógł się przyłożyć do, że tak powiem, wielkiej retencji. Słyszałem bardzo ciekawe sformułowanie właśnie, że miliony mikroretencji tworzą tą dużą retencję, więc postarajmy się w tym kluczu myśleć. Najprostsze rozwiązania są jakby związane z zebraniem jej, po prostu z dachu, po prostu z parkingu, z rozszczelnieniem pewnej powierzchni, którą mamy w obrębie naszego miejsca zamieszkania. Więc wydaje mi się, że to są takie działania czysto techniczne, które możemy realizować, ale ważniejsze jest to, co się dzieje jeden krok wcześniej, a może kilka kroków wcześniej, czyli budowanie świadomości. Wydaje mi się, że tą świadomość powinniśmy budować już od samego początku, od najmłodszych lat, już od poziomu przedszkolnego, szkolnego, żebyśmy my, wchodząc, czy przyszłe pokolenie, wchodząc jakby w dorosłe życie, miały świadomość pewnych konsekwencji, które wynikają ze zmian klimatycznych, ale też, żeby te pokolenia przyszłe były wzbogacone w narzędzia, które właśnie w prosty sposób pozwolą odpowiadać na takie potrzeby związane chociażby z zebraniem wody opadowej. Jedno to jest taka edukacja w taki czysto komunikacyjny sposób. Znam szereg miast, łącznie z, myślę, że przodującą w tym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowską metropolią, która wydaje po prostu katalogi. Katalog dobrych praktyk, katalog błękitno-zielonej infrastruktury, katalog związany właśnie z wykorzystaniem deszczówki. I miasta takie jak Sopot, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Kraków również ramię w ramię kroczą w tym obszarze i po prostu edukują, czyli tworzą materiały, które są w pełni dostępne, czy to wydrukowane, czy to dostępne przez strony internetowe, czy w formie instruktaża, jak każdy z nas może w ten proces wspierania gromadzenia deszczówki się włączyć. I to jest jedno. Natomiast drugi aspekt to jest ten taki aspekt trochę bardziej techniczny, czyli danie narzędzi. Jeżeli chcemy, żeby projektanci dobrze projektowali nasze miasta, żeby deweloperzy projektowali w taki sposób, żeby tą wodę, którą osiedle złapie, mogło zatrzymać i potem ją na przykład ponownie wykorzystać chociażby do celów przeciwpożarowych czy podlewania zieleni, no to ważnym jest, żebyśmy dali narzędzia i stworzyli przestrzeń do tego, żeby ci projektanci mogli odpowiednio policzyć te zbiorniki retencyjne czy systemy rozsączające. I tutaj tak samo mogę odpowiedzieć w tym duchu, że znam szereg miast, które coraz śmielej wdraża takie proste narzędzia, proste kalkulatory, które właśnie dla każdego z obywateli, ale też dla projektantów, dla różnych grup, różnych segmentów rynku pozwalają na właściwe oszacowanie tego opadu, zaznajomienie się właśnie z danymi, a w konsekwencji dobranie chociażby małego zbiornika retencyjnego, który będzie odpowiadał realnym potrzebom. Powiem tak, jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby ten podatek był formą motywacji do tego, żeby retencjonować. Oczywiście taką prostą odpowiedzią jest no, na infrastrukturę. Natomiast tutaj od razu mam w skojarzeniu przykład miasta Rumi, która to przygotowała, czy była na etapie wdrażania opłat za wody opadowe, tak zwanego podatku od deszczu, ale również przygotowała katalog różnych rozwiązań, które do 100% redukują tą opłatę. Właśnie po to, żeby zachęcić każdego z mieszkańców do tego, żeby wdrażał te błękitno-zielone rozwiązania. Czyli musisz zapłacić X, ale jeżeli masz beczkę, to płacisz o x mniej. Jeżeli masz swoją nieckę lub ogród deszczowy, znowu trochę ci zdejmujemy. A jeżeli masz jeszcze to, to i to i jeszcze drzewo, to zupełnie redukujemy.
3: A
2: to,
3: jeżeli mieszkam w bloku?
2: No, dla, już tak powiem, każdy samorząd zupełnie indywidualnie ustawia sobie swoje jakby reguły gry, czy te formy rekompensaty. Natomiast miasto Rumia było takim przykładem, czy jest takim przykładem, które pozwala zredukować tą wartość do zupełnego zera, więc wydaje mi się, że intencja tego podatku powinna być taka, żeby nas wszystkich zachęcić do retencjonowania i zatrzymania wody opadowej w miejscu jej powstawania. I tego jestem dużym zwolennikiem.
4: Radio Praga.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Doktor Magdalena Rowicka. Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że jednak uzależnienie od zachowania, czyli od technologii, od mediów społecznościowych, od grania w gry komputerowe, również jest niebezpieczne, nie tylko tak narkotyki i alkohol, dlatego że jest to coś, co jest dostępne dla dzieci i młodzieży w zasadzie od momentu ich urodzenia. Badania pokazują, że w Polsce już co dziesiąte dziecko przed ukończeniem pierwszego roku życia korzysta, co oznacza, że dostęp i rozwijanie przyzwyczajenia, rozwijanie pewnych schematów używania zaczyna się bardzo często w przedszkolu, czy zanim jeszcze dzieci pójdą do przedszkola. I dlaczego to jest ważne, dlaczego to jest niebezpieczne? Bo na etapie młodego nastolatka, na przykład 13-latka, 14-latka, możemy mieć do czynienia z młodym człowiekiem, który w zasadzie nie zna żadnego innego sposobu poradzenia sobie z trudną sytuacją, ze stresem, z emocjami, niż tylko ucieczkę do ekranu. Wcześniej to były bajki, a teraz to na przykład mogą być właśnie media społecznościowe albo granie w gry komputerowe. I to jest jeden z mechanizmów uzależnienia. Walka, czyli terapia z uzależnieniami behawioralnymi, zwłaszcza z tymi technologicznymi, różni się przede wszystkim tym od terapii czy walki z uzależnieniami tradycyjnymi, że tutaj nie ma w ogóle mowy o tym, żebyśmy oczekiwali abstynencji. W przypadku alkoholu czy innych substancji jedną z dróg terapeutycznych jest utrzymanie abstynencji i oczywiście uczestniczenie w procesie terapeutycznym. Ale bardzo często osoby z uzależnieniem od substancji muszą pozostać bez tej substancji, na przykład bez alkoholu do końca swojego życia, żeby nie wrócić do uzależnienia. W przypadku technologii nie możemy tego wymagać. Nie możemy wymagać, aby dziecko już więcej nie korzystało nigdy w życiu z telefonu czy innego urządzenia. W związku z czym tutaj de facto naszym celem będzie przywrócenie zdrowego, funkcjonalnego, adaptacyjnego sposobu używania. A to jest trudniejsze, bo jeżeli non-stop używamy, to czasami może być tylko chwila, kiedy przekroczymy tę granicę i będzie nawrót i z powrotem będziemy potrzebowali interwencji. Bardzo ważną kwestią jest ustalenie, czy obecnie to, co mamy do dyspozycji, jeżeli chodzi o profilaktykę uzależnień behawioralnych, albo skupiając się już na technologii, uzależnień od technologii czy od mediów, czy to jest wystarczające. Mamy, myślę, dość dużą wiedzę co do tego, co działa na poziomie ogólnym i są to najczęściej rozwijanie kompetencji psychospołecznych, co działa na poziomie szczegółowym. W jednym i drugim obszarze mamy programy, mamy polskie programy, mamy możliwość finansowania tych programów z funduszy gminnych czy z funduszu miasta, w związku z czym bardzo dużo jest gotowe do zrobienia i do wzięcia, ale zawsze pozostanie taki pewien niedostatek, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy różnymi instytucjami i współpracę z rodzicami, którzy bardzo często po prostu nie mają na to przestrzeni, żeby po całym dniu, po swoich obowiązkach w domu jeszcze przyjść do szkoły 3 razy w tygodniu i uczestniczyć w dodatkowych warsztatach. Więc tutaj są na pewno pewne wyzwania jeszcze przed nami, ale myślę, że dużo jest dostępne i dużo zostało zrobione. To, czego jeszcze potrzebujemy, co moglibyśmy zrobić, to przede wszystkim w każdej szkole, a nawet w każdym przedszkolu program promocji zdrowia psychicznego. Wyposażanie naszych najmłodszych obywateli, dzieci jeszcze w przedszkolu, w kompetencje psychospołeczne, które są standardowym i podstawowym taką kompetencją przeciwdziałającą wchodzeniu w jakiekolwiek uzależnienie. To jest pierwszy punkt, na który powinniśmy postawić. Drugi to są programy profilaktyki w szkołach. Na początku szkoły 1, 3, 4, 6, które powinny być realizowane na dużo większą skalę, a które nie są wcale bardzo drogie, ale wymagają przeszkolenia nauczycieli, wymagają przeszkolenia kadry pozanauczycielskiej w szkołach i wymagają znalezienia czasu i akceptacji ze strony rodziców.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Dzień dobry, nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Ryszard Hordyński, dyrektor strategii i komunikacji Huawei Polska. Model rozwoju firm oparty na zrównoważonym rozwoju i innowacjach jest cały czas bardzo istotny. Innowacje, jak wszyscy wiemy, napędzają rozwój, generują nowe pomysły, są czynnikiem, który powoduje, że biznesy rosną. Ale zrównoważony rozwój jest równie ważny. Ważny jest w aspekcie społecznym, ekonomicznym, geograficznym, także technologicznym. Także należy oba te elementy brać pod uwagę przy planowaniu i przy działalności biznesowej. Rola etyki w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności biznesowej rośnie, gdyż wiele firm coraz bardziej dostrzega właśnie, jaki ważny jest zrównoważony rozwój oraz działania prospołeczne. A w ramach tych działań etyka jest dość kluczowa. Dodatkowo też myślę, że wszystkie firmy, które właśnie stawiają na etykę, na transparentne zachowania, na zachowania uczciwe, na zachowania, które wspierają przedsiębiorczość i rozwój w sposób właśnie uczciwy, mogą osiągać lepsze wyniki, mogą rozwijać się szybciej, ale także cieszą się dużo większym zaufaniem ze strony swoich klientów. Większa waga etyki oraz zrównoważonego rozwoju jest bardzo istotna dla konsumentów. Po pierwsze dlatego, że konsumenci lubią ufać swoim dostawcom, producentom czy też usługodawcom. Po drugie, zrównoważony rozwój, jak sama nazwa wskazuje, dąży do tego, żebyśmy wszyscy mogli w miarę równo korzystać z nowoczesnych technologii, innowacji czy też z nowoczesnych osiągnięć biznesu czy też innych przedsięwzięć biznesowych i ekonomicznych. I dlatego tego typu działania czy też tego typu wartości na pewno będą miały coraz większe znaczenie i na pewno klienci, konsumenci będą na nie zwracali większą uwagę. Odpowiedzialność techniczna, technologiczna idzie w parze z etyką oraz zrównoważonym rozwojem. Dlaczego? Po pierwsze, wraz z szybkim, bardzo szybkim rozwojem technologii obserwujemy coś takiego, co się nazywa wykluczeniem cyfrowym. Co to oznacza? To znaczy, że część z nas ma dostęp do technologii, a część z nas jej nie ma. To jest pierwsza ważna sprawa. Druga sprawa jest taka, że nowoczesne technologie, jak wszyscy wiemy, zbierają coraz więcej danych, wchodzą w coraz szerszy zakres naszego życia, a w związku z tym muszą być godne zaufania i w związku z tym muszą w jakiś sposób etyczny przetwarzać nasze dane. I trzecia sprawa, dlaczego zrównoważony rozwój w tym zakresie jest ważny? To tak jak mówiliśmy przed chwilą, jest ważny w zakresie aspektów społecznych, ekonomicznych, technologicznych oraz etycznych. W sumie na koniec dnia to wszystko razem ma bardzo duże znaczenie i łączy się ze sobą.
2: Olaf Piechociński, wiceprezes Autotolino Warszawa. Po pierwsze, regulacje Unii Europejskiej. Branża automotive, branża motoryzacyjna jest jedną z najbardziej regulowanych przez Unię Europejską w zakresie raportowania ESG oraz w zakresie wszelkich regulacji środowiskowych. Dlatego musimy się do tych regulacji stosować. To jest naturalna droga dla naszej branży. Drugą bardzo ważną sprawą jest technologia. Samochód staje się powoli narzędziem cyfrowym na kołach. Komunikuje się z siecią, jest cały czas podłączony online, transferuje dane w różne miejsca, w chmurę, do różnych serwerów. Dlatego etyka działania na tym polu, transparentność tego transferu danych jest kluczowa dla podtrzymania zaufania klientów. Po trzecie, i kto wie, czy nie najważniejsze, reputacja. W dobie mediów społecznościowych przekaz informacji oraz utrata reputacji następuje bardzo szybko. W branży automotive, przy tak ogromnej konkurencji, w dobie konkurowania z markami chińskimi, utrzymanie reputacji nas, zachodnich dostawców motoryzacyjnych, jest kluczowe. I nasi klienci, zwłaszcza młodsze pokolenie, często pytają na przykład o ślad węglowy, o wpływ działania naszych produktów, naszych samochodów na środowisko. Proszę? Stąd rosnąca popularność modeli elektrycznych oraz hybrydowych, które są naturalnym kierunkiem rozwoju naszej branży. Z mojej strony, jako reprezentanta rynku dealerów samochodowych, zmiana ta oznacza większą transparentność dla klientów o kosztach użytkowania, o wpływie naszych samochodów na środowisko. Z drugiej strony, jako przedsiębiorstwa dealerskie, mamy obowiązek inwestować w nowe, ekologiczne technologie pozyskiwania energii.
3: Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC. Model wzrostu oparty na innowacjach może jeszcze trwać, co nie zmienia faktu, że firmy są dosyć mocno rozczarowane pierwszym takim okresem wdrażania sztucznej inteligencji. Jest to prawdopodobnie związane z tym, że te oczekiwania wobec tej sztucznej inteligencji były bardzo wysoko postawione i teraz nie ma cudów, no bo takie się nie zdarzają. W związku z tym firmy patrzą z pewnym rozczarowaniem i znowu zwracają się do pracowników, ponieważ dostrzegają, że miękkie kompetencje, kognitywne umiejętności są ciągle w cenie. Widzimy chociażby w oparciu o raporty z ostatnich wydań Rzeczpospolitej, że te firmy, które w ostatnich miesiącach czy kwartałach zwalniały pracowników, teraz zaczynają znowu zatrudniać. Więc to pokazuje pewne takie wahanie i niepewność po stronie firm, w którym kierunku potoczy się ten rozwój i czy będzie on oparty o tylko sztuczną inteligencję, tylko o pracowników, czy jak to pewnie jest najprawdopodobniejsze, będzie to forma mieszana. Zrównoważony rozwój zawsze ma znaczenie i on od dawna był bardzo istotnym elementem każdej firmy, która się organicznie rozwijała, więc każdy, kto by chciał osiągnąć tego typu postęp w ramach swojej organizacji, musi brać taką formę rozwoju pod uwagę. Więc ja myślę, że ci menadżerowie, którzy myślą przyszłościowo, którzy są wizjonerami równocześnie, nie będą stawiali na tylko jedną formę rozwoju, będą raczej szukali form mieszanych. Myślę, że ta rola etyczna, która rośnie w ramach rozwoju firm, wiąże się też z tym, że zaczynamy dostrzegać walory takich cech, które są charakterystyczne tylko dla ludzi. Roboty czy sztuczna inteligencja jest pozbawiona etyki i trudno wymagać od niej, żeby miała uczucia i wśród nich również poczucie etycznego zachowania. Ten pierwsze zachłyśnięcie się sztuczną inteligencją powoli ustępuje i po takim otrzeźwieniu menadżerowie, firmy, zarządy dochodzą do wniosku, że te kwestie etyczne są też bardzo ważne dla biznesu, a nie tylko cyfrowy rozwój, który oczywiście też jest bardzo istotny. Taka zmiana będzie oznaczała dla konsumentów prawdopodobnie to, że mniejszy będzie taki jednoznaczny przechył w stronę sztucznej inteligencji czy cyfrowych rozwiązań. Będzie raczej się szukało form pośrednich, łączących walory ludzkie z cyfrowymi i dla konsumentów myślę, że to się skończy pozytywnie, bo każdy przechył w którąś stronę jest zwykle złym rozwiązaniem.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, Lewica.
2: Czy kobiety aktywnie działają w życiu politycznym i sprawują funkcje publiczne? I jak to wygląda ich aktywność w samorządach?
1: Jest nas coraz więcej w życiu publicznym. Do tej pory dominowałyśmy przede wszystkim w organizacjach społecznych i w takim aktywizmie społecznym, ale coraz więcej kobiet zostaje sołtyskami, polityczkami, radnymi czy wreszcie parlamentarzystkami. I często właśnie tak to droga wygląda. Od tego najniższego w cudzysłowie zaangażowania, najbliżej ludzi jako sołtyska, do rady gminy, na wójta i tak dalej. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo kobiet powinno być jak najwięcej w samorządach. Po to i im więcej nas będzie, tym więcej kobiet dostrzeże, że ta przestrzeń polityki jest też dla nich.
2: Jakie bariery ograniczają udział kobiet w lokalnym życiu politycznym?
1: Barier niestety nadal jest mnóstwo. Od takich najprostszych, z którymi mierzymy się wszystkie w naszej działalności, czy publicznej, czy zawodowej, czyli po prostu praca opiekuńcza. To najczęściej na nas spoczywa obowiązek opieki nad dziećmi. To my częściej jesteśmy pytane, a kto się zajmuje dzieckiem, kiedy ty robisz kampanię? To my częściej jesteśmy odpowiedzialne za organizację opieki. Czyli nawet wtedy, kiedy to nie my zajmujemy się dzieckiem, to my musimy tę opiekę zorganizować. I dużo ciężej jest w związku z tym połączyć te dwie funkcje, zwłaszcza wtedy, kiedy, tak jak w samorządzie to często jest, to nie jest funkcja płatna, tylko funkcja społeczna, funkcja sołtyski, funkcja radnej. No a kolejna bariera to jest bariera budowana przez mężczyzn. Z jednej strony jest niestety nadal tak, że mężczyźni wspierają przede wszystkim kolegów, a nie koleżanki. Że to zachęcają do udziału w polityce innych mężczyzn, a nie inne kobiety. Dlatego tak ważne są kwoty, czy mam nadzieję, że kiedyś parytety, czyli zasada, że połowa listy

0: musi być złożona z jednej płci, bo bez tego daleko nie pójdziemy, bo mężczyźni często, i to jest moje doświadczenie, kiedy mówimy im, słuchaj, musisz mieć więcej kobiet na liście, mówią, ale skąd ja je znajdę? Nie ma nigdzie takich kobiet. Nie dlatego, że ich nie ma, tylko dlatego, że nie chce im się szukać.
1: Dlaczego udział kobiet w samorządach jest ważny i korzystny dla wszystkich?
0: Udział kobiet w samorządzie jest istotny, dlatego że kobiety mają inną perspektywę niż mężczyźni. Jeżeli chcemy, żeby chodniki były tak dostosowane, żeby osoby starsze czy osoby z niepełnosprawnościami nie miały problemu z zejściem na jezdnię czy wejściem na chodnik. Jeśli zależy nam na tym, żeby dobrze działał transport autobusowy, żeby były w miejscach publicznych toalety czy windy, to o to zadbają kobiety, a nie mężczyźni. Jeśli chcemy, żeby dobrze działała pomoc społeczna, żeby samorząd dobrze się skupił na dobrej przestrzeni publicznej, przyjaznej dla wszystkich, to o to częściej zadbają i o tym częściej myślą kobiety niż mężczyźni, bo to częściej my po prostu zajmujemy się dziećmi, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami. To my częściej potrzebujemy toalety publicznej i to my rozumiemy te potrzeby. Więc kobiety w samorządzie oznaczają, że ten samorząd będzie tworzył taką gminę, taką przestrzeń, w której naprawdę będzie miejsce dla wszystkich obywateli. I wreszcie nie ma instytucji publicznej, która będzie wzbudzała zaufanie publiczne wtedy, kiedy nie reprezentowane są w niej obywatelki. Bo tak to działa. Łatwiej nam jest zaufać instytucji, w której widzimy swoje przedstawicielki, czy to będzie samorząd, czy policja.
1: Jaki wpływ na życie społeczności lokalnych ma przywództwo kobiet?
0: Przywództwo kobiet pokazuje przede wszystkim, nasza perspektywa jest inna. Jeśli chodzi inaczej. Przywództwo kobiet w samorządach jest potrzebne, bo tworzą one inny rodzaj polityki, inaczej pracują z ludźmi, mają inne kompetencje często niż mężczyźni. To trzeba przyjąć, takie są fakty, jesteśmy inaczej wychowywane, mamy inne kompetencje społeczne. Dobrze by było, żeby to się zmieniło i żebyśmy wszyscy mieli takie same. Dzisiaj kobiety, przywódczynie, kobiety liderki to są osoby, które często potrafią postawić na dialog, które potrafią budować porozumienia, które skupiają się na realnych potrzebach osób najbardziej tego wsparcia potrzebujących, z tym, że to niekoniecznie muszą być osoby najuboższe, to mogą być po prostu rodzice małych dzieci. I przede wszystkim więcej kobiet, czy to w firmach, czy to w samorządzie, czy to w instytucjach publicznych, to są po prostu lepiej funkcjonujące samorządy, lepiej funkcjonujące firmy, lepiej funkcjonujące instytucje, bo tego dowodzą badania. Różnorodność, także w zarządzaniu, lepiej wpływa na to, jak te zarządzane instytucje działają.
2: Aleksandra Kosierek, prezydent miasta Gdyni.
1: Czy kobiety aktywnie działają w życiu politycznym i sprawują funkcje publiczne, a jak też wygląda ich aktywność w samorządach?
2: Odsetek kobiet aktywnie działających w życiu politycznym, społecznym, samorządowym wciąż się zwiększa, ale uważam, że jeszcze wiele pracy przed nami, żeby kobiety do tej pracy zachęcać, bo ich częsta nieobecność wynika z tego, że nie wierzą w siebie, nie wierzą w swój sukces i tutaj przed nami bardzo duże pole do takiej pracy u podstaw, do procesu, w który się będziemy angażować, aby zmieniać te przyzwyczajenia kobiet, bo są bardzo cennymi członkami życia samorządowego. Warto je zachęcać, żeby ten odsetek kobiet zwiększać.
1: Jakie bariery ograniczają udział kobiet w lokalnym życiu politycznym?
2: Bariery ograniczające udział kobiet w lokalnym życiu politycznym to przede wszystkim te bariery natury takiego życia rodzinnego. No często wciąż jeszcze główne obowiązki domowe, obowiązki przy wychowywaniu dzieci spoczywają na kobietach. Ciężko jest pogodzić świat polityki ze światem rodzinnym i z tego powodu uważam, że kobiety często nie decydują się w okresie, kiedy dzieci są jeszcze młode i dom jeszcze wymaga takiego bardzo silnego nadzoru na ten udział w życiu politycznym.
1: Dlaczego udział kobiet w samorządach jest ważny i korzystny dla wszystkich?
2: Udział kobiet w samorządach to przede wszystkim gwarancja myślenia nie tylko o twardych inwestycjach infrastrukturalnych, ale również o rozwiązywaniu potrzeb tych naszych lokalnych społeczności. Przedszkola, szkoły, miejsca, gdzie dzieci, całe rodziny mogą spędzać czas, to przede wszystkim problemy w pierwszej linii zauważane przez kobiety. I tutaj ten głos i to doświadczenie to gwarancja tego, że miasta będą się zmieniać w tym kierunku, który będzie bardziej przyjazny dla mieszkańców.
1: Jaki wpływ na życie społeczności lokalnych ma przywództwo kobiet?
2: Przywództwo kobiet ma taki wpływ na te lokalne społeczności, że właśnie z niego wszyscy czerpią to, co najlepsze, i te zmiany, które pod przywództwem kobiet następują w miastach, są zmianami korzystnymi dla całych naszych lokalnych społeczności. Wpływ przywództwa kobiet na te nasze lokalne społeczności to również realna zmiana jakości polityki i to widać na każdym szczeblu. Tam, gdzie pojawiają się kobiety, tam dyskusja potrafi przybierać tony znacznie bardziej merytoryczne, oparte na faktach, na danych naukowych. I uważam, że ten model sprawowania przywództwa, czyli taki empiryczny i merytoryczny, to bardzo korzystna zmiana.
3: Doktor habilitowana Justyna Wasil, Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
1: Czy kobiety aktywnie działają w życiu politycznym i sprawują funkcje publiczne, a jak wygląda ich aktywność w samorządach?
3: Myślę, że kobiety coraz częściej angażują się w życie publiczne i polityczne. Te dwie kategorie trzeba by było od siebie oddzielić. Myślę, że też dość często one angażują się na tym najniższym poziomie, czyli w samorządzie lokalnym, na poziomie gminnym, a zwłaszcza jest to widoczne w samorządach wiejskich. I tutaj mam na myśli radne. Natomiast jeśli rozmawiamy o kobietach wójtach, nadal jest ich bardzo mało.
1: A jeżeli chodzi właśnie o te inne działania, inne funkcje w życiu politycznym i funkcje publiczne?
3: Myślę, że bardzo istotny jest samorząd pomocniczy, na przykład sołectwa. I tutaj mówimy o liderkach lokalnych, które są sołtyskami. To jest zupełnie inne przywództwo lokalne niż w przypadku radnych albo wójtów. To jest takie przywództwo, które jest przywództwem bardzo oddolnym, niezwiązanym z apanażami finansowymi. Jest to taka praca społeczna, która z jednej strony odnosi się do tego, co powinno, czyli realizacji i przekazywania informacji z tego najniższego poziomu do Rady Gminy, a z drugiej strony jest taka responsywność na przykład sołtysek na potrzeby lokalne społeczności, w tym na przykład osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, czyli wykorzystywanie tego takiego swojego podejścia wspólnotowego.
1: Jakie bariery ograniczają udział kobiet w lokalnym życiu politycznym?
3: Do barier, które ograniczają dostęp do lokalnych funkcji życia publicznego, politycznego kobiet, należy zaliczyć barierę kulturową, czyli jesteśmy wychowywane my kobiety do trochę innych funkcji niż mężczyźni, aczkolwiek ona zanika i jest ona na przykład związana z tym, że starsze społeczeństwo jest otwarte na kobiety, liderki, które postrzega trochę jako opiekunki. Z drugiej strony kobiety są dużo lepiej wykształcone niż były kiedyś, są lepiej wykształcone niż mężczyźni w swoim pokoleniu. Co jest też trochę paradoksem, ponieważ na przykład w latach 90. były one dyskryminowane na rynku pracy, więc młode dziewczyny po prostu szły na studia, a teraz zrobiły kariery i przechodzą do samorządu, do polityki lokalnej. Jeśli chodzi jeszcze o barierę ekonomiczną, to też uniezależniły się od mężczyzn finansowo. Posiadają na przykład prawo jazdy, co kiedyś było czymś rzadko spotykanym.
1: Ale czy możemy wspomnieć o takich barierach, które ograniczają ten udział w życiu właśnie lokalnym, politycznym?
3: Ja bym powiedziała, że bardziej kwestia stereotypów, jeżeli chodzi o bariery, to tutaj odniosłabym się do stereotypów, czyli do takiego myślenia ogółu społeczeństwa, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, do czego kobieta się nadaje i w ten sposób dyskryminowanie jej w takim lokalnym wyścigu do władzy, do funkcji, do polityki. Czyli podkreśliłabym rolę stereotypów.
1: Dlaczego udział kobiet w samorządach jest ważny i korzystny dla wszystkich?
3: Kobiety są istotne dla lokalnego samorządu, ich przywództwo i ich pomysły, dlatego że pokazują taką trochę szerszą skalę problemów. Kobiety ze swojego życia prywatnego są w stanie przenieść perspektywę ludzi młodych, ludzi w średnim wieku, a także tego społeczeństwa w wieku seniorskim. I to rzeczywiście jest cenne doświadczenie kilku pokoleń, które wnoszą do lokalnego procesu decyzyjnego.
1: Jaki wpływ na życie społeczności lokalnych ma przywództwo kobiet?
3: Przywództwo lokalne kobiet ma pewne takie cechy, których nie ma przywództwo lokalne mężczyzn. I tutaj to są naprawdę, których nie ma. Tutaj są naprawdę takie drobne rzeczy, a mianowicie na przykład podejście do kwestii społecznych. Kobiety są nastawione na wspólnotowość i one chętniej działają tak poziomo, organizują jakieś eventy, dają społeczności lokalnej, taką też lokalną rozrywkę i to sprawia, że budują kapitał społeczny, a później na wyższe szczeble mogą przenosić właśnie to swoje doświadczenie, a jednocześnie takie umiejętności, na przykład pozyskiwania drobnych funduszy na realizację zadań, których mężczyźni powiedzieliby, że w budżecie nie ma, no to ich nie zrealizujemy.

0: Cześć, tu Margaret, pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiopraga.pl.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Jeżeli mówimy o najważniejszych trendach, które mogą wpłynąć w najbliższym czasie na handel i w ogóle na przemysł spożywczy, a ja tutaj reprezentuję stronę producencką, no to na pewno trzeba się skupić na tym, co jest dla nas najważniejsze. Dzisiaj konsument szuka dodatkowych doświadczeń w produktach, czyli cała kwestia związana z multisensoryką, związaną z wieloma strukturami w produkcie, ale także gdyby produkty zdrowsze, rozumiane niekoniecznie jako takie, które poprawiają nasze zdrowie, ale takie, które na przykład dają nam większą odporność, dają nam dodatkowe funkcjonalności, cała gama produktów tak zwanych superfoods, bogaconych czy o białko, czy o proteiny, czy o jakieś probiotyki. To jest ten kierunek, którym się na pewno rynek będzie rozwijał, jeśli chodzi o trendy. Bardzo ważnym trendem jest trend takiej, my to nazywamy modernostalgia, czyli konsument dzisiaj, czasami to starsze pokolenie, lubi wracać do marek, które pamięta z przeszłości. I tutaj na przykład, jeśli chodzi o Kolian, orężada Helena jest jednym z takich produktów, które idealnie wpisują się w ten trend. Innym przykładem jest na przykład napój Frugo. Też takim dużym trendem, który się rozwija i można powiedzieć, że to jest trend, a nie chwilowa moda, to jest mieszanie się i co-branding marek ze sobą. To, że dzisiaj jedna marka kooperuje z drugą i mamy na przykład, nie wiem, chipsy Lay's o smaku KFC, pizzy z KFC, czy mamy kooperację Oreo z Lady Gagą. My w Kolianie robimy takie kooperacje. Nasza marka Śliwka Nałęczowska kooperowała z modową marką Medicine. Mamy dzisiaj już w Polsce ponad 8 tysięcy osób, które przekroczyły 100 lat życia. I jak gdyby ta długość życia będzie nam się wydłużać, ilość osób powyżej 50 roku życia za 5 lat przekroczy ilość osób poniżej 50 roku życia, czyli więcej niż co drugi mieszkaniec Polski będzie 50-latkiem plus. W związku z tym, jak gdyby trzeba pamiętać o tym, żeby też w umiejętny sposób się z nimi komunikować. To są często osoby, które wychowały się na takich markach, jakie ma w swoim portfelu Kolian, bo przypomnę Goplana 1912 rok, to stulatkowie nawet ją pamiętają, Solidarność lata 60-50, tak samo Jerzyki czy Goplana, sama firma ma 35 lat istnienia na polskim rynku. Więc ci konsumenci z nami dorastali i teraz ważne jest o to, żeby ta ciągle rosnąca grupa konsumentów nie rezygnowała z używania naszych marek, więc trzeba w umiejętny sposób się z nimi komunikować, przełamując też pewnego rodzaju stereotypy myślenia, zwłaszcza o seniorach.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Marta Zawadzka, Jaral Polska, dyrektor najmu.
2: Jakie jest podejście firm do ESG w kontekście biur i jak to będzie się zmieniało?
1: ESG na stałe zawitało na przestrzeni biurowej, na projektach biurowych. To nie tylko z obowiązku raportowania, ale również z dbałości o środowisko, tak? Więc zaczynamy już od samego początku, wykorzystując właśnie beton niskoemisyjny, materiał z recyklingu do budowy, ale również zarządzanie światłem, wodą, podlewanie, wykorzystywanie wody deszczowej do podlewania przestrzeni zielonych. To wszystko to są te punkty, które dają nam w ramach ograniczenia emisji CO2 do środowiska. Tak? Więc od tego zaczynamy, a klienci dalej, kończąc na zwykłej segregacji śmieci, tak? Która jest już z nami od wielu, wielu lat.
2: W jakim stopniu ślad węglowy zależy od biura?
1: O tym, jak duży jest ślad węglowy, decyduje już sam etap budowy, tak? Czyli wykorzystywanie materiałów do budowy. My jako Jaral wykorzystaliśmy akurat beton niskoemisyjny, ale również jest wykorzystywanie prądu. Tak? U nas jest to prąd pochodzący z farm wiatrowych, certyfikowany, więc to jest drugi punkt. Potem można wykorzystywać materiały z recyklingu. Myśmy akurat poszli w wykorzystanie aluminium pochodzącego w 70% właśnie z materiałów z recyklingu. Tak więc są punkty, które zdecydowanie już od samego początku możemy obciąć właśnie tą emisję. No i potem w ramach zarządzania, tak? Samym projektem, wykorzystywanie nowych rozwiązań, udogodnień, ograniczenia zużycia prądu, wody, to wszystko.
2: Jak za kilka lat będzie wyglądać zielone biuro?
1: Moje zielone biuro za kilka lat. Pierwsze, co mi się kojarzy, no to, że jest dużo w niej zieleni, tak? Ale też myślę o fotowoltaice, o pompach ciepła, o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, o świadomym zarządzaniu, o oszczędności. Więc tak widzę biura za kilka lat.
2: Jaki jest udział takich biurowców na polskim rynku i co z tymi starszymi obiektami?
1: Na polskim rynku widzimy coraz więcej nowo budowanych biurowców, które wykorzystują wszystkie aspekty z modelu ograniczenia emisji i punktów ESG. Jest też dosyć spora tkanka starszych biurowców, które obecnie coraz częściej przechodzą tak zwany redevelopment, czyli są wykupywane i są na nowo przebudowywane, są w nich montowane nowe instalacje. Powierzchnia staje się bardziej efektywna, ergonomiczna, więc następuje ich przebudowa. Tak? Więc to nie jest, że następuje ich śmierć, raczej nowe życie.
2: Jak biurowce wypadają pod kątem zieloności na tle innych segmentów nieruchomości?
1: Rynek komercyjny i mieszkaniowy rozwija się bardzo mocno i wydaje mi się, że największy trend zawsze w ramach zielonego, w cudzysłowie, był na powierzchni biurowej i dla mnie osobiście rynek mieszkaniowy jest rynkiem, który również mocno się rozwija w ramach certyfikacji i w ramach właśnie bycia zielonym, tak? Więc tutaj widzę rozwój, więc rynek biurowy jak najbardziej bardzo dobrze.

0: to była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: This is Debbie Harry and you are listening to Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Aleksandra Wierzba, Corporate Affairs Representative PepsiCo Polska. Dokonując swoich decyzji zakupowych, również w kategoriach FMCG, konsumenci cały czas zmuszeni są do decydowania między napięciami a ceną. Cena pozostaje cały czas trzecim najważniejszym zmartwieniem Polaków. I jednak za tą cenę są oni w stanie kupić swoje emocje, pewną przynależność, ważność, poczucie bezpieczeństwa, które daje im dany produkt. Przy czym różni konsumenci chcą poświęcić różną ilość swoich pieniędzy w zamian za inne emocje. I rolą producenta w całym tym procesie jest odpowiednie dopasowanie swoich produktów, ich wartości i ceny do potrzeb, które mogą zaadresować emocje konsumenta.
4: Jakie działania podejmują marki, aby te emocje w konsumencie wyzwolić?
3: Zaangażowanie konsumenta w produkt, w markę i przywiązanie go w pewien sposób do tej marki, zapewnienie sobie jego lojalności, producenci FMCG osiągają przede wszystkim poprzez interakcje z konsumentem. I są to interakcje dwustronne. Konsument wymaga od nas nie monologu, a dialogu. Wymaga tego, aby w miarę szybko i merytorycznie odpisywać na jego zapytania w social mediach, odpowiadać na jego telefony, jeżeli takie wykonał do firmy z pytaniem o konkretne cechy produktu na przykład, ale również tworzenie odpowiednich okazji dla konsumenta, żeby zaangażował się w proces marketingowy marki, czyli poprzez aktywacje konsumenckie, poprzez konkursy konsumenckie, poprzez gry, gamifikację całego procesu sprzedażowego, przede wszystkim w XXI wieku.
4: Jaka jest rola influencerów? Czy może tak duża jak kiedyś, a może ważniejsze są rekomendacje samych konsumentów?
3: Niestety muszę na to pytanie odpowiedzieć, to zależy. Ponieważ rekomendacje cały czas są ważne od innych naszych znajomych, w zależności od tego, od jakiego pokolenia wyjdziemy, tym różne będą odpowiedzi na to pytanie. Milenialsi wierzą swoim znajomym, są mniej skłonni do zaufania influencerom i podążania za tym, co oni na swoich profilach proponują konsumentom. Gen Z z większości badań są częściej w stanie dokonać zakupu na podstawie opinii influencera, ale jednocześnie ufają swoim znajomym i ich rekomendacjom dotyczącym produktu. Jeśli zaś chodzi o influencerów, to oczywiście podział na liczbę obserwujących jest bardzo ważny. Marki decydują się na współpracę z dużymi influencerami po to, żeby pokazać siłę reputacji brandu i tego, że rzeczywiście może sobie pozwolić na związanie się z tego typu osobowością, której rola w social mediach jest dość duża. Jeżeli chodzi o mikro i nano influencerów, tutaj rzeczywiście podpisywane z nimi kontrakty mają większą szansę na wpłynięcie na sprzedaż danego produktu.
4: Co zrobić, aby wykorzystać trend na dany produkt, tak jak było to z dubańską czekoladą?
3: Jeżeli chodzi o trendy internetowe, dla PepsiCo Polska bardzo dobrym przykładem byłby trend, gdy właściciele stoisk i lokali z kebabami zaczęli podawać kebaby na chipsach Lay's. No, staliśmy się częścią jako marka Lay's pewnego user-generated content, w którym tak naprawdę nie mogliśmy zrobić nic, oprócz zaangażowania się, komentowania, wchodzenia w interakcje zarówno z twórcami internetowymi, którzy tego typu trendy przedstawiali, oraz tymi obserwującymi, którzy komentowali, żeby w jakiś sposób pokazać, że jako marka widzimy, co się dzieje, widzimy, że będąc częścią rzeczywistości otaczającego nas świata, jesteśmy również częścią popkultury i social mediów.
4: To jeszcze tak dopytam, a czy każdy trend warto wykorzystywać? I tutaj przykład z tą czekoladą słynną, dubańską, która w pewnym momencie pojawiła się wszędzie.
3: Każdy trend zrodził się z jakiejś potrzeby, z zaspokojenia emocji, o których tyle mówiliśmy podczas panelu. Czy rzeczywiście warto go naśladować i wykorzystywać? To już jest bardzo, bardzo subiektywne pytanie. Myślę, że do każdego z nas do odpowiedzenia osobiście.
4: Dobra.

Radio Praga.

0: Merci.
1: To jest audycja Jazz w południe.
2: Cześć, z tej strony Nadci Chocka i właśnie słuchasz Radia Praga.

0: Haha Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
1: DJ Scyr,
0: Vera Icon.

zdradza życie mi. Mówisz, naucz się z tym żyć, naucz się żyć. Nie bądź taki na serio.

frankov i maklerov, tovaru dilerov, vatekanje klerov. Stres u tele jest,

0: Pani Kałamajski Liszta i Pana Krzysztofa Liszta. Troszkę nam opowie, bo też jest dzieckiem właśnie adoptowanym, tak? Tak. To bardzo proszę.
1: No, moja adopcja zaczęła się 23 kwietnia 1988 roku. Właśnie w tym roku obchodziliśmy 36-lecie adopcji. Z opowiadań mojej mamy i mojego taty wiem, że byłam dzieckiem dwuletnim, ale rozwojowo byłam na etapie 4-miesięcznego niemowlaka, czyli miałam około 64 cm. I ważyłam 7,400. Mama mówiła, że jeżeli wchodziłam w relacje, nie przemieszczałam się, w ogóle nie podlegałam do adopcji. No i tata pojechał do Łodzi, bo jestem z Łodzi. Mnie znalazł w szpitalu zakaźnym. I z tego, co mi opowiadali, to minęło równo 9 miesięcy, kiedy oni się zdecydowali, najpierw był mój starszy brat Paweł, a po 9 miesiącach przybyłam ja do Turnia. No i potem się zaczęły lata rehabilitacji, które trwały chyba do 12-14 roku życia, z różnymi okresami sprawności. Nikt nie wiedział wtedy, że wtedy się jeszcze w ogóle chyba nie mówiło o tym, że mam alkoholowy zespół podobny. Fetal alkohol syndrom. Czyli jak to powiedział profesor Bartel, zespół alkoholizowanego płodu. Mama mówi, że to jest dobre określenie w sensie, a nie alkoholowy zespół podobny. Jakoś tak. No to była edukacja, była przedszkola, szkoła, podstawówka, gimnazjum, liceum, tak? Do matury nie podeszłam, za to skończyłam szkoły policjalne. W szkole miałam tryb nauczania indywidualnego, ale chodziłam też na zajęcia z klasą typu WOS, religia wychowawcza, jakieś wycieczki szkolne, więc to mi dało też taką pewność nawiązywania relacji, a we wcześniejszym etapie no to było grono różnych wolontariuszy. Ich chyba było no około 400-500. Niezliczona ilość, nie? Bo całe to usprawnienie trwało od 8 rano do 21. No mam trochę dla mnie, nie? A dla mamy trochę dłużej, no bo przygotowywałam materiały do czytania, książeczki, słowa. W trzecim roku życia zaczęłam mówić, nie? Więc tak, no skutki alkoholowego zespołu podobnego są. Są ze mną do dziś. Radzę sobie, chociaż jest trudno. No, to więc tak pokrótce mogę powiedzieć. Chyba, że macie jakieś pytania, to zadajcie, to rozwiniemy, że tak powiem.
2: Ja bym pociągnęła ten wątek, bo mówiłaś o swojej adopcji, o swoim bracie, ale przecież masz jeszcze dwie siostry.
1: Tak, no właśnie, zawalczyłam, słuchajcie, to był no, 2002 roku zadzwoniłam do ośrodka adopcyjnego. I pytam wszystkie, jakie bariery, czy jakie warunki zdobyć, żeby no mieć dziecko, tak? Wziąć się adoptować. No i pani się spytała, no a ile mąż ma pani lat? No ja powiedziałam wtedy, że 16. Nie ma męża, ale dla rodziców, tak? Chyba, że tata był na rekolekcjach. A ja z tatą, no, też miałam bardzo dobry... Zawsze miałam z rodzicami, z mamą i z tatą. Dzwonię do taty, żeby poszedł tam do... Wyszukałam w necie rzymski ośrodek katolicki, nie? A że pani w ośrodku rzymskokatolickim, jak tata pojechał, znał tatę ze szkolenia i dostaliśmy, znaczy rodzice dostali propozycję dwóch rodzonych siostr, nie? Ewy i Luki. No i tak się zaczęła przygoda adopcyjna z dwoma dziewczynami. One już są u nas. No, Ewa ma 22, Luka 20, a trafiły do nas podobnie jak ja spadłem. Ewa miała 5, a Luka 2. Więc myślę, że warto adoptować, warto edukować, warto robić przekaz.
0: A mówiłaś, Kasiu, że skutki zespołu są z tobą dalej. A jakie obserwujesz te skutki?
1: Jeszcze raz.
0: Że skutki zespołu do tego pasu tak są z tobą do dzisiaj.
1: Tak, tak, są bardzo, że tak powiem, no trudne, bo okazało się, że mam chorobę Duringa, to jest skór na postać celiaki, więc skórę mi niestety wywala każdego wieczoru, to jest okropny świąt, z którym właściwie nie, żadne leki nie działają, to jest jedno. Drugie to jest cukrzyca typu pierwszego. Więc w tej chwili jestem na penach, bo właśnie wracam z Warszawy, gdzie zepsuła mi się pompa insulinowa. Po prostu wyziana głowa, więc trzeba było ją do utylizacji dać. No i to są właśnie takie ograniczenia i żywieniowe, i kontrola.
2: Znaczy zespół płodowo-alkoholowy, on może mieć bardzo równy przebieg. U Kasi to zaczęło, znaczy pierwsze co było widać, to było porażenie. Ja tutaj nie mówię oczywiście z doświadczenia, ja mówię z tego co...
1: Alkoholowy zespół płodowy, nie? Dopiero w 2003 roku, jak rodzice już byli rodziną zastępczą dla Ewy i Julki, pojechaliśmy do pani Kleckiej na taki obóz terapeutyczna. No i tam były wypady, tata tam też wykładał, nie? I tam była Toni Hager. No i ona mnie pooglądała i powiedziała, że ja mam faz, ale nie w pełni taki objawowy, to znaczy te dysmorfie pewnie były, tak? No ale jakieś tam skutki faz, tak? Na przykład oprócz tego porażenia mam problem z przeliczaniem dalej, tak? Na przykład mam problem z liczeniem dużych liczb matematycznych, tak? Chociaż wszystkie te aspekty finansowe w domu pomagą mamie, nie? Więc ogarniam, tak? Więc to zależy, jaki jest dzień, jaki jest. No, na przykład jest problem z powikami, tak? Pani doktor, która mnie oglądała ostatnio, powiedziała, że no, mimo tego 38 roku życia, tak? W sensie mam przewód pokarmowy jak niemowlę, tak? Czyli nie wchłaniają mi się składniki odżywcze, leki, dawki są bardzo minimalne, w sensie pediatryczne, a lekarze dla dorosłych tego nie uwzględniają. Więc co chwilę jest jakiś taki, no, taki gwałtowniejszy przebieg, nie?
2: Gdyby była tutaj duża Kasia, czyli mama Kasi, ona by prawdopodobnie opowiedziała o tym swoim wrażeniu. O, nie mogła dzisiaj przyjść, jest niestety niedysponowana. Kiedy zobaczyła pierwszy raz to dziecko, opowiadała to często przy mnie. Przepraszam, że tak się tutaj ciągle wtrącam, ale zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Dziecko, które się w ogóle nie ruszało. Dziecko, które jedyne co widziało przed sobą to biały sufit, które cały czas patrzyło i kiedy zabierano mu ten biały sufit, na przykład trzeba było to dziecko podnieść, żeby je nakarmić albo przewinąć, płakało. Dziecko, które później, kiedy już było w domu, ono jedyne co robiło, to przesuwało się na łóżku i uderzało głową w poręcz i to była jedna stymulacja, jaką miało. To było dziecko, które miało nie mówić, nie chodzić i nie miało mieć kompletnie nic. Miało się nie ruszać i być takim leżącym sobie dzieciaczkiem. I chciałam, nie chcę tutaj pokazywać Kasi jako fenomenu, bo nie o to chodzi, żeby pokazać człowieka jako egzemplarz, ale proszę spojrzeć na to, co robi terapia i co robi miłość w takiej rodzinie. To było dziecko, które było spisane na straty. było nieadopcyjne, miało być u sióstr, tak to się nazywało, miało być u sióstr. Nie było nazywane imieniem, tylko ta z pokoju numer, jak to było?
1: 8.
2: Ta z pokoju numer 8.
1: Jak mamy dzwonią, jakieś ciuchy, nie mają już pracować.
3: Tak, my właśnie podczas kursu mieliśmy zajęcia z panią tutaj mamą, z panią Kasią i też bardzo duże wrażenie na nas to zrobiło. Myślę, tak mówię za siebie, ale tak jak wymienialiśmy też się opiniami. I tutaj pani Kasia dużą uwagę przykładała do waszego pełzania, że duża praca była w tym wykonana.
1: Ja zrobiłam setki kilometrów pełzania.
2: To była metoda Glenna Domana, tak?
1: Dokładnie. To jest z Instytutu Ludzkich Możliwości. Rodzice tam jeździli. Najpierw tata jechał na szkolenie, potem mama, a potem byli zapraszani z dzieckiem, nie? I był ustalony program indywidualny. No i to był czas dobrych spotkań, nie? Bo ja nauczyłam się nawiązywać relacje międzyludzkie, tak? W sensie, tak jak mówię, no była masa wolontariuszy. Więc no to zaowocowało, tak, w późniejszym etapie, że ja miałam problem z koleżankami, z kolegami na poziomie podstawówki liceum, a później no, w tych szkołach policjalnych, nie? Bez matury, ale jakieś tam papiery sobie porobiłam. Różne, co mi otworzyło też możliwość właśnie pokonywania barier. Stażu specjalistycznego w portalu Rampa Pokonuj Bariery. No i to są wywiady, to są filmy, to są zdjęcia, to jest montaż filmów. Więc tak działam. Plus do tego właśnie takie spotkania z różnymi środowiskami, tak?
3: Na konferencji dla rodziców adopcyjnych i opowiadałaś o swojej potrzebie dzielenia się miłością. Miałaś ze sobą lalkę i tak chciałam się zapytać, czy ta przygoda nadal trwa?
1: Przygoda nadal trwa, jest siódmy model u nas teraz. W tej chwili jest Małgosia, znaczy ma na imię Maria Magdalena. Tak, Maria Magdalena jest nowa, ładna, 57 cm. Taki wczynnik jak ja, klimat podobny. Rebonding sprawdził się doskonale, Grzeta Danek zajął 2-3 miejsca w Międzynarodowym Dniu Teatru. Jeździłam do domu mus.
4: Były dwa spektakle,
1: to zajęliśmy 1 miejsce. No i tak jak mówię, no, usprawnianie prawej ręki. Co jeszcze ciekawego, zaadoptowałam towarzysza życia, żeby nie było kompletnie z adopcją, ale z Polski. Mam Uwencję. Uwencja ma 3 lata. I tak biednego psa, słuchajcie, to ja nie widziałam od samego początku, jak on mnie spotkał. Bo jak pojechaliśmy do schroniska, w sensie zorientować się, jak to by miał być pies, tak? Że chodzi przy chodziku, znaczy towarzyszy. To Bubek nie odstępuje mnie na krok, a jak teraz wyjechałam na drzew, to leżał 2 dni i mama myślała, że on po prostu nic nie chciał. Ani jeść, ani wyjść na dwór, ani... Tak, i się okazało, co ciekawe, że mój pies jest niestety też niepełnosprawny. Ma wrodzoną łamliwość kości. No i przemieszczają mu się kości, także musiał być operowany. Na szczęście operacja przebiegła dobrze, ale usypiali mi go na mojej nodze, nie? Więc do zabiegu. Więc to były godziny, kiedy ja wiedziałam, że ja muszę o niego zawalczyć. No bo to jest mój kompan życia, tak? A on już 2 razy się, że tak powiem, otarł o śmierć, bo z drugim psem mojej siostry zjedli coś, no i się stroli, nie? No i mamiuś był mniejszy, nie przeżył. A mama mnie nie obudziła w nocy, że Bobek jest tak chory. I też nie wiedzieliśmy, czy on wyliże się z tego, tak? Więc no to też jest taka odpowiedzialność, tak? Z Leonem jest odpowiedzialność za przekaz, natomiast z Bobkiem odpowiedzialność jest za opiekę, troskę, towarzyszenie i bycie razem. Uwielbia jeździć ze mną samochodem, słuchajcie. Jechaliśmy ostatnio do weterynarza i mama zawsze wsiada za mnie z przodu. Bobek skoczył na się przed mnie siedzenie i że ja mam z tyłu. Mogę do niego wsiąść. I w ogóle nie było dyskusji, że ja mam z przodu, nie? Także się wdrapałam do tyłu. No i Bobek cały szczęśliwy, oczywiście no, się bardzo cieszył, nie? No i uratował mamę i uratował mnie, słuchajcie. Bo mieliśmy przygodę, ktoś zaatakował naszych sąsiadów maczetą. Godzina 20 wieczorem. Mama miała spotkanie online. Chyba też z rodzicami, tylko z Krakowa. On zaczął strasznie szczekać. No i dzięki temu uratowaliśmy życie ludziom, tak? Bo mama wyszła zobaczyć, co się dzieje. No i się okazało, że no niewiele brakowało, tak? Więc no po prostu życie pisze różne scenariusze, tak? Każdego dnia coś się dzieje, tak? Więc mimo tego, że mam diagnozę kwasu, ja nie postrzegam kwasu jako choroby, ani problemu do naprawienia. Ja postrzegam to jako przygodę życia. Przygodę życia w różnych aspektach, bo to jest i, no, pamiętam słowa mojego świętej pamięci taty. Tato powiedział, zrób coś, albo stwórz taką społeczność na blogu, żeby to była jakaś iskra nadziei. Więc ja długo myślałam, nie, jak to zrobić. No i właśnie się natknęłam na te rebony, na to, że osoba z niepełnosprawnością ruchową psa może adoptować. Bo miałam jeszcze poprzedniego psa, który jeszcze jak żył tata, 16 lat. Więc aspekty opieki, odpowiedzialności, troski, to się świetnie sprawdza. Nie mam problemu z zapamiętywaniem co po czym, czyli rutyna daje mi kontrolę nad tym, co jest do zrobienia tu i teraz. Więc rano to wygląda tak, że Bubek mnie budzi. Albo leży w nogach, albo wskakuje, jak śpi mamę. I dzisiaj na przykład podał mi dokumenty. Znaczy, się nie zniszczył, nie? Tylko za rzepkę. Musiałam iść do lekarza, nie? Więc musiałam się zerwać. I bardzo, bardzo się cieszy na mój widok, nie? Więc to jest tak, że no ja mam świadomość, że mamy kiedyś nie będzie, tak? Ale ja sobie dam radę. Ja myślę, że sobie dam radę. No tylko trzeba umieć po prostu czasem też się pomóc. No bo wiadomo, sprawna nie będę nigdy, tak? W sensie mogę lepiej funkcjonować, tak? No ale porażenie będzie ze mną do końca moich dni, tak? Więc albo będę rozpaczać i ten, albo będę pamiętał, tak? W sensie się ogarnę.
4: Na przykład drugi raz
1: jechaliśmy z mamą do Warszawy. Wszystko za mało wedle. Łącznie z hotelem, łącznie z rezerwacją hotelu, łącznie z opłaceniem kosztów i takie tam inne. Także tutaj no, kwas jest w trochę innym obszarze tego porażenia mózgowego, tak? Że to porażenie
0: No, jest tak. Więc tak funkcjonuje na telefonie. To, co jest na moim blogu, to jest wszystko przekaz. Wszystkie grafiki, wszystkie zdjęcia, wszystkie filmy robię od A do Z sama. Plus audycja autorska dla dziewczaka. W środę właśnie prosili mnie, żebym... może nie świadectwo, tak, ale... doświadczenia życia z was, nie? Ja zawsze podkreślam, nie problem do naprawienia, tylko przygoda. No i się mnie pytają, no ale jak przygoda? A ja mówię, no a jak... no, a jak właśnie do tej mamy biologicznej? Nie pytają się mnie. A ja mówię, no co? Mama była chora, ale mnie urodziła, no i mam za to do niej szacunek. A reszta nie powinna obchodzić, tak? To jest szacunek, urodziła, funkcjonuje. Tata zawsze mówił, że mamy zobaczyć dla matki kobiet, nie? Ja może nie mam takiej wiedzy jak tata, nie? Nie chcę mieć, bo ja chcę po swojemu. Ja chcę tak jakoś normalnie, nie?
5: Czy jakieś pytania macie, mówię do pani Kasi? Państwo?
6: Wracając do Bobka, to bardzo pomaga ci w funkcjonowaniu, w rehabilitacji?
0: Tak, prawa ręka się bardzo usprawniła, ona ma usztywnienie nadgarstka, czyli ja tylko palcami mogę poruszać, bo sobie rozwaliłam w liceum na wózku elektrycznym. Zjeżdżam po takiej pochylni, jak jest ta zjeżdżalnia, i zawisła mi prawa ręka, nie? I cały nadgarstek po prostu poszedł. W tej chwili tak, sama ugotuję z pomocą asystentki, w sensie jak zrobimy zakupy. Zostanę w domu na 3 dni z psem, sama bo mama przecież jeździ do Gdańska. Pomogę. Powiem co Ewa ma zrobić, tak? W sensie moja siostra. Pojadę dalej na protokół weterynaryjny, więc od zamknięcia sprawy jestem pierwsza. Logistycznie wiem jak to ogarnąć, jak załatwić. Jak poszukać, żeby dotrzeć albo z przekazem, albo z tym, co mam do powiedzenia, nie? Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, wiadomo. No. Więc nie jest najgorzej, nie? Najważniejsze, że sama wejdę pod prysznic, sama się umyję, sama się nakarmię, sama się ubiorę, właśnie wszystko sama. Jak to mama się śmieje. Pracuję po 12-20 godzin na dobę, żeby jakoś były te środki na moje leczenie. Żeby no móc zakupić pompę insulinową nową, bo jak podali cenę, no to po prostu jest 24 tysiące potrzeba,
5: żeby mogło być to precyzyjne dawkowanie insuliny.
0: Zobaczymy, jak to pokaże się, czy mam jechać do pani profesor. No więc ja nie podkreślam tego, że ja mam FAS. Ja tylko mówię czasami, właśnie to jest właśnie, właśnie na tych badaniach, nie? No ale jak to jest, że pani tego nie wyczuwa? No bo ja nie wyczuwam spadku, tak? Ja po prostu nie czuję, że mi spadnie, nie? Albo że mi urośnie.
5: No dobrze. To może poprosimy teraz jedzenie.

0: bo mama mi nic nie powiedziała. Ja właściwie zobaczyłam tylko w kalendarzu, że jest spotkanie. No pewnie pokonywanie barier i dawanie nadziei, pewnie taki był zamysł, bo tym się zajmuję na co dzień, tak? W sensie z gronem Rampowiczów, więc...
1: Co to jest grono Rampowiczów?
0: Grono Rampowiczów to są osoby z niepełnosprawnością z całej Polski, którzy piszą artykuły specjalistyczne, tudzież właśnie pokazują, jak pokonywać bariery na co dzień mimo niepełnosprawności.
2: No dobrze, to jest strefa pierwsza i to będzie polityka. Polityka, gdyż mieliśmy wybory i Iwona Hartwig startowała, na którą osobiście ja głosowałam.
0: Oczywiście.
2: Tudzież moi członkowie, moi rodziny. No. Rodziny. My nie posiadamy, inaczej nie mamy, że tak powiem, w naszym domu osób z niepełnosprawnością, ale co ta kobieta robi dla niepełnosprawnych, to miejmy nadzieję, że właśnie się, że tak powiem, dużo, dużo pomoże, nie?
0: Tak.
2: Temu środowisku, tak, bo tak by tej grupie, o, nie środowisku, grupie.
0: Ja myślę, że tak. Ja swoją drogą głosowałam na panią Agnieszkę Oczkowską. Moja bohaterka, mama trójki niepełnosprawnych dzieci z Torunia. Też właśnie będzie się zajmować.
2: I weszła?
0: Weszła.
2: No i to bardzo dobrze. Właśnie o to chodzi, żeby te osoby były.
0: Weszła, więc...
2: I tam ten jeden pan też, nie? Taki, co na wózku jest, on był już.
0: Pan Łukasz Krasoń.
2: No ja tak. Na wózku nie.
0: My się znamy, bo my, no, albo ja wywiad, albo on...
2: W jednej rampie.
0: Znaczy on, powiem tak, że ja wybierając osobę do wywiadu, tudzież specjalistę, zawsze pytam się o zgodę, zawsze pytam się o ustalenia, no i to mi pozwoliło rozwinąć w sensie to, co chciał zawsze, żeby mój nasz tata robił świętej pamięci. Żebym właśnie dawała taką misję, że z niepełnosprawnością można dużo, tak? W sensie, pomimo wszystko, wbrew wszystkim, no, i dopóki się walczy, jest się zwycięzcą, tak?
2: Oczywiście.
0: Więc z tym założeniem myślę, że tutaj też na tej grupie wam to przesłanie przekazuję. No. I wierzę w to, że wasze dzieci też będą właśnie odnajdą jakąś swoją cząstkę siebie, nie? W sensie, tak mi się wydaje. Czy to w zajęciach plastycznych, czy to w teatrze, czy to w jakimś hobby, które ich motywuje do codziennego działania? Myślę, że taką inspirację oddaję ci taki zapłon, bo fas jest, ale on nie jest najważniejszy. I tak jak napisałam w jednym komentarzu właśnie do jednej znam, że trzeba czasem przekierować inny kierunek działania, tak? Czyli to, co wydawało mi się, że nie jestem w stanie tego ogarnąć, czyli tego programu całego WordPressa, tam grafik, okazało się, że po szkoleniach jestem w stanie. I teraz ten mój blog cały się przekształcił jakby w specjalistykę, ale tudzież również w spotkania, tak? Bo spotkanie to spotkanie, jak to mówi ksiądz Grzywacz. Bardzo lubię to przesłanie. No i bardzo dużo telefonów, bardzo dużo właśnie pani Kasiu, pani przyjedzie, pani opowie. Jak się doświadcza tego fasu? A ja mówię, no normalnie się doświadcza. To jest na przykład to, że ja nie czułam bólu przez półtora roku i miałam ząb do usunięcia, a nikt mi tego nie zdiagnozował. I trzeba było zrobić to chirurgicznie, tak? No ale nikt się tego nie podjął w Toruniu. Znaczy Toruń się podjął, ale pod warunkiem, że Warszawa ogarnia cukrzycę zdalnie.
2: No bo te wszystkie komplikacje, więc, które masz tam.
0: Tak, tak, więc fas to nie jest tylko z pamięcią problemy emocjonalne. Ja tych aspektów nie mam, tak? Dzięki Domanowi. Więc tutaj Doman wykonał kawał dobrej roboty, tak? W sensie, bo ja od początku, jak byłam jeszcze mniejsza, no to miałam i wolontariuszy, i spotkania, i to mnie nauczyło w takim społecznym życiu, działaniu. Właśnie działać każdego dnia, nie?
2: To sobie liczę. Uh-huh. 15 lat temu. Tak, 15 lat temu tu w tym pomieszczeniu, a w tamtej kuchni coś tam chciłaś. A tutaj z tatą diagnozowałam piąteczkę dzieci.
0: Być może w kuchni byłam.
2: Ty byłaś w kuchni, tak.
0: Ja byłam w kuchni, no. Być może w pokoju.
2: A w kuchni. W kuchni coś gotowałaś.
0: Być może. No.
2: I właśnie tak, że to prawda, nie, że fast fazów jest nierówny i się przy dużej, prawda, stymulacji, dużej pracy, tak. Współpracy, można wiele osiągnąć.
0: Można i to właściwie ciągniemy cały czas, w sensie tutaj z mamą na tych różnych spotkaniach, bo mama najpierw mówi o tej terapii, którą ja miałam, jak byłam mniejsza i ja niewiele pamiętam, tak? A potem ja właśnie wchodzę właśnie z pokonywaniem barier i aspektami właśnie działań redakcyjnymi, blogersko-opiekuńczymi, tak jak tata chciał, żeby powstała wyspa pozytywnego myślenia. No bo właśnie tata, jak już był tak bardzo, bardzo chory, nie? Poprosił mnie, mama spytała się, kto ma jechać do Gdańska, nie? W sensie, on mówi, Kasia ma pojechać. Ze mnie poprowadzić wykład. Znaczy wykład. No i myśmy, ja za bardzo nie wiedziałam, jak ja mam to zrobić, tak? No bo z jednej strony ciągłe informacje i czekanie co z tatą, tak? Bo są niestabilne. Z drugiej strony wiedziałam, że tam grupa rodziców czeka, prawda? Na jakąś nadzieję. No więc poprosiliśmy panią Teresę Czakrzymiło tutaj, żeby po prostu ona poprowadziła taki panel dyskusyjny. I się okazało, że ja w panelach dyskusyjnych i w dyskusjach, czyli w rozmowach z różnymi środowiskami się odnajduję, tak? Bo ja ostatnio powiedziałam do młodzieży, i to było w Chemnie, że chcecie mieć zdrowe dzieci? Nie pijcie alkoholu w ciąży. Podsuwanie to ja teraz czuję.
3: Ale co wtedy czujesz wewnętrznie?
0: U mnie wewnętrznie nie ma, u mnie to się pojawia na skórze i na cukrach. Mm-hmm. Ja mam z cukrem bardzo wywalone, że tak powiem, do góry. Mam 545, a za chwilę potrafię mieć 20 mg w ciągu 15 minut, więc nawet sam prysznic powoduje to, że mój pies musi być ze mną, żeby mnie pilnować, tak? W sensie, w cudzysłowie, bo my nie znamy reakcji, nie znamy jakby to, co się wydarzy, tak? I no i właśnie, no i tutaj na przykład przybodźcowanie. Przybodźcowanie to jest to, ja ciągle mamie powtarzam, włączę mi odkurzacz w 6:30 rano. Jeszcze nie zdąży się obudzić, ja rozumiem, że ma zajęcia i tak dalej, ale jak mi włączę odkurzacz i jeszcze nie zdąży się, że tak powiem, rozkręcić, to jest od razu na skórze wywalone. Cała skóra jest w wysypce, w pokrzywce.
1: Jak śpisz? Znaczy, bo mi chodzi o to, bo ty jeszcze...
2: Nie, ona się nie zdąży dobudzić.
0: Nie zdąży się wybudzić, a już mama mi włącza odkurzacz. Albo na przykład...
1: No właśnie, dlatego się pytam, czy jeszcze śpisz? Czy...
0: Nie, ja już się wybudzam w swoim pokoju, ale jak mi mama włącza odkurzacz...
1: To jest denerwujące, tak, dla ciebie?
0: Mój układ nerwowy tego nie...
3: Nie toleruję.
0: To samo było, jak tata włączał wiertarkę. Musiał mnie uprzedzić, bo ja bym spadła z krzesła. Albo inny przykład, jeżeli pies zaszczekał, a ja miałam tabletkę, to mogłam się zachłysnąć. Więc ja patrzyłam na psa, wiedziałam, kiedy on zaszczeka i wiedziałam, kiedy leków nie brać.
3: Ale czujesz to wtedy takie, nie wiem, poddenerwowanie? Takie
0: nie, poddenerwowania nie. Natomiast to są takie reakcje właśnie tak, jak ja tutaj opisuję.
1: Tylko typu,
3: czyli to jest jakby pod osobą.
1: Uderzysz,
0: tak, uderzę,
1: usłyszysz dźwięk.
0: Usłyszę dźwięk i już jest od razu...
1: Jak uderzysz, to słyszysz dźwięk.
0: Przetrwało odwiedzmo, bo mi się uruchamia.
1: I coś się dzieje, tak?
0: Bo on mi nie wygasł. Nie wygasł mi w ciągu 3 miesięcy tych pierwszych, nie? Jak się urodziłam, z tego co mi mama mówiła.
3: Nie, no bo tak jak u nas jest za dużo rzeczy naraz.
0: To ja się wyłączam po prostu.
3: No, no tylko że u nas to jeszcze to nie jest ten etap, że ona po prostu później się sama wyłączy, bo to trzeba ją wyłączyć. Czasami to nie jest takie łatwe.
0: Nie, to ja takich rzeczy nie mam. Natomiast ja potrafię się wyłączyć i w ogóle jak jest za dużo jakby naraz, to ja niczego nie zapamiętam. Tą specjalistykę mam, bloga. Robimy kilometry z Magdą, więc to przebodźcowanie tak jakby idzie w innym kierunku. Natomiast tak jak mówię, no, ono jest, tak?
3: Bo... Ale czy też miałaś właśnie takie wybuchy?
0: Nie, Ewa miała. Mhm. Nasza siostra, ale mhm. to mama by tam w późniejszym tym, bo ja tych wybuchów nie pamiętam, więc.
4: A co robisz, jak jesteś zestresowana albo czujesz, że się zaraz coś może wydarzyć?
0: No to ja z Bobkiem albo z Rebonem. Robimy materiał specjalistyczny, czyli z moją lalą Rebon. Albo właśnie z Bobkiem. On wtedy się kładzie na tapczanie i uwielbia mizianie, znaczy głaskanie. I to robię. Albo wprowadzam program do odpresy. Właściwie u mnie nie ma jakby... Że będzie przebodźcowanie, tak? U mnie to się... Ja to poznaję po tym, że na przykład ja mam problem z połykaniem. Ja nie przełknę posiłku, tak? Ja nie zjem normalnego posiłku, jak już jest za dużo jakby...
1: Stresu.
0: Nie, stresu i atrakcji, bo to nawet pozytywne, tak? W sensie... Bardzo późno zasypiam. Budzę się wcześniej.
1: To znaczy wtedy masz wyższe ciśnienie, tak? Czy coś?
0: Nie.
1: Że nie zasypiasz?
0: Nie, ja nie zasypiam dlatego, że ja muszę do nocy siedzieć nad moją zbiórką, żeby w ogóle coś ogarnąć, tak? W sensie szukać sponsorów, szukać strony, które mi poudostępniają, tak? To jest tego kwestia typu, bo jak załatwiałam te kosztorysy, no to niestety wyszło 174 tysiące na 3 lata. I ja tak mówię, no dobra, no udało się na poprzedniej zbiórce, no to będziemy próbować teraz, tak, w sensie. I właśnie będę ekipę, znaczy osoby, które by chciały ewentualnie, a nie mogą wesprzeć, żeby się ze mną pozmieniały trochę, żeby poudostępniały na grupach. No, bo sama nie dam rady po prostu. Doba jest za krótka. Żeby to wszystko ogarnąć, a to jeszcze w domu staram się mamie przecież pomagać, przecież nie zostawię mamy samej, prawda? Dzisiaj ugotowałam obiad. To są właśnie, na 9 przychodzi Magda, dwa razy albo trzy razy w tygodniu i wtedy jedziemy załatwić pocztę, zakupy, lekarzy właśnie, wizyty. I idziemy zrobić materiał, czy wywiad. Szukamy materiałów do filmów, które mogłyby się przydać, tak? Czyli na przykład po lumpeksach idziemy zobaczyć jakieś buławy, jakieś gąbki do stymulacji. To zależy, jaki materiał będziemy robić. Tudzież właśnie to są właśnie na przykład robimy podziękowania dla darczyńców. Poukładanie w szafie rzeczy, bo mam problem z układaniem, bo jedna ręka jest przecież po operacji, więc więc tak to wygląda. Potem Magda odjeżdża, ja przyszykowuję szybko obiad sama albo z mamą, bo to zależy, czy mama dojedzie, czy ma zajęcia, czy nie ma. Potem wkładam do zmywarki. Idę dalej robić swoje przy komputerze różne rzeczy. I potem robię kolację. Idę się kąpać i po kąpieli włączam zmywarkę i biorę Bubkę do siebie, tak? W sensie, żeby on tam, no.
3: Czy często się rozpraszasz, jak na przykład zajmiesz się jedną rzeczą? A czy coś inne cię zainteresuje? Po prostu zapominasz o tym, co
0: Nie. Natomiast jak mi mama powie, że coś trzeba jeszcze zrobić, to nic nie zrobię, bo po prostu jest za dużo informacji i ja tego nie przetworzę, tak? W sensie...
1: Blokuje się.
0: Nie, nie blokuje się, po prostu nie jestem w stanie zapamiętać, tak? No, to jest... To tego nie zrobię, tak? No, natomiast jak jest po kolei, tak?
1: Poukładane,
0: ja wszystko wiem, co ja mam ogarnąć i co. I mówię do mamy, ja ogarniam swoje, ty swoje.
3: A jak wolisz, że jest życie bardziej rutynowe po kolei, że jest tak zaplanowane, czy bardziej spontanicznie, że teraz nie wiesz, co się wydarzy za godzinę?
0: Nie.
3: To jest zaskoczona.
0: Nie, to skóra by mi wywaliła. To ja wolę taką rutynę. Mhm. Raczej. No i wtedy wiem, jak ułożyć ten materiał, w sensie, bo to nie jest tylko na przykładzie tutaj spotkania, czy ja mówię zawsze, że my przyjeżdżamy z ekipą, w sensie, czy na konferencję i zawsze mówię o tym, że będzie realizacja materiału, bo właśnie Rampa chce, żebym ja poprowadziła taki cykl edukacyjny z Rampowiczami, czyli z tą naszą społecznością z całej Polski, takie spotkania, że nie jako ekspert FAS-u, bo ja powiedziałam im, ekspertem to ja nie jestem. No a kim? No osobą doświadczającą życia z FAS. Im to wystarczy. I mi to wystarczy, bo to nie jest takie obciążenie. Mama mówi, chciałaby, żebym była jak tata. A ja mówię, mama, ale ja nie będę jak tata. Bo ja jestem tylko osobą doświadczającą z FAS. Więc no to są tego typu rzeczy, tak? W sensie myślę, że tak.
1: A jak sobie dajesz radę, jak właśnie, bo tu mówimy, masz poukładane, tak? Ale no, nie zawsze się da mieć tak, że jest poukładane, coś wyskoczy.
0: No, wyskoczy, no to wtedy wywali mi cukier w późniejszym czasie i trwa właściwie północy ogarnięcie cukru.
1: Czyli lepiej, żeby nie było.
2: Wtedy wszystko leży.
0: Czyli wszystko leży, tak, bo nie ma niespodzianek, bo wtedy musi pani profesor interweniować. I właściwie co 2 tygodnie ja potrzebuję inne ustawienia w pompie. Pani profesor myślała, że ja będę miała 0,3 w bazie insuliny na całą dobę, znaczy na każdą godzinę. A się okazało, że ja mam 0,60. O 2 razy większą zapotrzebowanie. I to mi się zmienia co chwila, tak? Bo za chwilę mogę mieć 0. Czyli nie muszę podawać w ogóle insuliny. Ale za kilka minut może być odwrotna sytuacja i to można świra dostać. Ja się interesuję i teatrem, i trochę psychologią, i gotowaniem, i właśnie tymi aspektami edukacji. I tak właśnie.
3: No właśnie te rzeczy, nie? Tak.
0: Nie, to nie okay. Są moje rzeczy.
3: To teraz rozumiem.
0: To tu mama ogarnie. Bo to nie jest mój pokój. Znaczy ja tu przychodzę często, tak? Jak są jakieś właśnie spotkania, czy na święta na przykład, bo jemy w kuchni, tak. W sensie...
2: Na co dzień
0: jemy. No tutaj są właśnie jakieś spotkania, mama ma jakieś konferencje, w sensie takie panele dyskusyjne, czy tam te online'owe, różne grupy. Wsparcie, no ja to prowadzę przez platformę Zoom, nie? W sensie te wszystkie.
3: A jak się nazywa twój blog, bo mówiłaś o blogu?
0: Codziennik z kreseczką życia z FAS.
3: Okej. Okay. A powiedz mi, Kasiu, czy odczułaś kiedyś gdzieś wśród swoich rówieśników, że jesteś niezrozumiana?
0: Nie, ja miałam to szczęście, że ja miałam i w szkole, znaczy były problemy, tak, z rówieśnikami nigdy nie miałam problemów, tak, na terenie szkoły, więc... Wiadomo, my nie ukrywaliśmy tego, że ja mam niepełnosprawność, bo mnie chroni porażenie mózgowe. Ja mówię w cudzysłowie, tak? Więc ja jakby... FAS jest dopiero ze mną od 2002 roku, kiedy to dziewczynki pojawiły się za moją przyczyną. Ja je wynalazłam w ośrodku adopcyjnym i rodzice się zdecydowali Znaczy, żeśmy się...
2: Po prostu namówiłaś ich na rodzeństwo.
3: Tak, ty jesteś pierwsza... Nie, druga, tak?
0: Nie, ja jestem druga, tak. Jest brat.
3: A to jak ty je wynalazłaś?
0: No, przez telefon, przez internet. Zadzwoniłam do ośrodka adopcyjnego i się wypytałam po prostu, jakie trzeba mieć warunki, żeby adoptować.
3: Chciałaś mieć rodzeństwo?
0: Tak.
3: Ale nieźle.
0: No i jest rodzeństwo, no a teraz, no. A przecież adoptowałam dwa psy ze schroniska. Jeden już świętej pamięci, 16 lat był z nami.
3: I teraz drugi, którego masz?
0: I teraz drugi jest Bubek.
3: Ale Bubka na przykład jak na spacer, to jest tak, że ktoś ci musi pomagać, czy sama wychodzisz na spacer, czy wypuszczasz?
0: Nie, on wypuszczany taki, jest. Natomiast jak robimy materiał na przykład z Bubkiem i ten, no to bierzemy go na smyczy i wtedy asystentka, czy druga osoba, ten. Ale on bardzo ładnie chodzi przy chodziku i on bardzo ładnie... Nawet mama się nie może, śmieje się oczywiście, nie może się do niego zbliżyć, jak ja mam te zmiany cukru. Bo on wyczuwa i on warknie, nie? Że Kasia jest jego, nie? Czyli on nie może jakby, on ma bardzo, ze mną bardzo lubi różne rzeczy robić. Od roku będzie z nami, 10 listopada, nie?
2: Ja ci powiem, że tak jak Ewunia, no zwierzęta lubi, ale ona aż czasami aż za bardzo je lubi, bo tak, widzę, że na przykład tak jak świnka morska, że jej to się nie podoba, a ona coraz bardziej ją tam ściska, nie?
5: Jakby tak,
2: no i to jest tak jak na przykład okazywanie na przykład radości i na przykład pokazuje to w ogóle nie w taki sposób jak powinna, tak? Że nie wiem, podejdzie i po prostu uderzy i chlapnie.
0: Aha, okej, okej.
2: Ktoś powie, ale co ty mi robisz, tak? A to wcale, no ja już się natłumaczyłam, to no ona nie robi tego w złej wierze, tylko tak okazuje taką radość. To by też się tak zdarzały takie sytuacje, nie?
0: Ja w ogóle nie miałam w sensie takich sytuacji, nie? Jak to moi rodzice mówią, to ja nie mam tych takich głównych objawów fasowych, tak? Radio Prada, wybija rym.
6: Radio Prada, wybija rym. Radio Praga, zapraszamy.

0: Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki Radia Praga, dzisiaj w cyklu wywiady i reportaże mamy przyjemność porozmawiać z wyjątkowym gościem, którym jest Grzegorz Jaszewski. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Grzegorz to autor, ale też coach, spiritual coach, który wspiera kobiety, jak rozumiem, ale nie tylko, w podróży do uwolnienia się od bólu, tak jak sam o sobie mówi, zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego, a swoją pracę opiera na efektywnych strategiach, które mogą wywołać znaczące przemiany w naszym życiu, które dotyczą również naszego bytu duchowego. Grzegorz, czy mógłbyś na początku naszej rozmowy powiedzieć właściwie, jakie cele przyświecają ci właśnie przy tych działaniach? Zanim oczywiście przejdziemy do rozmowy też o książce, której właśnie nasz gość jest autorem, ale na początku właśnie te cele.
1: Kluczową rzeczą w tych moich działaniach, przede wszystkim bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam, dziękuję za zaproszenie. Jeżeli chodzi o

0: Radio Praga.
1: Pomagam tutaj z każdej strony osobom, które są chętne na zmianę, natomiast ukierunkowany jestem tak naprawdę na pomoc kobietom. I tak, z tych moich różnych technik, które stosuję, pozwalają one nam żyć w harmonii i w zgodzie i osiągnąć swoje cele, ale kluczem tak naprawdę w tym wszystkim jest zrozumienie potrzeby zmiany.
2: Czyli dlaczego właściwie taką grupą docelową właśnie są kobiety? Co sprawia, że właśnie w swoich działaniach dostrzegasz ich potrzeby i chcesz na nie odpowiadać?
1: Z kobietami najczęściej pracuję i kobiety najczęściej się do mnie spotykają. Najczęściej się do mnie zwracają. I teraz dlaczego ja chcę się spotykać? Dlatego, że właśnie najwięcej sesji, których odbyłem, były to sesje z kobietami i polegały one tak naprawdę na uwolnieniu takich barier, granic, bólu, zapisów w kodach, w ciałach właśnie tych osób, w szczególności kobiet, które doznają różnego rodzaju traumy, bóle fizyczne, emocjonalne i tak. Po iluś tam latach wykreowała się właśnie ta grupa tych osób, z którymi tak naprawdę najlepiej mi się pracuje i te osoby są najbardziej zadowolone. Dlatego też właśnie te kobiety po 40.
2: I efektem właśnie tych prac między innymi jest książka, której Grzegorz jesteś autorem. Porozmawiamy jeszcze o niej więcej, ale czy mógłbyś powiedzieć, czy traktujesz właśnie tę pozycję jako pewne zwieńczenie właśnie lat pracy, czy jednak jako środek do celu, a może jako jakąś taką osobistą, jako osobiste wyznanie?
1: Ta książka jest takim, mogę powiedzieć, że to jest taki materiał transformacyjny. Jest to zbiór tak naprawdę dla każdej grupy i dla wszystkich osób, które uważają, prawda, że są bardziej rozwinięte, które są mniej rozwinięte, które są wyznawcami jakichś wiar albo nie są wyznawcami wiar. Jest ona po prostu skierowana do każdej osoby, która otwiera się na miłość. I to jest podstawą tego wszystkiego, dlatego że według mnie miłość jest kluczem przemiany w tym momencie i w tej przestrzeni, w której jesteśmy, i ona jest najbardziej transformująca. Natomiast do tego właśnie warto używać różnego rodzaju artefaktów. A co to są artefakty? Artefaktem to może być modlitwa, artefaktem może być na przykład pismo przez kogoś uważane jako święte, artefaktem może być tak naprawdę przemyślenie zapisane w formie intencji, o tym powiemy też szerzej. Kwestia jest tylko tego, co tak naprawdę my czujemy w swoim ciele i co najbardziej z nami rezonuje, bo dopasowanie tego powoduje transformację samą w sobie i w nas. Natomiast jeżeli chodzi o materiał, który przygotowałem w książce, jeżeli ktoś chciałby skrócić swój okres przemiany, bo ja zawarłem tam wiadomości, które są doświadczeniami z moich 10 lat pracy z różnymi metodami. Ubrałem to tak naprawdę w taki niesamowity koszyk, który nazywa się wdzięczność. I w tym koszyku każda istota, każda osoba znajdzie coś dla siebie. I zrobiłem to po to, że część ludzi wydaje się, i to bardzo jest ważne, że nie stać ich na przykład na coś, to więc na taką książkę każdego będzie stać i nie będzie musiał zastanawiać się, jaki ruch zrobić dalej do tej swojej zmiany, bo otworzy mu ona oczy. I to jest najważniejsze, ja nie czuję się za osobę, która by chciała uczyć jakichś nowych metod i mówić o tym, że coś jest takie nowoczesne i tak dalej. Ja czuję się za osobę taką, która chciałaby przypomnieć każdemu z nas, że jest doskonałą istotą, tylko może czegoś zapomniała po drodze, aby to poczuć w sobie.

0: Książka nosi tytuł Kody Wdzięczności, bardzo znamienny w kontekście tego, o czym rozmawiamy. To czym właściwie jest wdzięczność? Oczywiście podejrzewam, że nie ma jednej takiej słownikowej definicji, ale czy wdzięczność właśnie, o której piszesz, Grzegorz, w książce, czy to jest to samo, jak ta wdzięczność, którą rozumiemy potocznie? Bo właściwie wdzięczność rozumiana potocznie, ja sobie też myślałam właśnie przed naszą rozmową o tym, co przychodzi mi na myśl, kiedy myślę o wdzięczności. I mamy takie kolokacje w języku polskim, właśnie być komuś za coś wdzięcznym, czyli mamy tutaj jakąś wzajemność, to na pewno, ale też mi się wdzięczność kojarzy bardzo mocno z tym, że ktoś wyświadcza nam przysługę, a my musimy się odwdzięczyć, czyli też musimy zrobić coś dla kogoś. I myślę sobie, że często to w naszej kulturze kojarzy się też niejako z takim przymusem, właśnie odwdzięczyć się, czyli zrobić coś de facto, co powinniśmy zrobić. A jak właściwie wdzięczność możemy zdefiniować w kontekście Twojej książki? Myślę, że to jest dużo szersze niż jakby taki przymus w przysługach, dobrych uczynkach, prawda?
1: Bardzo dobry akcent w tej, w bardzo pięknym akcencie tutaj powiedziałaś. Właśnie my do niczego nie jesteśmy zmuszeni na tym świecie. Jedyną rzeczą, która jest naprawdę fantastyczna, to jest to, abyśmy żyli w radości i miłości. To jest naprawdę niby takie proste, ale no bardzo trudne, jak się przyjrzy temu konkretnie. I jeżeli chodzi o wdzięczność, to ja myślę, że to jest taki potężny klucz, który dostaliśmy w ręce, który otwiera drzwi do różnych drzwi. Do różnych drzwi. Dlaczego? Bo wdzięczność to może być uważana jako cnota. Wdzięczność może być uważana jako potęga, jako moc, ale też może być uważana jako emocja. I teraz tutaj ten aspekt taki, że jesteśmy komuś coś winni, raczej jest takim aspektem takiej naleciałości, która w zasadzie jest niezrozumieniem do końca tematu. Dlaczego? Prosty przykład, bo uwielbiam ubierać w przykłady tematy. I teraz tak, najprostszym ćwiczeniem, jakie może być dotyczącym wdzięczności, aby ją tak zrozumieć i żeby po prostu nią, w niej płynąć, to jest zamknięcie oczu i podziękowanie sobie i swojemu ciału za ręce, za to, że można słuchać, za to, że można patrzeć, za to, że można doznawać. I to tak naprawdę stanowi takie odwrócenie tej sytuacji do tych przemyśleń, które tak naprawdę na co dzień każdy z nas miał na temat wdzięczności, tak? Bo to jest unia, to nie jest jeden temat wybrany, który możemy zdefiniować. My tak naprawdę w sytuacji, w momencie, w danej chwili możemy ją zdefiniować na tą właśnie sytuację. Natomiast co jest takiego świetnego i co wydaje mi się, że jest ubraniem tego, to jest to, że wypowiedzenie takich słów, które są tak niesamowite i tak trafiają do głębi, mianowicie jestem wdzięczny, wdzięczna za to, co było, jest i będzie. I wtedy to określa tak naprawdę całe spektrum tych różnych artefaktów, za które możemy dziękować. Bo ja mogę na przykład powiedzieć, że dziękuję, że razem rozmawiamy, za to, że wymieniamy się doświadczeniami, ale też dziękuję za te piękne wibracje, które ty do mnie wysyłasz i ja do ciebie wysyłam. Więc tutaj nie ma takich jakichś, bym powiedział, granic, tak? Nie ma granic, bo tylko my możemy powiedzieć o jakichś granicach. A po co te granice?
0: Myślę, że właśnie bardzo często ludzie, myśląc o wdzięczności w taki, tak jak powiedzieliśmy, stereotypowy sposób, sami sobie gdzieś tam te granice właśnie narzucają, że ja muszę być wdzięczny, powinienem być wdzięczny, a to zupełnie nie o to chodzi, tak jak właśnie nam i słuchaczom rozjaśniłeś. A powiedz, Grzegorz, w takim razie, jakie być może techniki, ćwiczenia, oczywiście nie wszystkie, mówimy tutaj o przykładach, poleciłbyś właśnie naszym słuchaczom i słuchaczkom, tak, żeby trochę gdzieś tam tę wdzięczność w sobie wypracować. Rozmawialiśmy o tym właśnie stwierdzeniu, że jestem wdzięczny, wdzięczna za to, co było, jest i będzie. A co jeszcze możemy zrobić, spróbować zrobić, żeby być właśnie bliżej siebie, bliżej bycia wdzięcznym sobie, ale też innym. Tak na co dzień, najprościej. Załóżmy, że mamy 15 minut w drodze do pracy. Co możemy zrobić, żeby tę wdzięczność troszkę chociaż rozwinąć?
1: Powiem tak, muszę rozpocząć od początku, bo początek jest bardzo istotny, bo nie chciał, moją intencją nie jest to, żeby kogoś wystraszyć tym, o czym mówimy, tylko naszą intencją wspólną jest to, żeby ludzi zachęcić do tego, żeby wzrastali. I każda przemiana następuje tak naprawdę w etapach. Nic się nie dzieje tak o, no nie ma takiej możliwości, dopóki sobie nie wypracujemy jakiegoś modelu. I pierwszy model to jest taki, że trzeba podziękować za to, co było. A co to znaczy? To znaczy, że trzeba wylać z tej naszej szklanki codzienności rzeczy, które nam nie służą. I to jest najprostsza rzecz. Jak to zrobić? Tak? Bo to jest najważniejsze, jak to zrobić. I tutaj pada kilka takich świetnych słów kluczy, które warto użyć. Ja je ubrałem i już o nich mówię. I wygląda to tak. Jeżeli nie jesteśmy w drodze i słuchamy radio w domu, to możemy sobie przytoczyć taką intencję, która jest bardzo krótka, natomiast prosta. I brzmi ona następująco. Fajnie, żebyśmy mogli zamknąć oczy i wyłączyć się z codzienności i na tą minutę poświęcić czas wyłącznie sobie. I wygląda to tak. Zamykamy oczy, jesteśmy w tym bezpiecznym miejscu i na chwilę uważność kierujemy do samego siebie, do samej siebie, do tego naszego serducha, bo ono jest tak naprawdę kluczem tego sanktuarium naszego życia. I co robimy? Wypowiadamy takie słowa. Wybaczam, odpuszczam, przepraszam, błogosławiam. Rozpoznaj prawdę, rozpoznaj miłość, rozpoznaj życie. Odpuszczam, rozpuszczam, utulam miłością i wypełniam boskim światłem. Transformuję i uzdrawiam. I teraz jest ta chwila ciszy. I wtedy dzieje się coś takiego fajnego w nas, bo to nasze ciało zaczyna pracować na wysokich wibracjach. I co potem robimy? Potem robimy taką fantastyczną rzecz, która jest najskuteczniejszą intencją na świecie, którą można opracować. Prosta i skuteczna. Ja z sercem otwartym na obfitość wszechświata oświadczam i przyjmuję. Niech każdy moment mojego życia będzie przepełniony głęboką wdzięcznością. Niech moc wdzięczności rozświetla każdą ścieżkę, którą podążam i każdego, kto stanowi część mojej podróży. Niech to, co najlepsze dla mnie i co przynosi najwięcej dobra albo coś jeszcze lepszego, rozkwitnie w moim życiu i w życiu tych, których spotkałem. Z wdzięcznością i miłością. I tutaj warto jest podać swoje imię. I to są takie najprostsze aspekty. Trwa to tak naprawdę może 40 sekund.
0: Mm-hmm.
1: A daje głębię.
0: I teraz pytanie, czy jeżeli właśnie nasi słuchacze, nasze słuchaczki chciałyby w ten sposób właśnie praktykować wdzięczność, czy najlepiej to robić właśnie regularnie, czy wystarczy, nie wiem, raz w tygodniu, żeby zagłębić się właśnie w ten moment, żeby zagłębić się w siebie i się zatrzymać właśnie w ten sposób. Oczywiście spodziewam się, że nie ma żadnych stale ustalonych ram, że na przykład trzeba to praktykować codziennie o 6 rano, prawda? Ale jak obserwujesz ze swojej wieloletniej praktyki, po jakim czasie faktycznie widzimy, że ta wdzięczność zaczyna w naszym życiu działać, że nasze myślenie też się zmienia, że otwieramy się bardziej właśnie na siebie, ale też jesteśmy bardziej uważni na innych?
1: Jest w tym masę tak naprawdę pytań, a ja bym to ubrał tak naprawdę w prostotę, bo uważam, że kluczem jest systematyczność, monotematyczność i minimalizm. Tak najlepiej to ubrać. Czyli my nie potrzebujemy czegoś nowego wymyślać. Ja, obserwując osoby, z którymi pracuję oraz siebie, mogę powiedzieć jedną fajną rzecz. Z każdej okazji warto korzystać. Z każdej. Czyli jeżeli przydarza się okazja taka, że tak jak teraz my się spotkaliśmy i to jest fantastyczna okazja, żebyśmy sobie razem podziękowali za to i to jest świetne. Natomiast codziennie rano się kładziemy spać, codziennie rano wstajemy i myślę, że ten aspekt taki, dziękuję, że jestem, dziękuję, że mam co zjeść, gdzie spać. Są takie podstawowe czynniki, które tak naprawdę wznoszą nas do góry od razu. Mówimy tutaj zawsze o wysokich wibracjach, że warto je mieć, ale warto tak naprawdę działać, czyli pracować w tym swoim polu po to, żeby te wibracje były wyższe, żebyśmy się mogli tak naprawdę cieszyć tym, co jest. I teraz tak, jest rano i jest ten wieczór i wieczorem też bardzo prosta rzecz, krótka, która może być podziękowaniem właśnie to za to lub to, co doznaliśmy, za to, co tak naprawdę w tym naszym życiu było dzisiaj. Właśnie w tym momencie, tak samo spotykając ludzi, zwierzęta czy osoby, możemy też im podziękować. A jak właśnie, jak można podziękować? A bardzo prosto. Można podziękować uśmiechem, można powiedzieć dzień dobry, można też skierować do tych osób intencje. Myślę, że małe gesty są bardziej cenne niż wyszukane jakieś rzeczy, bo małe rzeczy mają największą wartość, bo one tak naprawdę składają walizkę potężnych doznań, które możemy ofiarować i po prostu na spontanicznie to zrobić.
0: Myślę, że to jest bardzo dobra konkluzja właśnie, że te małe rzeczy liczą się najbardziej, wcale nie jakieś ogromne zmiany, bo myślę, że też nasi słuchacze, nasze słuchaczki wiedzą ze swojego doświadczenia, że czasem właśnie to te małe momenty są przełomowe w życiu, wcale nie jakieś wielkie wydarzenia, dalekie podróże albo jakieś spektakularne zmiany. Ale kiedy mówimy o wdzięczności, to nie sposób nie odnieść wrażenia, że w ostatnim czasie właśnie panuje niejako moda na wdzięczność. Oczywiście moda to może brzmi tak negatywnie, ale pytanie, jak możesz się, Grzegorz, do tego odnieść? Czy to, że właśnie myślenie o wdzięczności jest modne, coraz więcej osób o tym słyszy, chce się o tym dowiadywać i tę wdzięczność praktykować, czy to jest Twoim zdaniem coś złego, co może umniejszać tej ogromnej sile, którą niesie wdzięczność? Czy może wręcz przeciwnie, być może działa to na korzyść właśnie tej siły według Ciebie?
1: Według mnie jesteśmy teraz w świecie wielkich przemian i zaproponowałbym każdemu z nas i Tobie też Cię zachęcam do tego, aby wdzięczność można było nazwać swoją walutą. Każdy z nas może ją jakoś tam nazwać i wiedzieć, że to jest wdzięczność. I po co ta waluta? I po co to robić? I dlaczego? Dlatego, że my w swoim bycie, tu i teraz, jesteśmy przyzwyczajeni do nagród. I to jest bardzo istotne. Przyzwyczajeni do nagród. I jeżeli my założymy sobie, bo to tylko założenie, tak? Może być. Założymy sobie, że ta wdzięczność jest jakąś walutą, którą sobie nazwiemy po swojemu, to możemy też właśnie w tym swoim polu, wykonując działanie związane z wdzięcznością, poczuć, usłyszeć dźwięk tego żetonu, tej monety, która wpada do tej wielkiej skarbony, która tej nazwanej waluty, a ta skarbona to właśnie nasze życie. I ten każdy dźwięk wznosi nas wyżej w wibracjach. I teraz odniosę się do tego, czy to jest moda? Ja powiem tak. Na rzeczy dobre, fantastycznie, żeby była moda. I teraz, i tu jest czas na to, aby w końcu rzeczy modne, praktyczne, dające wysokie wibracje oraz wspaniałe uczucia, niech będą modne. Jeżeli pierwszą taką wartościową rzeczą, którą możemy wnieść do swojego życia, będzie wdzięczność, to naprawdę to będzie niesamowity sukces. I każdego zachęcam do tego, aby o tym mówił, aby po prostu cieszył się z tym, aby to rozpowszechniał. Dlaczego? Dlatego właśnie, że wszystko zaczyna się od nas. Jeżeli my posiadamy wysokie wibracje i potrafimy cieszyć się tym, co jest w nas, to co się dzieje? No wtedy jest efekt motyla, efekt kamyczka małego wrzuconego do oceanu, tak? Powoli narasta fala, powoli ten trzepot skrzydeł powoduje to, że otoczenie, w którym jesteśmy, się zmienia. Na skutek tego, bo każdy patrzy, mówi, kurczę, no dlaczego ta osoba jest taka zadowolona? Dlaczego jest, dlaczego taką ma empatię? Dlaczego jest tak albo inaczej? No ja po prostu tego nie mogę zrozumieć. I zaczyna robić to samo, co my. I to jest właśnie fantastyczne w tym wszystkim, że my możemy tą modą właśnie pozytywności zarażać. Jeżeli to może być ta waluta pod tytułem wdzięczność, to naprawdę jest niesamowita rzecz taka, która każdej osobie, każdej istocie da wzniosłe uczucia. Samo to, jeżeli na przykład będziemy gdzieś się znajdować i potrafimy komuś powiedzieć dziękuję, no to jest jakiś, bym powiedział, taki schodek w tym, że my zaczynamy to rozumieć. Ale przecież fantastyczną rzeczą jest to, jeżeli idziemy gdzieś i uśmiechamy się do nieznajomej osoby i ta osoba wysyła do nas z powrotem ten właśnie swój cudowny uśmiech. Czy to nie możemy powiedzieć, że fajnie, żeby było modne, żeby to była taka waluta, którą każdy przyjmuje za swoją, tak?
0: Ja myślę sobie też, że właśnie to, o czym rozmawiamy teraz, czyli to dzielenie się właśnie wdzięcznością, dzielenie się tym ciepłem i tą dobrą energią, tak żeby rezonowała też z innymi osobami, jest bardzo znaczące w kontekście czasu, w którym rozmawiamy, czyli w kontekście zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Oczywiście myślę, że warto wyrażać tę wdzięczność, empatię czy sympatię wobec innych nie tylko w święta, ale też na co dzień. Ale myślę sobie, że jednak te święta, ta końcówka roku, też podsumowania, to jest taki dosyć szczególny czas. Dlatego punktem wyjścia do takich rozważań też właśnie może być, Grzegorz, twoja książka, czyli Kody Wdzięczności. Czy sądzisz, że ta pozycja mogłaby być dobrym pomysłem na prezent? Jeśli tak, to dla kogo? W jakich okolicznościach możemy właśnie podarować komuś tę pozycję?
1: Jest to, bardzo ci dziękuję za te pytania, bo tak naprawdę, no normalnie ja się czerwony zrobiłem, to jedno, a drugie, taką euforię poczułem w sobie. Ta książka jest skierowana do każdej istoty, otwartej na zmianę, na lepsze. I ja tutaj w niej zrobiłem taką piękną dedykację, nad którą bym... W tej dedykacji jest zawarta tak naprawdę moja transformacja, bo ta dedykacja jest skierowana do kobiet. Do kobiet. I dlaczego do kobiet? Tak? No bo po pierwsze jestem facetem, no kobieta mnie urodziła, tak? I to są takie właśnie rzeczy, których ja myślę, że które są takie oczywiste, natomiast od nich... Wydaje mi się, że powinna rozpocząć się wdzięczność w nas, taka podstawowa. I dlaczego właśnie o tych kobietach mówię? Bo doświadczyłem różnych takich aspektów bardzo pozytywnych. Miłość, przyjaźń, wsparcie i budowanie tak naprawdę tych różnych walorów, które cały czas jakoś tak przybywają w mojej przestrzeni. Więc dlatego właśnie tak mówię o tych kobietach. Dlatego mówię o tej miłości.
0: Drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, mamy teraz dla Was wraz z naszym dzisiejszym gościem Grzegorzem Jaszewskim wyjątkowy prezent. Prezent właściwie dla każdego i dla każdej z Was. Już mówimy, o co chodzi. Mamy dla Was wyjątkowy konkurs, w którym możecie wygrać właśnie książki Kody Wdzięczności autorstwa Grzegorza Jaszewskiego, ale nie tylko. Pytanie konkursowe, na które prosimy o przesyłanie odpowiedzi, jest bardzo proste. A to pytanie brzmi: czym jest dla Ciebie wdzięczność? Tak jak dzisiaj mówiliśmy w czasie naszej rozmowy, definicje mogą być bardzo różne. Właściwie nie ma takiej jednej poprawnej definicji i właśnie w tym jest klucz. Ja sobie tak myślę po naszej dzisiejszej rozmowie i wielka siła wdzięczności. Odpowiedzi na pytanie, czym jest dla Ciebie wdzięczność, prześlijcie na adres mailowy warszawskivibe@gmail.com albo redakcja@radiopraga.pl. A trzy najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy właśnie książkami Kody Wdzięczności. Na Wasze odpowiedzi czekamy do 20 grudnia, czyli macie jeszcze czas do niemal do świąt Bożego Narodzenia, żeby właśnie taką refleksję rozpocząć, ale Grzegorz, powiedz, jaki mamy prezent właściwie dla każdej osoby, która prześle odpowiedź na adres mailowy.
1: Kochani słuchacze, moją intencją tak naprawdę jest to, abyście inaczej spojrzeli na wdzięczność. Ja rozpoczynałem te praktyki w różny sposób i bym powiedział, odbywały się one jak dziecko we mgle. Natomiast Wam chciałbym ułatwić drogę i dlatego też opracowałem Kroniki Krainy Wdzięczności. Każda osoba, która zada sobie trud, tak to powiem, i odpowie na pytanie, czym jest dla Ciebie wdzięczność, otrzyma te kroniki w formie PDF-u. I dla każdej osoby to jest. I to jest według mnie najpiękniejsze, więc będziecie mieli tak naprawdę prezent dla siebie na pstryknięcie. Bym powiedział taki, który zmieni punkt widzenia Waszego na wdzięczność. Do tego bardzo zachęcam, bardzo, bo każda odpowiedź jest istotna i każda odpowiedź jest prawdziwa i dlatego, że będzie płynęła z Waszego serca, więc czekamy na te Wasze odpowiedzi.
0: Tak, czekamy.
1: Zapraszamy do udziału.
0: Czekamy do 20 grudnia, prześlijcie odpowiedź na pytanie konkursowe, czyli czym jest dla Ciebie wdzięczność. Oczywiście możecie, drodzy słuchacze i słuchaczki, zainspirować się naszą dzisiejszą rozmową, ale też nie musicie. Możecie przekazać coś, co płynie z Waszego wnętrza i z Waszych przekonań, bo przecież to o to chodzi, prawda? To jest w tym wszystkim najważniejsze. Grzegorz, ja bardzo dziękuję Ci za nasze dzisiejsze spotkanie. Czekamy na odpowiedzi konkursowe wraz z Grzegorzem. Ja oczywiście je prześlę. I właśnie będziemy je nagradzali. Powiedz jeszcze, Grzegorz, gdzie można Cię znaleźć? Na jakich platformach, czy na stronie internetowej? Gdzie słuchacze mogą poczytać co nieco o Twojej działalności?
1: Ja powiem tak. Zachęcam wszystkich tak naprawdę na Facebooka, bo Facebook ogólnie jest dostępną platformą. I tutaj tak naprawdę w tych rzeczach, które tworzę, jest masę różnych, bym powiedział, artefaktów do pracy ze samej sobą. Najlepszy sposób, tak naprawdę, i najprostszy. Nazywam się Grzegorz Jaszewski, więc każda osoba, która wpisze to nazwisko, mnie tak naprawdę znajdzie. I w tych materiałach, które publikuję, to jest część, bo wszystkiego oczywiście nie mogę, a wszystko to znaczy, że nie mogę podać danych autentycznych osób, z którymi pracuję, ale część tych rzeczy, które publikuję, czyli techniki, sposoby, które są tam zamieszczone, są z sesji, które prowadzę. Czyli są to rzeczy skuteczne, które dają efekty i dlatego się z nimi dzielę, dlatego że przetestowałem je sam ze sobą najpierw, później zaimplementowałem właśnie w przestrzeń osób, z którymi pracuję. I u tych osób też to się fajnie sprawdza i fajnie pracują one z nimi i dają im zamierzone efekty.
0: Zapraszamy serdecznie do kontaktu z Grzegorzem Jaszewskim, naszym dzisiejszym gościem, do zapoznania się z książką, ale nie tylko, bo myślę sobie, że nasza rozmowa przede wszystkim miała skłonić do refleksji, do zatrzymania się trochę w codzienności i w tym przedświątecznym gwarze i zakupowym, prezentowym szaleństwie. Mam nadzieję, że się to udało. Serdecznie dziękuję raz jeszcze, Grzegorz, za nasze dzisiejsze spotkanie. Czekamy na odpowiedzi, a post konkursowy również pojawi się niebawem na Facebooku Radia Praga, tak żeby nie umknęło to naszym słuchaczom i słuchaczkom. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
2: Radio Praga. Radio Praga.

Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

halo, halo, dobry wieczór, witam serdecznie. Audycja Rawa 25 marca i spotykamy się już, proszę Państwa, na antenie Radia Praga oczywiście po raz 60 według moich tutaj obliczeń. Wydaje mi się, że to już jest dosyć konkretny wynik i... No, czy z okazji tego, czy tak po prostu stwierdziłem, że dzisiaj będzie mocno pozytywnie, a przynajmniej, znaczy ostatnio w ogóle jest mocno pozytywnie, a przynajmniej, no takie jest moje tutaj, moja chęć właśnie taka pokolorowania tego świata, który jest ostatnimi czasy malowany nam w nieco szarawych kolorach. I dlatego dzisiaj Beatlesi, bo jak to powiedział Ozzy Osbourne, którego już tutaj z nami nie ma, ale przedtem wypowiadał się chyba na łamach podcastu swojego, który prowadzili z całą familią, z całą rodziną. Powiedział, że kiedy on słuchał Beatlesów, to tak jakby szedł spać w świecie czarno-białym, a budził się właśnie w kolorowym, takim pokolorowanym. To oczywiście był zupełnie, zupełnie inny okres i zupełnie inna faza. O, no powiedzmy, że nie będę się bał tego powiedzieć, bo zaraz właśnie chciałbym Wam też przybliżyć pewną koncepcję. Może niektórych z Was, może niektórym z Was pomoże, może niektórych z Was zaciekawi, może nawet i niektórych z Was uspokoi. Są takie opracowania, jest takie opracowanie mocno interesujące moim zdaniem. I właśnie takie napawające pozytywną energią i pozytywnym myśleniem, nazywa się to czwarty zwrot. Konkretnie czwarty zwrot już nadszedł. Co sezony historii mówią nam o tym, jak i kiedy zakończy się obecny kryzys. To jest Neil Howey. I szanowni Państwo, nad tym chciałbym się dzisiaj pochylić, nad tym chciałbym się skupić, co to w ogóle jest, co to dla nas oznacza, a już poza tym całym ciężkim gadaniem chciałbym Wam po prostu zaprezentować pozytywną muzykę, bardzo interesującą muzykę, taką, której dawno tutaj nie było, taką, która tutaj była przed sekundą, tak na dobrą sprawę, czy tam no, przed, na poprzedniej audycji, bo też się jeden taki utwór znalazł, ale mówię, nic to, bo jest to świetny utwór, a jeżeli ktoś wyłapie, który to był utwór, no może nie na poprzedniej, tylko na...

jeszcze dwa tygodnie temu, o. Bo z tego co pamiętam, w zeszłym tygodniu była powtóreczka. Tak. I jak ktoś się wyłapie, to proszę, proszę tutaj dawać znać, będziemy myśleć, co to w ramach nagrody wymyśleć. A zgłaszać się również można na profilu facebookowym audycji Rawa. Profilu, przepraszam, grupie audycyjnej Rawa On Air, gdzie ludzie dobrej woli zbierają się i komentują, piszą, co tam się dzieje na tej audycji i zbierają się i po prostu wspólnie słuchają, wspólnie przeżywają tą audycję. Do tego oczywiście zapraszam, a przed nami blisko dwie godziny niesamowitej muzyki, na sam początek Beatlesi, teraz Fleetwood Mac, a dalej pewnie jeszcze trochę Beatlesów i pewnie jeszcze trochę innej ciekawej muzyki. Zapraszam, The Chain w wersji live, z tego co wiem.

No dobra, tak pożegnali nas Simon and Garfunkel z Mrs. Robinson. A co do Beatlesów, no przedstawiać to ja już nie będę raczej Beatlesów, no bo po pierwsze tyle już tutaj o tym mówiliśmy, a po drugie no myślę, że Beatlesi są w miarę znani, skąd to oni się wzięli i dlaczego są tacy niesamowici, ale ciekawe jest to, że oni jak właśnie zaczynali grać, to był bardzo taki, można powiedzieć, no interesujące czasy to my mamy zawsze, także każde czasy są interesujące, ale gdzieś tam ten okolice tych lat właśnie 50., 60. to był taki okres, gdzie wszystko budziło się do życia, łącznie też z muzyką, która mogła być i było takie przyzwolenie. To znaczy muzyka była wcześniej też gdzieś tam w latach 40., no było jak było, ale dużo osób po prostu też no, ratowało się i żeby nie zwariować przy tym, to ratowało się jakąś właśnie muzyką, która gdzieś tam ich łapała za serce i pozwalała odejść trochę od tej rzeczywistości. A właśnie te lata 50., lata 60. to był taki boom i naprawdę wtedy było mocno pozytywnie, tak jak zresztą słychać i tak jak właśnie też wspominał, tak jak ja wspominałem, co mówił Ozzy Osbourne, no to było takie obudzenie się z takiego szarego snu, prawda? No i tak to też można odbierać. Lata 70. już później przyniosły jeszcze większy boom i jeszcze większą rewolucję, o niej za chwilę, ale to właśnie to jest jeden z tych elementów, o których też będę chciał za sekundę powiedzieć, czyli a propos tego czwartego zwrotu, bo tą naszą historię można i już ktoś to właśnie podzielił na kilka takich segmentów, które są po prostu charakterystyczne i wtedy akurat był to takie budzenie się do życia, co właśnie przyniosło muzykę taką, a nie inną. Tutaj już Kim Carnes, to już jest troszkę później, po latach 50. i 60., ale tak samo świetna muzyka, zapraszam.

i tu też mamy już późniejszą muzykę, na pewno późniejszą niż lata 60. i Beatlesi, bo Modern Talking to właśnie bardziej lata 80. i cały szał już takiego wejścia w, powiedzmy, że nawet świat cyfrowy, świat taki nowoczesny. Tylko że to nam się wydaje, tak powiedzmy, że trochę bardziej znane niż na przykład ta rewolucja lat 70., bo tam to już w ogóle były różne dziwne rzeczy. Ale właśnie to jest dobre i było dobre i było stosowne jak na miejscu. Właśnie takie podejście rewolucyjne, podejście właśnie wychodzące z tego, możliwe dzięki stabilizacji, a wychodzące z takiego przebudzenia, o którym ja mówiłem też a propos tej muzyki, bo muzyka lat 60., 70., no i też 80. później, no to były rewolucje, kwestionowanie standardów, tworzenie nowych standardów, wychodzenie poza wszelkie możliwe ramy, nawet i ramy, jakby to określić, takiej świadomości tej naszej, bo znając historię twórczości właśnie Beatlesów, no to pamiętamy, co się tam działo. I te koncerty naprawdę były później już szalone. Nie tylko Beatlesów, ale też właśnie jakiś rock psychodeliczny i tego typu klimaty. To jest o tyle ważne, że po tym czasie rewolucji przychodzi taki można powiedzieć rozpad, taka stagnacja. To dopiero później, gdzieś tam przy końcu XX wieku, gdzieś tam lata 90. do tego jeszcze sobie wrócimy, bo chociaż nie, może i nie, bo to też się z tym wiąże. Takie podejście właśnie to rewolucyjne, co jest ważne dla mnie, było widoczne właśnie przez w tych ruchach na przykład hipisowskich, tych antywojennych, które właśnie młodzież nawoływała, młodzież i nie tylko, nawoływali wszyscy ludzie właśnie dobrej woli do tego, żeby na przykład zakończyć te działania, które miały miejsce w Wietnamie wtedy, w Wietnamie. Ale to wtedy miało jakiś, widać było, że to ma tą siłę, że można powiedzieć, to power of music działa. Bo ludzie też właśnie można powiedzieć, że wierzyli w to, że właśnie to działa. Też bardzo ciekawe były koncerty w Berlinie po upadku muru właśnie berlińskiego. No to wtedy na przykład The Wall zostało odegrane na właśnie wtedy w Berlinie. No i to było coś niesamowitego i te wszystkie kapele, ci wszyscy muzycy, aktywiści tak na dobrą sprawę, będąc i właśnie aktywistami i muzykami, pokazywali, że po pierwsze oni mają coś do powiedzenia, ale po drugie to działa i to może działać i to może zmieniać świat. No pod koniec już lat 90. to bardzo, bardzo gdzieś tam poupadało. Też niestety wymarło drogą naturalną, no bo ci ludzie nie mają i nie będą mieli aż tyle siły, chociaż nie chodzi o siły przez cały czas, ale zdarzają się takie jeszcze protest songi, tak zwane, na przykład Waters we współpracy z takim ukraińskim autorem wydali jakiś czas temu właśnie taki protest song a propos tego, co się tam dzieje na Ukrainie.
No działo się, a teraz się dzieje jeszcze więcej, ale o tym za chwilę. A na razie Dolly Parton.

No i tak jak wspominałem, po wszelkich rewolucjach, po walkach i angażowaniu się, no według tej teorii, która jest zawarta właśnie w tej publikacji, czwarty zwrot, no następuje właśnie ten czwarty zwrot, czyli faza kryzysu, faza przebudowy drastycznej i tego wszystkiego tak na dobrą sprawę, co obserwujemy dzisiaj, patrząc przez okno, patrząc, znaczy no, na całe szczęście nie przez okno. Na całe szczęście nie patrząc przez okno to obserwujemy, ale patrząc przez, można powiedzieć, okno na świat, czyli na to, co się dzieje w telewizji, w internecie. I to po prostu jest ten okres, gdzie wszystko tak na dobrą sprawę, co znaliśmy, co wydawało się nie do ruszenia, nie do przesunięcia, no po prostu ulega zmianie i właśnie pytanie, kiedy się to ustabilizuje. No według tej teorii, która jest opisana właśnie w czwartym zwrocie, według autora, ta faza, znaczy te fazy ogólnie rzecz biorąc, cały cykl trwa około 80 lat. Poszczególne fazy trwają od powiedzmy 15 do 20, no średnio 20 lat, od 15 do gdzieś tam 30 lat około. Te fazy trwają, no i teraz pytanie, gdzie się to i kiedy się to u nas zaczęło. No można przyjąć 2008 rok i te kryzysy, które miały wtedy miejsce. Następnie no 2020 to też nie trzeba raczej nikomu przypominać. No i to, co się dzieje dzisiaj gdzieś tam od tego 2022. No to jest, no jest jakie jest, no i tyle, no nie będziemy tutaj czarować rzeczywistości, ale ważne jest to, że po tych wszelkich kryzysach i tak wychodzi słońce, więc tak jak właśnie Ozzy Osbourne wspominał, to jak on czuł się, słuchając Beatlesów, może i też pomóc niektórym z nas, żeby to wszystko, co ten natłok informacji jakoś sobie przetrawić. Ja bardzo polecam w ogóle tą książkę czwarty zwrot, bo no jest to i ciekawe, interesujące, pomocne, może i też, bo właśnie w takim duchu ona została w ogóle wydana i też jest promowana w takim duchu uspokajającym, można powiedzieć, bo no bo zawsze gdzieś na horyzoncie wychodzi słońce i tak jak właśnie w utworze Beatlesów Here Comes the Sun, po prostu wyjdzie to słońce i tyle, a na razie słuchamy jeszcze więcej muzyki Beatlesów. Dawajcie znać w ogóle, jaki jest wasz ulubiony utwór Beatlesów, bo u mnie to będzie chyba cała płyta Revolver, tak mi się wydaje, bo jest niesamowita. A na razie utwór wspaniały, czyli Penny Lane. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia za chwilę.

I myślę, że nadszedł już ten czas, gdzie będziemy się żegnać. Ja się będę żegnał z wami, dziękując serdecznie za te blisko 2 godziny wspólnego odsłuchu najlepszej muzyki Beatlesów, jaką tylko udało mi się znaleźć i przygotować. I nie tylko muzyki Beatlesów, a właśnie kto odgadł, który to utwór akurat powtórzył się ze względu na to, że mam do niego niesamowitą słabość. A był to utwór Eltona Johna I'm Still Standing. Niesamowicie energetyzujący moim zdaniem i warty uwagi, bo po prostu ta muzyka jest świetna i warto jej słuchać. I pozytywna, i tego się będziemy trzymać, bo myślę, że to jest to, czego dzisiaj na pewno, no może nie, że brakuje, ale na pewno potrzeba i nie zaszkodzi właśnie tej pozytywnej energii, więc słuchamy Beatlesów, słuchamy nie tylko Beatlesów, ale też właśnie czego tam, Eltona Johna, Dire Straits też jest świetny i potrafi być naprawdę energetyzująco, jeżeli chodzi o ich muzykę. I właśnie nawiązując też do muzyki bluesowej oczywiście, bo tak popowo się zrobiło w sumie na tej audycji Rawa, ale Mark Knopfler tutaj przywodzi tego bluesowego ducha na myśl, bo to, co on robi z tą gitarą, to jest naprawdę niesamowite. Za każdym razem, chociaż znam to już prawie na pamięć, ale za każdym razem mnie to po prostu rusza. O, tak, no w ogóle jak on zaczynał grać, jak oni zaczynali grać z Dire Straits, to była, no można powiedzieć, niezła rewolucja, bo wtedy tym stylem, takim stylem jak gra Mark Knopfler, no to dużo osób się nie posługiwało, bo to jest taki, można powiedzieć, elektryczny fingerstyle na tej gitarze. Większość osób jednak na gitarze elektrycznej, a tym bardziej w muzyce bluesowej, to by były albo po prostu granie akordami podobne do, albo technika podobna do gry na gitarze akustycznej, ale, no albo wiadomo, gra kostką już po prostu na, tak jak się to gra na gitarze elektrycznej, a taki właśnie fingerstyle, taki delikatny, wykorzystujący też no mocno tą charakterystykę Stratocastera, konkretnie Stratocastera, to jest taki znak rozpoznawalny. No, myślę, że można tak powiedzieć, że da się bez problemu rozpoznać Marka Knopflera po tym, jak on gra. Był kiedyś nawet taki konkurs, taki challenge, można powiedzieć, żeby rozpoznać właśnie gitarzystę po urywku, taka jaka to melodia, tylko dla właśnie gitarzystów, którzy mieli rozpoznawać po stylu gry, po urywkach tych solówek, który to gitarzysta. No i właśnie Marka Knopflera, no nie da się nie rozpoznać. Ja będę się żegnał, do usłyszenia przy okazji następnej audycji Rawa już 61, a na zakończenie, kto by się spodziewał, dalej Beatlesi, Twist and Shout. Dzięki wielkie, do usłyszenia, cześć!

0: Środa, 20 maja, minęła godzina 20. Witam wiosennie. Dobry wieczór. Pepe, kłaniam się nisko. Zapraszam w muzyczną podróż przy dźwiękach najpopularniejszych w ostatnim roku polskich płyt folkowych. Wirtualne gęśle w paśmie Radiowid. Zapraszam na kolejną audycję poświęconą tegorocznemu 23. już plebiscytowi na folkową płytę roku. Wirtualne gęśle, folkowa płyta 2025 roku, laureaci, dzisiaj laureaci, czyli podsumowanie tego plebiscytu. A ponieważ podsumowanie, laureaci i no w sumie takie symboliczne zakończenie tegorocznej edycji, to dzisiaj moim gościem audycji jest Janik Konador.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Muzyczna galeria folkowa folk.pl, współorganizator plebiscytu Wirtualne Gęśle. Dzisiaj wspólnie spróbujemy podsumować wyniki tegorocznego głosowania. Zaprezentujemy wszystkich laureatów i wyróżnione albumy, czyli tym razem już po raz bodajże trzeci w długiej historii plebiscytu będzie to top 13.
1: Tak, tak, tak. Stwierdziliśmy, że w sumie czemu nie? Zawsze tak dziesiątka, tak sztywno wszyscy, prawda, jak już pokazują jakieś pierwsze 3, albo pierwsze 5, albo pierwsze 10. A my któregoś roku wpadliśmy na pomysł, że a czemu nie 13?
0: Szczęśliwa
1: trzynastka. Na ogół ludzie kojarzą to nieszczęśliwie, ale myślę, że te osoby, te zespoły, prawda, te płyty, które się znalazły na miejscach 11, 12 i 13, no zespoły myślę, ucieszą się, wiedząc, jak niewiele zabrakło, prawda, do tej pierwszej dziesiątki.
0: Już nie mówiąc o tych z pierwszej dziesiątki, prawda, czyli tu mamy na myśli szczęśliwą trzynastkę tegorocznego plebiscytu. Plebiscytu, czyli Vox Populi, słuchaczy, fanów muzyki folkowej w Polsce. No bo jak zawsze powtarzam, Wirtualne Gęśle to najbardziej demokratyczna, ogólnodostępna i ludowa, a więc folkowa formuła plebiscytu, czyli głosowanie. Głosowanie, w którym udział wziąć może każdy. Każdy, no, z jednym zastrzeżeniem, musi posiadać adres mailowy, żeby potwierdzić głos.
1: No tak, no skoro głosowanie jest internetowe, no to trzeba się posłużyć jakimś, prawda, no, internetowym narzędziem, tak, którym w tym wypadku jest e-mail. No w dzisiejszych czasach chyba właściwie wszyscy mają e-maile.
0: Dokładnie. A tak parę słów jeszcze o tegorocznym plebiscycie.

0: plebiscycie, bo to była 23. edycja plebiscytu wirtualne Gęśle. Jan, jak możesz przypomnieć tak pokrótce, ile było płyt, kiedy trwał plebiscyt, gdzie?
1: O, kiedy... Kiedy trwał? No jak zwykle od połowy marca do końca kwietnia, to tak co roku. Dokładnie. Dla wszystkich, którzy chcą śledzić przyszłe edycje, to od razu mówię, przyszła edycja również się zacznie około połowy marca i potrwa do końca kwietnia, więc tu już zapowiadamy przyszłą edycję. Natomiast w tym roku w głosowaniu było 54 płyty, na które można było oddać głos i no, co zaskakujące, w tym roku bardzo duża ilość stosunkowo, prawda, do płyt folkowych było płyt źródłowych.
0: Tradycyjnych,
1: z muzyką tradycyjną. Z muzyką tą tradycyjną, a nie już tak przetworzoną, tak?
0: Tak, głosowanie odbywa się tradycyjnie jak od 23 lat na stronie
1: www.geslefolk.pl.
0: A poza najlepszą folkową płytą można było wybrać również
1: okładkę, najciekawszą, najładniejszą okładkę. Tak, to już od paru lat, teraz już od parunastu, tak? No ale jeszcze jakoś tak świeżo w głowie, jak wpadliśmy na pomysł, żeby tą okładkę też, prawda, dołączyć, dać ludziom możliwość zagłosowania, to tak dla mnie to jest jak wczoraj, nie? No tak, ale rzeczywiście od parunastu lat już jest też możliwość zagłosowania na najciekawszą okładkę.
0: I dzisiaj też powiemy, kto tą nagrodę zdobył.
1: Tak, bo tak naprawdę te okładki bardzo często są małymi dziełami sztuki.
0: Dokładnie. A ile osób głosowało w tym roku? Możemy zdradzić?
1: Ponad 1000.
0: No proszę, 1000 osób, ponad, 1000 fanów.
1: Ponad. 1200. Prawda? Wiesz co, zapomniałem sprawdzić, ale tak około 1000, 1200.
0: No to jest to niemała armia.
1: No biorąc pod uwagę, że średnia statystyczna próba w Polsce to właśnie jest koło tam niecałego 1000 złotych, może 1000 złotych, 1000 osób, niecałe chyba 1000 osób, tak? Czy 1001, coś w okolicach 1000, także no to jest, myślę, taka... tak bardzo adekwatne, że tak powiem, można powiedzieć, że to już adekwatny głos społeczeństwa.
0: No właśnie, a zanim przybliżymy te wszystkie wyniki, to tylko powiedzmy, że wyniki plebiscytu poznaliśmy dokładnie
1: 11 maja,
0: to był poniedziałek, samo.
1: No nie w samo południe, mieliśmy drobną obsługę o 14.
0: Oj tam. No tak, ale 11 maja już został ogłoszony zwycięzca i laureaci. No więc może czas najwyższy powiedzieć, kto wygrał tegoroczny plebiscyt Wirtualne Gęśle.
1: Tak, tegoroczny plebiscyt, 23, tak? Dobrze tak pamiętam. Jest. 23 plebiscyt Wirtualne Gęśle wygrała i tytuł najlepszej folkowej płyty roku 2025 zdobyła płyta Nieprawdziła Ja zespołu Hajda Banda.
0: Tak jest, to wielkie brawa i wielkie gratulacje dla zespołu i no to jest oczywiście nowa, młoda siła na polskiej scenie folkowej, więc no tutaj bardzo fajnie, że też właśnie nowe, młode zespoły, no Hajda Banda to jest jej druga płyta, ale no nie tylko zasłużone zespoły od, można powiedzieć, dziesiątek lat działających na rynku, ale też właśnie młode zespoły potrafią zdobyć serca i gusty słuchaczy.
1: No tak. To jest bardzo fajne właśnie, że młodzi sięgają po tą muzykę i to nie jest muzyka, która jest jakby grana przed wąskie grono, tak? Mm-hmm. Takie, co jakby można powiedzieć, wymierające powoli.
0: To
1: tak?
0: Znaczy, fajne jest, że młodzi sięgają i grają, ale też młodzi słuchają i bawią się przy tej muzyce, bo jak się pochodzi na koncerty czy na festiwale.
1: Festiwal Wszystkie Mazurki Świata, Noc Tańca, gdzie tam kilkaset par po prostu na parkiecie tłok, że tam łokciami trzeba pracować.
0: Ja to dziadek jestem, nie daje rady, ale jak patrzę na to młodzież, to ja się tam bawi.
1: Forteca, ten środek fortecy w Warszawie. I po prostu dużo miejsca, potężna przestrzeń przecież, a tam ledwo można było tańczyć, tak dużo ludzi było po prostu. Natomiast coraz więcej młodych tak naprawdę się garnie do muzyki.
0: Na początek audycji przywitał nas utwór Nieprawdziwa ja Kalina, od roku już mniej więcej promujący ten album Nieprawdziwa ja Hajdy Bandy. To ciekawy utwór, taka opowieść o wewnętrznej przemianie młodej kobiety, która właśnie wyszła za mąż. Takie ciekawe historie są w tych pieśniach. Natomiast kolejny utwór ze zwycięskiej płyty to utwór zatytułowany Łysy. Hajda Banda i Nieprawdziwa ja.

0: Hajda Banda z płyty Nieprawdziwa, utwór zatytułowany Łysy. Czy nim prezentujemy laureata tegorocznego plebiscytu
1: Wirtualne Gęśle, czyli najlepszą płytę folkową ubiegłego roku 2025, zdaniem internautów.
0: No i super, no i dzisiaj jako laureata warto tą płytę troszeczkę przybliżyć, przypomnieć, ponieważ już no, w niejednej audycji o tej płycie opowiadaliśmy, ale ponieważ audycje żyją swoim życiem, są nagrywane i potem krążą po internetach latami, to warto o tej płycie parę słów powiedzieć. Powiemy coś?
1: No możemy powiedzieć.
0: Dobra. Nieprawdziwa, czyli to po białorusku na nasz polski język po prostu oznacza nieprawdziwa. To druga...
1: Nigdy bym się nie domyślił.
0: A jednak. To druga po debiutanckim albumie Hajda, płyta zespołu właśnie Hajda Banda. Zespół gra tradycyjne tańce i pieśni z Podlasia i Polesia.
1: Ale zanim jeszcze się rozpędzisz, to powiem, że pierwszą płytą zespół zajął trzecie miejsce. 2 lata temu trzecie miejsce pierwsza płyta zajęła, także
0: kierunek był
1: się,
0: bardzo dobry.
1: Tak jest.
0: No ale już dalej nie, to tak mogą tylko powtórzyć ten wynik.
1: Tylko powtórzyć. No ale to mają, zobacz, Percival, 3-krotny zwycięzca, Beltane, 3-krotny zwycięzca, no, mają kogo
0: gonić. Kapela ze wsi Warszawa, 3-krotny zwycięzca.
1: Tak jest, mają kogo gonić.
0: No, no dokładnie. Także zespół wykonuje tę muzykę tradycyjną z Podlasia i Polesia, gdzieś na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim. No, tak powiem, na nowo, jak można trochę powiedzieć, rozwijają tą wiejską muzykę pogranicza, ponieważ czerpią zarówno z muzyki tradycyjnej, ale dodają też bardzo żywiołowy, własny, pełen energii styl. Muzycy uważają, często o tym mówią, że tradycja to żywa więź między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. I swoim graniem, swoją ekspresją starają się właśnie to wprowadzić w życie. Ich muzyka to opowieść o naprawdę wielkiej, niezwykłej radości, jaką dawniej, przynajmniej wiejskiej społeczności, dawały muzyka, taniec, potańcówki, zabawy. Na płycie znalazło się bardzo dużo historii zasłyszanych właśnie gdzieś w pieśniach pogranicza, na przykład takie historie jak opowieść o trudnych relacjach matki z synem, wojennych przeżyciach ciężarnej kobiety, czy problemach związanych z nadużywaniem alkoholu. No po prostu tradycyjne, ludowe tematy, prawda?
1: No tak, wiesz, jak to każda folkowa płyta tak naprawdę.
0: No właśnie, to też warto powiedzieć, no bo wszystkie te piosenki są albo po białorusku, albo po podlasku, czy po naszomu, więc no nie zawsze może ucho słuchacza takiego niezaznajomego z tymi językami rozezna, w czym rzecz. A teraz, żeby nie trzeba było rozeznywać, kolejny utwór, tym razem instrumentalny, Kuła Kiewiczowa, Hajda Banda z płyty Nieprawdziwa.

0: Aida Banda z płyty Nieprawdziwa i no taki taneczny utwór
1: Kułakiewicza. Nóżka chodziła, oj, ciężko było usiedzieć.
0: Oj, chodziła. No i warto powiedzieć, bo zawsze laureat to no zespół, ale zespół tworzą muzycy. Na płycie zagrali jako Aida Banda Daria Budzkaja, pochodząca z Białorusi, i Nika Jurczuk, popularna Nichos, czyli połowa duetu Swada i Nichos. No, Nichos pochodzi z Podlasia, z Bielska Podlaskiego. Obie dziewczyny grają na skrzypcach i śpiewają. Z kolei Paweł Iwan gra na cymbałach i lirze korbowej i to jest zasłużony muzyk z Podkarpacia, który no w niejednym składzie muzycznym grywał, a teraz bryluje właśnie w zespole Aida Banda. Kuba Zimończyk grający na harmonii trzyrzędowej i Mateo Dobrowolski grający na bębnach obręczowych to z kolei przedstawiciele miasta stołecznego Warszawy. Grodu Syreniego, i specjalnie o tym mówię, bo się okazuje, że Aida Banda to nie wcale jakiś lokalny zespół z Podlasia zbierający tamtejszych muzyków grających swoją muzykę. To zupełnie ogólnopolski skład z różnych...
1: Nawet nie tylko ogólnopolski.
0: No o, tak, no jak skoro Daria z Białorusi. I tak fajnie się dobrali i tak fajnie znaleźli swoją, no nie chcę powiedzieć, że niszę, ale to źródło inspiracji, no że grają, jakby się tam po prostu urodzili wszyscy.
1: No ale widać, że po prostu bawią się tą muzyką, ich ta muzyka bawi, kręci i widać po prostu, że to jest jakby, no może nie wszyscy stamtąd pochodzą, ale to jest ich muzyka, no to słychać, no.
0: I tak oto przedstawiliśmy muzyków, którzy nagrali tą nagrodzoną zwycięską płytę. A teraz warto powiedzieć o statuetce, która co roku jest przygotowywana i wręczana.
1: No tak, tak, tak. Statuetkę jak co roku przygotowuje nam Wojciech Józefowicz, rzeźbiarz.
0: Zawsze ona jest inna i niepowtarzalna.
1: Tak, tak. Nie, no, staramy się nie narzucać. Jakby już od jakiegoś czasu jakby utarł się jakiś, że tak powiem, kierunek, kształt statuetki, natomiast ponieważ to jest ręczna robota i rzeźbiarz co roku ma troszeczkę inną koncepcję, każda statuetka się różni. Czasami drzewo wpadnie w ręce jakieś bardzo egzotyczne, czasami jakieś bardzo takie ciekawe. Więc po prostu no, każda statuetka jest po prostu z innego drzewa, innego kształtu troszeczkę, no już powiedzmy... Mhm. Z grubsza taki jest jeden ramowy, ale różnią się od siebie.
0: I wiemy z naszego już ponad 20-letniego doświadczenia, że bardzo dużo zespołów, wykonawców, zdobywców tego lauru Wirtualne Gęśle trzyma tę statuetkę, którą otrzymali w poszczególnych latach, gdzieś na honorowym miejscu w swoich studiach i gablotach, bo to jest wyjątkowa nagroda.
1: Znam historię zespołu, który po prostu członkowie zespołu wymieniali się tą statuetką.
0: Myślałem, że rozczłonkowali.
1: Nie rozczłonkowali, no. Nie, a propos rozczłonkowania, to mieliśmy jedną taką statuetkę, którą można było rozczłonkować.
0: Bo to dwa zespoły nagrały.
1: Tak, bo wtedy to były czasy, kiedy wygrał WW i Hajdamaki. Mhm. Jeden zespół z Polski, drugi z Ukrainy, więc statuetka była jedna, wręczana jedna, ale się rozkładała na dwie mniejsze.
0: Ciekawe, jakie są losy tej statuetki, to mnie bardzo interesuje.
1: No też ciekaw jestem, no ale to może kiedyś się dowiemy.
0: No, trzeba kiedyś Wojtka Wodlaskiego spytać, czy swoją połówkę ma gdzieś, czy komuś podarował na przykład. No dobrze. A to teraz ja powiem, bo no, na pewno to będzie mi zręczniej. Fundatorem statuetki jest Muzyczna Galeria Folkowa www.folk.pl. Już po raz kolejny dzięki no właśnie wsparciu możemy ufundować tą statuetkę zwycięskiej płycie i zespołowi. A dzisiaj już możemy ogłosić, zapowiedzieć o wręczeniu tej statuetki.
1: No, pracujemy na razie nad tym, żeby statuetkę, tak jak w zeszłym roku, wręczyć w trakcie festiwalu Globaltika w Gdyni,
0: no tak,
1: gdzie Aida Banda będzie występowała, więc bardzo polecam wybrać
0: się. Park Kolibki w Gdyni?
1: Tak, tak.
0: A 17 lipca
1: występuje Aida Banda, tak, a festiwal 17-19 lipca.
0: Nie, ale to jest niezwykłe miejsce. No w zeszłym roku, prawda, wręczaliśmy tam statuetkę kapeli ze wsi Warszawa i Bassałykom, o, to warto wspomnieć, za płytę
1: Sploty.
0: I to by była bardzo ciekawa tradycja, jakby nam się udało kolejny rok.
1: Zobaczymy.
0: Bo to jest naprawdę wielka scena, wspaniały międzynarodowy festiwal, gwiazdy ze wszystkich praktycznie kontynentów i w tym nasza polska Aida Banda.
1: No tak, tak, nasza statuetka.
0: I no i ta statuetka. Dobrze, trzymamy kciuki, żeby to się udało. My oczywiście będziemy informować w naszych audycjach, w naszych mediach społecznościowych i na stronie plebiscytu o tym, kiedy i gdzie będzie wręczenie tej statuetki. No wierzymy, że to właśnie będzie Global Kika.
1: Myślę, że tak. W zeszłym roku organizatorzy byli bardzo jakby zadowoleni, że jest możliwość i zapowiadali, że jakby się trafiło następnym razem, to chętnie też nas przyjmą, więc no
0: to
1: myślę,
0: oni,
1: że...
0: To jak oni trafili, nie? W tego laureata.
1: Myślę, tak, tak, tak. To w ogóle jestem tak... Cieszę się.
0: No właśnie.
1: Zobaczymy, porozmawiamy, zobaczymy. Jak będzie pewność, to damy, będzie informacja wtedy, że wręczamy, kiedy dokładnie, co i jak.
0: Dobrze.
1: Trzeba śledzić Facebooka i stronę.
0: Jasne, będziemy o tym przypominać. A przed nami jeszcze jeden utwór z płyty Nieprawdziwa ja, Hajda Banda. Tym razem utwór Winko.

0: Hajda Banda, Winko z płyty Nieprawdziwa Ja. No porywająca jest ta muzyka.
1: No i sobie nie posiedział, no. Znowu nie posiedział, no.
0: Ja się nie da, wcale nie dziwię, rady, no. Że jednak ludzie brać folkowa na tą płytę zagłosowała i wybrała ją folkową płytą 2025 roku, czyli kolejny tytuł Wirtualne Gęśle. Na dzisiaj to, jeśli chodzi o laureata, tyle. To i tak już bardzo dużo, bo to tak... Zresztą do typu płyty będziemy przy okazji kolejnych audycji poświęconych plebiscytowi Wirtualne Gęśle w paśmie Radiowid, czy temu bieżącemu, czy tych archiwalnych, w tak zwanych kronikach wirtualnych gęśli, do tej płyty będziemy wracać. I tradycyjnie, jak już od pewnego czasu, będziemy miesiąc w miesiąc grać utwory z płyty Nieprawdziwa Ja, Hajda Banda, aż przez rok, aż do kolejnego plebiscytu. Tak właśnie postanowiliśmy uhonorować radiowo najlepszą folkową płytę roku. Także no, wszystko jeszcze, jeśli chodzi o tą płytę, przed nami. A my przechodzimy do miejsca drugiego, czyli no tylko jedna pozycja od tej najwyższej. No i tu już rzeczywiście zasłużeni wykonawcy, powiesz?
1: No, Percival Schuttenbach.
0: I płyta Slavic Wars, tak. The Rise of the Slavic Gods.
1: Musiałem się zastanowić, w jakiej kolejności.
0: Tak. No to jest ich, no tak naprawdę najnowsza płyta, ostatnia. Tak naprawdę, i tu warto powiedzieć, no bo mówimy o zespole zasłużonym, no bo akustyczno-folkowy Percival to już, tak jak wspomnieliśmy, trzykrotny zwycięzca
1: plebiscytu.
0: Nie będziemy chyba przypominać, które to były płyty i w którym roku, bo to za bardzo skomplikowane, ale no, tym razem już pod szyldem Percival Schuttenbach, dlatego
1: to
0: że...
1: To nie jest skomplikowane, bo aha, masz 14 rok, tak, mam ściągawkę, w 14 super. Roku Slava 2. W 18 roku Slava 3 i w 23 roku Slava 4.
0: I to właśnie były te trzy płyty nagrodzone w plebiscycie Wirtualne Gęśle, ale dla właśnie tego akustyczno-folkowego Percivala. W tym roku, to już tak zdradzę, no to każdy, kto śledził, to wie, że były dwie płyty zespołu Percival Schuttenbach. Percival Schuttenbach, czyli tej folk-metalowej odsłonie Percivala.
1: Ostrzejszej.
0: Mocniejszej, folk metalowej właśnie. No i tu warto powiedzieć, że Percival Schuttenbach to chyba no, najmocniejszy, najcięższy brzmieniowo polski zespół folk metalowy, który właśnie łączy muzykę metalową, rocka z elementami folku.
1: Czy najcięższy, to nie wiem, ale najbardziej znany.
0: To też. Do tego dorzucają klasykę, fantazji, no i ta taka mieszanka folkowo-metalowo-wiedźmińska może w cudzysłowie.
1: No, biorąc pod uwagę, że zrobili muzykę do Wiedźmina, do gry Wiedźmin, więc no, tutaj jak najbardziej pasuje.
0: A ta płyta, o której mówimy, czyli Slavic Wars, słowiańskie wojny, jakby to nie brzmiało, to można powiedzieć kolejny ukłon Percivali w stronę tej fantazyjnej przyszłości, czyli coś, co się dopiero zadzieje. Nie wiem. To album na swój sposób koncepcyjny, jak zresztą większość albumów Percival Schuttenbach, którego takie mroczne, ciężkie brzmienia towarzyszą opowieści rozgrywającej się w przyszłości. No wieszczą nam tą słowiańską wojnę, te słowiańskie wojny. Jak wszystkie poprzednie, taki ten album tworzy bardzo spójną całość, a w muzyce wybrzmiewają soczyste riffy, drapieżne wokale, trochę elektroniki, no i spora dawka folku. Posłuchajmy z płyty Slavic Wars, Percival Schuttenbach i utwór strzygoniowy Zagon.

0: No i się zasłuchał, no.
1: Percival Schuttenbach z płyty Slavic Wars. Strzygoniowy zagon. To drugie miejsce.
0: Plebiscytu Wirtualne Gęśle, czyli najlepsza folkowa płyta roku 2025.
1: Tak, no to tu też gratulacje dla Percival Schuttenbacha, zwłaszcza dla Percivala Schuttenbacha, zwłaszcza, że no, praktycznie każda kolejna płyta wydawana przez ten zespół, czy pod szyldem Percival Schuttenbach, czy Percival, znajduje się, jeśli nie jako zwycięzca plebiscytu,
0: jako to Percival, ścisłej, to Schuttenbach w ścisłej czołówce.
1: W ścisłej czołówce plebiscytu, czy to będzie drugie, trzecie, czy no, pierwsza piątka. Także no, no jest to zespół, który na pewno na swój sposób ten muzyczny folk metalowy, czy fantazji metalowy nurt muzyczny w naszym kraju, no nie chcę powiedzieć, że zdominował, ale na pewno jest na najbardziej znanym.
0: Znany, rozpoznawalny, no ale to widzisz, no niestety jest taki problem, że ludzie rzucają się na to, co już znają, tak? No, tak.
1: Lubimy być inżynierami,
0: jest
1: mamoniami.
0: Jest dużo. Scena folk metalowa to jest potężna scena, a ludzie tak naprawdę kojarzą z niej jeden, dwa zespoły, tak, które gdzieś tam się udzieliły.
1: Może dlatego, że te pozostałe się słabo promują.
0: No może tak, ale może, wiesz, no troszeczkę ja mam wrażenie, że to jest niestety troszeczkę przekleństwo naszego rynku fonograficznego w ogóle. Tak. Zauważ, że czy Kapela ze Wsi Warszawa, czy Kroke, takie zespoły, Tuzy, tak? Mhm. One najpierw musiały się przebyć gdzieś za granicą, tak, żeby w Polsce zostać docenionym. Po prostu. I to jest, no niestety mam wrażenie, że tu jest podobna sytuacja, tak? Percival Wiedźminem przebił się w świadomości ogólnoświatowej. Mhm. I nagle w Polsce ludzie odkryli Percivala, tak?
1: No, oczywiście my Percival Schuttenbach czy Percival znamy już od wielu lat, bo kolejne ich płyty, tak jak powiedziałem, były wysoko w plebiscycie. Natomiast w świadomości takiej ogólnospołecznej czy rynkowej, no to rzeczywiście Wiedźmin był tą dźwignią.
0: No koniem pociągowym, tak, tak. No ale to przed Wiedźminem, to zauważę, przed Wiedźminem oni byli w czołówce non-stop. Praktycznie z każdą płytą.
1: Tak, a idąc z tym tropem, o którym mówisz, no to właśnie ostatnio, w zeszłym roku, kilka miesięcy muzycy Percival Schuttenbach spędzili na tournée, wielkim tournée w Stanach Zjednoczonych. To były trzy bodajże miesiące, dziesiątek koncertów. To było naprawdę 60-50 koncertów we wszystkich, ale w wielu miejscach Stanów Zjednoczonych. I to było no, niezwykłe, bo bardzo rzadko wykonawcy z naszej części Europy, w ogóle z Europy, ale już na pewno z naszej części Europy, trafiają tam na takie trasy koncertowe.
0: No tak, tak, to w ogóle niesamowita sytuacja, niesamowite, no nie wiem, no po prostu wydarzenie po prostu. No,
1: a u nas jakoś tak specjalnie o tym głośno nie było, no bo...
0: No ale to wiesz, no będziesz głośno krzyczał, że tam możesz na koncert wpaść, no sorry, za ocen nie polecę na koncert, no.
1: Nie, no oczywiście prędzej, też nie prędzej... chcę powiedzieć, że to były jakieś stadiony wyprzedane, bo nie, no pewnie to były kluby, sale koncertowe, no, ale weź, wszystko no, jedno, kilkadziesiąt prostu, koncertów
0: dokładnie,
1: w Stanach
0: zagrać. No po prostu i to wiesz, dzień w dzień praktycznie, tak. Innej części Stanów. No.
1: Dokładnie, dokładnie. Także Percival Schuttenbach wrócił zmęczony w zeszłym roku, bodajże w listopadzie z tej trasy i wtedy ukazała się ta płyta. Płyta zatytułowana Wojny Słowiańskie, czyli Powstanie Słowiańskich Bogów. Tak to można przetłumaczyć. I na tej płycie Mikołaj Rybacki, czyli no, lider zespołu oraz, jak to sami mówią muzycy...
0: A widzisz, ale to jest Wojny Słowiańskie, Powstanie Słowiańskich Bogów. Jaka przyszłość? To przeszłość. To jest zaranie, to samo początek, a nie, że wieszczą nam wojny. No,
1: no wiesz.
0: Ja ale... wolę myśleć o tym, że to śpiewają o tym, co już było, a nie o tym, co było. Dopiero będzie. Tak, tak, tak. Wolę w tę stronę, wiesz. Jak to powstanie słowiańskich bogów, to myślę, że to wiesz, to uzarania dziejów, tam sam początek.
1: W każdym razie
0: tego jak... się będę trzymał.
1: Spoko. Jak muzycy sami mówią, Mikołaj Rybacki, czyli demiurg percivalowych opowieści, uchylił bramę do całego uniwersum, którego niczym jedyny pierścień spaja fabuły wszystkich dotychczasowych płyt Percival Schuttenbach. Słyszymy tu między innymi no, takie bardzo charakterystyczne dla zespołu brzmienia wiolonczeli i wokali drapieżnych, przesterowanych growli, screamów i dzikich, pierwotnych zaśpiewów. Taka to muza. To gramy. Percival Schuttenbach z płyty Slavic Wars i kolejny utwór, tym razem Południca.

0: Percival Schuttenbach z płyty Slavic Wars Południca. No nie wiem, czy to było o przeszłości, czy o przyszłości, ale mocny folk metal.
1: Tak, ja się trzymam, mówię, że to o przeszłości było, że już te najgorsze wojny za nami.
0: No dobrze, do tego się trzymajmy.
1: Tego się trzymam.
0: A przed nami miejsce trzecie, ale zespołu nie zmieniamy.
1: Tak, wcale. Pozostajemy przy Percivalu i płyta Percivalu Schuttenbachu oczywiście. I płyta Ćwierć wieku muzyki.
0: Tak jest. I to płyta, która kompletuje podium. Trzecie
1: zamyka.
0: Miejsce. Zamyka.
1: Zamyka.
0: Tak podium, jest. Tak. I to płyta jest no, wyjątkowa, ponieważ jest to album jubileuszowy. Album stworzony z okazji ukazania się książki Zuzanny Topolińskiej. Kojarzysz panią Zuzannę?
1: Mhm. Coś mi to mówi.
0: Z Domu Rybacka.
1: Z Domu Rybacka.
0: Współzałożycielka zespołu, siostra Mikołaja. Siostra po prostu. Mikołaja. Też ją pamiętamy no właśnie pod nazwiskiem panieńskim, na tej chwili już jako Zuzanna Topolińska. Wydała książkę Ćwierć wieku muzyki Percival Schuttenbach. Ta książka to swojego rodzaju biografia, biografia zespołu. A płyta jest jej swoistym uzupełnieniem, a może nawet kontynuacją. Kompozycje na tą płytę powstały specjalnie właśnie z okazji premiery książki, no i jest jej takim naturalnym, dźwiękowym rozszerzeniem. To nie tyle dodatek do książki, to taka osobna opowieść namalowana dźwiękiem. Jak się tą płytę słucha, to tak słychać, że to jest od tych pierwszych dźwięków historia Percivala Schuttenbacha z początkami, takim jeszcze po angielsku na przykład, a skończywszy na dzisiejszym ostrym łojeniu Percival Schuttenbach. No płyta jubileuszowa, nie jest to składanka, bo to są utwory premierowe w większości, natomiast jest to takie no bardzo ciekawa, taka ciekawa ilustracja muzyczna właśnie książki autobiograficznej, no na swój sposób.
1: No, po troszku tak, no, ale bardziej biograficzny niż auto, ale tak.
0: No właśnie. To posłuchajmy z tej płyty, z płyty Ćwierć wieku muzyki, do dodatku uzupełnienia książki Ćwierć wieku muzyki, Percival Schuttenbach i utwór Sodden.

0: Percival Schuttenbach spłyty ćwierć wieku muzyki, utwór Soden, i to jest trzecie miejsce w tegorocznym plebiscycie Wirtualne Gęsie na folkową płytę roku. Nam tutaj ciekawa dyskusja na OFIE się rozwinęła. No, po pierwsze, jak te płyty się od siebie różnią, czym obie są dla samego zespołu i dla jego fanów?
1: No tak, tak, tak. Tu rozmawialiśmy właśnie... Dlaczego ta pierwsza, a ta druga, tak? Znaczy ta druga, ta trzecia, tak? Mhm. No, ja myślę właśnie tak, że sporo ludzi jakby dobrze wspomina te początki Percivala, tak? I tamten kierunek, w którym oni, od którego zaczynali, tak?
0: No tak, bo ta płyta pokazuje właśnie rozwój tego zespołu. Jaka stylistyka była na początku, a do czego jakby zespół doszedł poprzez kolejne swoje płyty i
1: którędy szedł.
0: Aktywności, którędy szedł. No bo mnie na przykład dźwięki z tej płyty no jakby bardzo przypominają, są na swój sposób ścieżką dźwiękową do gry Wiedźmin, prawda?
1: No nie, aż tak to nie. No, na pewno ścieżką dźwiękową, tak? Z racji jej tej
0: płyty. Znaczy te utwory są tam w tych ścieżkach
1: dźwiękowych. Też, tak, ale chodzi mi o... Wiesz co, mam wrażenie, że dlatego ci się kojarzy ze względu na jej różnorodność, tak? Stylistyczną, tak? Mhm. Że to jest jakaś ścieżka dźwiękowa. Tak jak każda ścieżka dźwiękowa do czegoś, bardzo często jest tak, że ma zróżnicowane stylistycznie jest, tak? Te koncepcyjne albumy są w jednej stylistyce utrzymane, a tutaj masz duży rozrzut stylistyczny i dlatego ci się kojarzy ze ścieżką dźwiękową, bo jest ten rozrzut, tak?
0: No bo właśnie ten...
1: Ale ja tobie powiem, to jest ścieżka dźwiękowa. To jest ścieżka dźwiękowa do historii Percivala, tak?
0: Tak
1: po
0: jest.
1: Prostu. Ścieżka dźwiękowa historii Percivala po prostu... No i po prostu, tak?
0: No ładnie powiedziane, jak sami muzycy mówią, ćwierć wieku muzyki to taka muzyczna podróż przez świat emocji, wspomnień i dźwięków, które dojrzewały razem z zespołem. Nowe utwory, nowe brzmienia, bo one zostały nagrane na nowo, ale ta sama energia, która no, od samego początku od lat buduje, no już można powiedzieć na swój sposób, legendę tego zespołu. Zespołu, którzy no, od tego nie uciekniemy, są współtwórcami brzmienia komputerowej serii Wiedźmina. I na tym przecież zawojowali rynki światowe, można powiedzieć.
1: Ja myślę, że sukces Wiedźmina też jest jakby podparty odpowiednim doborem muzyki. Bo nie ukrywam, że muzyka robi robotę, tak?
0: No właśnie.
1: Mocno.
0: I cóż, no... Brzmienia tu mamy surowe, folkowe, mistyczne, no bardzo bliskie temu, co po prostu uwielbiają fani folk metalu i fantazji. Z tej płyty posłuchajmy jeszcze jednego utworu, Percival Schuttenbach z płyty Ćwierć wieku muzyki i tym razem utwór Panie Lasu.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga. Pasmo Radiowid. Wirtualne gęśle w paśmie Radiowid. Minęła godzina 21, już dwie minuty temu. A w dzisiejszej audycji prezentujemy laureatów tegorocznego plebiscytu Wirtualne Gęśle na folkową płytę ubiegłego roku. Szczęśliwa trzynastka, top 13 dzisiejszego plebiscytu. Ze mną jest Jani Konador, współorganizator plebiscytu i przedstawiliśmy pierwszą trójkę.
2: Tak, pierwsza trójka za nami, czyli podium mamy zamknięte i omówione.
1: Jakbyśmy jechali tym trybem, to jutro skończymy.
2: Powiadasz? No ale myślę, że pierwsza trójka wymagała jakby takiego większego uhonorowania. No ale teraz przed nami...
1: Miejsce czwarte,
2: czyli zaraz za podium. I miejsce czwarte w plebiscycie Wirtualne Gęśle za rok 25. Zajęła płyta Sun, historie pisane rzeką, zespołu Touhaye.
1: Tak jest i wielkie gratulacje, bo zespół Touhaye wydał, to już jest jego szósta płyta, a ja nie mogę sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek, która ich wcześniejsza płyta była tak wysoko w plebiscycie.
2: No właśnie, próbuję sprawdzić, ale aż tak bardzo wysoko raczej nie.
1: A to nie były byle jakie płyty, bo na przykład była muzyka do serialu Watacha, którym Touhaye zdobyli, no, można powiedzieć, ogólnokrajową popularność. To była płyta Mama Warhola.
2: No Mama Warhola była szósta.
1: A już widzisz, szósta.
2: Niedaleko,
1: ale Touhaye na czwartym miejscu chyba jeszcze nie byli.
2: Szósta w 18 roku. Mhm.
1: No, czyli można powiedzieć, że no, dla zespołu Touhaye to sukces i to też no, jakby docenienie tego projektu. Projektu, który

0: Radio Praga.
1: Współczesne aranżacje. Natomiast no, sam tytuł płyty, czyli San, historie pisane rzeką, już sugeruje, że tu tematyka jest dużo szersza, w sensie dalej od granicy polsko-ukraińskiej, ponieważ na albumie znalazły się utwory ludowe, oczywiście, które zespół zaczerpnął z opracowań Oskara Kolberga. Ich motywem przewodnim jest właśnie rzeka San. Rzeka, która przemierza te malownicze, podkarpackie, pogórzańskie tereny. Naprawdę jest tam bajecznie. Od wieków jest też świadkiem życia i wszystkiego, co się dzieje nad tą rzeką. Właśnie życia mieszkańców położonych nad jej brzegami miejscowości. No, rozpoczynając podróż od bieszczadzkich źródeł Sanu, tam gdzie San ma swoje źródła, przez pejzaże Pogórza, Pogórza Przemyskiego, Pogórza Dynowskiego, ten album jest nie tylko muzycznym hołdem dla tradycji i kultury tego regionu, można tak bardzo szeroko powiedzieć Podkarpacia, ale też opowieścią o życiu ludzi związanych właśnie z rzeką San. No oczywiście związanych przede wszystkim dawniej, kiedyś, no, przede wszystkim wtedy, kiedy Oskar Kolberg zbierał te pieśni. Tytuły utworów nawiązują do nazw nadsańskich miejscowości, w których Kolberg spisywał teksty i melodie tych pieśni. A na początek z tej płyty posłuchajmy pieśni o małżeństwie z Rakowej. Rakowa to jest niewielka wioska w gminie Tyrawa Wołoska, to jest na Pogórzu Przemyskim w powiecie sanockim, położona malowniczo w malowniczej dolinie Tyrawki. Tyrawka to jest prawy dopływ górnego Sanu. Gdzieś właśnie na pograniczu, na granicy Gór Słonnych. Mało osób w ogóle wie, że takie góry w Polsce są. Góry Słonne. I Pogórza Przemyskiego. Naprawdę magiczne i bajeczne tereny. Jak ktoś nie był, polecam serdecznie.
2: Ale jak ktoś śledzi plebisy wirtualne gęźle, to będzie pamiętał, że Grzegorz Płonka, dobrze pamiętam Grzegorz imię?
1: Grzegorz to ze Śląska. Tak mi się wydaje.
2: Nagrał pieśni słonne. Właśnie z Gór Słonnych.
1: Trzeba sprawdzić imię, ale tak. A przed nami Tołhaje z płyty San. Historie pisane rzeką i utwór o małżeństwie z Rakowej.

0: zespół Touhaye z płyty Sun, historie pisane rzeką. Utwór o małżeństwie z Rakowej.
1: Mówiliśmy o górach słonnych i o pieśniach słonnych i muszę tutaj oczywiście sprostować. Piotr dobrze pamiętał, że Grzegorz Płonka, o którym powiedziałem, to bardziej się śląskimi dźwiękami zajmował. Ja oczywiście no niestety pomyliłem nazwiska. Wojciech Pilch i to był rok 2013.
0: No to już 10 lat temu.
1: Tak, Wojciech Pilch i płyta Pieśni Słonne. Właśnie Pieśni z Gór Słonnych.
0: Tak, i to jest taki też region bardzo mało znany, ale myślę, że muzyka z tego regionu jest do odnalezienia na różnych płytach i nagraniach. Zdaje się, że mi po głowie chodzi, że w zeszłym roku była taka płyta, antologia...
1: Muzyczna antologia Nadsania, na której też były pieśni z Gór Słonnych.
0: Prawda? I tam też chyba ten pan, o którym mówisz, artysta, tam też jego utwory się znalazły.
1: To w zeszłym, za 2024 rok.
0: 24.
1: Tak, 24,
0: no tak, czyli w zeszłym roku.
1: No...
0: Plebiscycie
1: w zeszłym roku, tak, bo plebiscyt jest za rok ubiegły, więc w plebiscycie w zeszłym roku.
0: Czyli paradoksalnie muzyka z Gór Słonnych i w ogóle Przemyskiego, czy Pogórza Przemyskiego, no jest do odnalezienia i jest to naprawdę bardzo ciekawy i tak trochę mało znany kulturowo region.
1: No mało znany, bo u nas bardziej jakby jest rozpropagowana muzyka ta troszeczkę bardziej z południowych regionów, tak? Bardzo blisko, czyli Bieszczady. Mhm. Czyli mamy Łemkowską, Bojkowską, Huculską, tam tego typu. Mhm. Natomiast właśnie te tutaj z Pogórza Rzeszowskiego i właśnie te z Gór Słonnych, no tutaj to bardzo mało znane są.
0: Tak jest. A jak już jesteśmy przy Touhayach i przy płycie San, historie pisane rzeką, no to koniecznie musimy ogłosić, że jest to kolejna wyróżniona płyta.
1: No tak, tak. No koniecznie trzeba powiedzieć, że to jest laureat naszego głosowania na najlepszą okładkę. I właśnie internauci uznali, że okładka płyty San, historie pisane rzeką, zespołu Touhaye, a projektu Gabrieli Gorączko jest właśnie tą okładką, która w zeszłym roku jest najlepsza.
0: Najciekawsza. Serdecznie gratulujemy zespołowi, a przede wszystkim autorce tej okładki i niezwykły grafik, czyli Gabrieli Gorączko. To jest taki przykład, moim zdaniem, gdzie warto podkreślić, że jeśli są naprawdę fajne grafiki, fajnie pomyślana okładka, koncepcyjnie dopasowana do tematyki pieśni czy do zawartości płyty, to ze sobą współgra i jest to niezwykłe uzupełnienie tej muzyki.
1: Mi się ta okładka kojarzy z drzeworytem.
0: Bo to taka technika troszeczkę, chociaż no oczywiście jest to rysunek. No, natomiast no nawiązuje to na pewno do tej tradycji gdzieś z tamtych kultur właśnie.
1: No z tamtego rejonu.
0: Bo i Gabriela Gorączko też jest artystką właśnie z południowo-wschodniej Polski, z Sanoka bodajże. Także no generalnie...
1: Jak ktoś jest zainteresowany jej pracami, na stronie Wirtualnych Gęśli jest podlinkowana strona Gabrieli.
0: Także raz jeszcze gratulujemy, no bo to jest też wyróżnienie wśród 54 różnych okładek, które znalazły się w plebiscycie. To ta została wybrana przez głosujących najciekawszą okładką roku. No właśnie, a jeszcze parę słów o tej płycie, o płycie San, historie pisane rzeką. To jest taka muzyczna opowieść, w której, no jak słychać, tradycja splata się z tymi współczesnymi brzmieniami. San jako ten główny motyw tej płyty to cały czas chyba żywy obraz życia społeczności i tych dawnych i tych dzisiejszych zamieszkujących jej brzegi, no właśnie od Bieszczadów aż po północne kresy województwa. Jak mówią sami artyści, a dokładnie to Maria Kulik, wokalistka Touhayów, rzeka była ogromnie ważna dla dawnych mieszkańców wsi. Była życiodajna i śmiercionośna. Była groźna, ale niezbędna. Chroniła i niszczyła. Rzeka i w ogóle woda ma bardzo duże znaczenie i głęboką symbolikę w kulturze Słowian. Woda była też symbolem kobiety. W pieśniach, a także no właśnie na pięknych grafikach z okładki, ta symbolika też jest zawarta.
1: tak dokładnie to widać.
0: Mhm. Polecamy tą płytę, polecamy muzykę z niej, polecamy grafiki na okładce. To są no, dzieła sztuki, można powiedzieć. A przed nami jeszcze jeden utwór z tej płyty. Historyczna z Procisnego. To jest bardzo ciekawe, bo Procisne to jest nieistniejąca już dawna bieszczadzka wioska nad Sanem w gminie Lutowiska. Tam teraz obwodnica bieszczadzka przejeżdża i jest most. W Procisnym został tylko most. Nowy zresztą. W roku 1884 we wsi Procisne właśnie przebywał Oskar Kolberg, który podczas swojego pobytu dokonał bardzo dużo zapisów dotyczących obyczajów, ubioru, budownictwa, upraw, hodowli, kultury, pieśni, ale też wierzeń miejscowych mieszkańców, czyli Bojków, bo to były rejony już naprawdę w głębokich Bieszczadach zamieszkałe przez tą nieistniejącą już de facto grupę etniczną Bojków. Dobrze, San, historie pisane rzeką, tu bliżej źródeł, Tołchaje i historyczna z Procisnego.

0: mieć pod ręką.
1: Touhaj, San, historie pisane rzeką i utwór historyczna z Procisnego, i to była naprawdę historyczna pieśń spisana przez Oskara Kolberga jeszcze w XIX wieku, no a zaaranżowana, zagrana już zupełnie współcześnie przez zespół Touhaje. Bardzo fajna, ciekawa płyta. Polecam wszystkim, którzy interesują się nie tylko kulturą tamtych południowo-wschodnich regionów, ale też dobrą, nowoczesną, etno-jazzową muzyką. A przed nami miejsce piąte.
2: Miejsce piąte i płyta Ciociu jeszcze raz. I Karolina Cicha and Spółka.
1: Tak jest, Karolina Cicha i Spółka. Kolejna płyta tych wykonawców i kolejna płyta, która aż wysoko w plebiscycie jest, w historii tego plebiscytu. Karolina Cicha jest jedną z bardziej zasłużonych, chociaż nigdy nie zwycięskich, ale w pierwszej dziesiątce wielokrotnie jej kolejne płyty się znajdowały.
2: Tak. I jakby cały czas w czołówce. Natomiast to płyta jest specyficzna, bo to jest płyta, jak sama nazwa, tytuł wskazuje, płyta dla dzieci.
1: Tak jest, płyta o dzieciach i płyta dla dzieci, a jeszcze w niektórych utworach nawet śpiewana przez dzieci. Tak, to jest bardzo fajna płyta i to jest taki powrót do krainy dzieciństwa z taką jej magią, zabaw, dziecięcą kreatywnością. Album jest efektem, można powiedzieć, taka była inspiracja. Pewnych ciekawych doświadczeń Karoliny Cichej w roli cioci. Ten niespodziewany rozdział jej życia zaowocował właśnie serią piosenek, które nie tylko są zabawą, ale też pozwalają zastanowić się, przemyśleć emocje, relacje między ludźmi, trochę tak właśnie wytłumaczyć pewne podstawy, które dla dziecka są oczywiste, a my już trochę za bardzo czasami je komplikujemy. To takie zaproszenie do świata, w którym każdy może na chwilę wrócić do tej beztroski, bezpieczeństwa i pięknych, radosnych emocji. To jest też ciekawostka, że płyta powstała, została nagrana podczas koncertu live. Jak mówi Cicha, był to zabieg celowy. Chciałam, aby muzyka na płycie miała spontaniczność i energię właśnie występu na żywo. I na płycie słychać, że na widowni siedzi mały, niesforny, tańczący odbiorca w całej swojej dziecięcej masie.
2: No ale to jeszcze dodatkowo uroku dodaje tej płycie. Prawda? Chciałem zauważyć, tak? Że to po prostu niesie, to tę energię czuć.
1: I muszę powiedzieć, że to jest wielu takich wykonawców, którzy jakby grając i śpiewając dla dzieci, dopiero nowej energii nabierają, jak te dzieciaki są na scenie, pod sceną, wszystko jedno gdzie, na widowni, i oddają im tą energię, tą swoją radością dziecięcą i pasją.
2: Weź pod uwagę, że każdy zespół, jak gra, to potrzebuje jakby tego sprzężenia zwrotnego z widowni.
1: To prawda.
2: Tak? I tutaj w przypadku dzieci to sprzężenie zwrotne jest jeszcze mocniejsze, tak? A to też jest bardzo trudny odbiorca, bo jak coś nie pasuje, to pasuje szybciutko, bo po prostu nie ma, że tam udaje, że może tak, nie podoba się pach. No więc koniec. Tutaj słychać, że po prostu nie to i nie, to nie ma takiej sytuacji, to słychać, że tam nie ma takiej sytuacji, to niesie po prostu, te dzieci po prostu tam czynnie uczestniczą w tym koncercie. No.
1: Posłuchajmy z płyty Ciociu jeszcze raz, Karolina Cicha i Spółka w utworze Ach, kochane dziadki me.

0: bardzo. Patrycja Betlej, Karolina Matuszkiewicz, Mateusz Szemraj i ciocia Cicha. Dziękujemy bardzo.
1: I tak oto Karolina Cicha przedstawiła nam cały zespół Karolina Cicha i Spółka. I dobrze, nie musimy tego za nią robić. Karolina Cicha i Spółka, płyta Ciociu jeszcze raz, to miejsce?
2: Miejsce piąte plebiscytu.
1: Czujny jesteś, piąte miejsce plebiscytu, wirtualne gęśle. No czyli jesteśmy w pierwszej piątce. No i słychać było ten aplauz.
2: Nie no, słychać było. No poza tym Karolina Cicha... Udało jej się zrobić rzecz, która jest bardzo ważna przy płytach dla dzieci. Płyta dla dzieci musi podobać się dorosłym.
1: Oj, wiem to po sobie.
2: Żeby chcieli tą płytę dzieciom włączyć. Mhm. I jej się to udało po prostu. Ta płyta jest taka, że spokojnie można ją włożyć do odtwarzacza i przez 2 tygodnie nie wyłączać, po prostu mogła chodzić na okrągło. Jest na tyle dobra po prostu, że bez problemu, myślę, można tak zrobić.
1: Na pewno jest przemyślana koncepcyjnie, bo jest to płyta, która no, Karolina Cicha i jej muzycy sięgnęli przede wszystkim po inspiracje tradycyjne. Nie są to takie po prostu piosenki dla dzieci. Mamy tutaj utwory autorskie, ale pojawiły się też melodie żydowskie, tak jak ta, którą przed chwilą słuchaliśmy, ale również białoruskie, tatarskie, czyli stanowiące w sumie taką kulturową scenerię białostoczczyzny, tego Podlasia wschodniego, skąd pochodzi Karolina Cicha, która jest z Białegostoku. Gościnnie w nagraniach na tej płycie towarzyszą Karolinie i jej spółce zaprzyjaźnione dzieciaki, czyli wrzaskuny, tak sobie nazwała ten skład amatorski, wrzaskuny. A również na płycie pojawili się Andrzej Zagajewski z zespołu Czereśnie, znany również jako Andrzej Zamenhof z zespołu Hańba, to ten sam człowiek. A teksty na płycie wzbogacili tacy niezwykli mistrzowie pióra dla dzieci jak Grzegorz Kazdepkę i Dorota Broda. Coś o tej płycie jeszcze?
2: Nie no, generalnie no jak słychać, prawda, nagrana koncertowo, przetestowana w bojach po prostu.
1: No właśnie, więc teraz posłuchamy takiego dubla wzmocnienia, dlatego że poza Karoliną Cichą i Spółką gościnnie wystąpi Andrzej Zagajewski z zespołu Czereśnie, który no, byłem sam świadkiem rok temu i młodsze i starsze dzieci po prostu czaruje swoimi piosenkami. Właśnie zespół Czereśnie polecam wszystkim. I w tym zestawieniu z płyty Ciociu jeszcze raz jeszcze jeden utwór, Kornik Drukarz.

0: szczerym świerku kornik drukarz chrupie łyko jak cukierki. Łypie kornik łyko łyka, aż trociny z drzewa lecą.
1: Drążę tu gotową jamę, zaraz będę się zalecał. A gdy skuszę tu korniczkę, ona będzie chrupać dalej, żeby w ciasnych korytarzach nasze larwy

się zebrał sąd puszczański. Kornik drukarz oskarżony o to, że gdy drąży w łyku, pada świerk jak porażony. Łyko to są takie mikrorurki, ich zniszczenie chrząszcza winą. W nich od igieł do korzeni cukry życiodajne płyną. Hej, kornik drukarz, lasu nie zbrukasz.

na ziemię. Nie kończy swego żywota, na nim grzybów i owadów. Wnet zaczyna się robota. Martwe drzewo jest dla zwierząt placem zabaw i schronieniem. Życie w nim buzuje nadal od wierzchołka.

0: Karolina Cicha i Spółka z gościnnym udziałem Andrzeja Zagajewskiego zespołu Czereśnie, Kornik Drukarz z płyty Ciociu jeszcze raz.
1: Kołomyjka.
0: Kołomyjka, oczywiście muzycznie, tak jak wspomniałem, rytmy wschodnie z Podlasia, więc jak najbardziej. No i to jest właśnie ciekawe, że można fajne płyty dla dzieci robić nie tak po prostu na zasadzie plum-plum i melodyjki, tylko gdzie z jakimś, nawet na swój sposób edukacyjnym tłem muzycznym, bo dziecko jak się nasłucha takiej muzyki, to dla niego potem muzyka tradycyjna, muzyka gdzieś naszych korzeni nie będzie czymś dziwnym, obcym.
1: No, myśl starego przysłowia, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
0: Ot co, przed nami miejsce szóste.
1: A miejsce szóste to zespół Dresze i płyta Wundertutta.
0: Tak, i to kolejna ciekawa pozycja z zupełnie innego regionu naszego kraju.
1: Tak, i to chyba mało reprezentowanego w muzyce, jakby w wydawnictwach płytowych, tak? W zespołach jakoś tak mam wrażenie folkowych.
0: Folkowych,
1: jest mało,
0: tradycyjnych,
1: mało
0: tak.
1: Eksplorowany region, a mówimy tu o regionie naszym północnym, czyli o Kaszubach.
0: Dokładnie, o Kaszubach. Z drugiej strony można powiedzieć, że akurat Kaszubi to jest ta społeczność, która też wydaje dużo płyt, nagrywa dużo muzyki współczesnej w języku kaszubskim. Chociażby Weronika Kortals, albo zespoły Młerze, albo tego typu zespoły, które grają już zupełnie muzykę współczesną.
1: Jest cały festiwal w ogóle poświęcony muzyce kaszubskiej.
0: Kaszubia Kanta,
1: tak. Ale mam wrażenie, że jednak jest to mało eksplorowany region.
0: Na pewno mało
1: przez...
0: popularne, mało znane wreszcie na reszcie terytorium naszego kraju.
1: Tak. Ja, lokalnie na pewno jest to bardzo prężnie działające ośrodki jakby kulturalne, ale jakoś w świadomości pozostałego kraju jest to niemalże biała plama, tak? I tutaj Dresze jakby ją jakby tuszuje.
0: A co to znaczy po kaszubsku Dresze? No więc właśnie, mamy zespół Dresze, to jest ich długo...
1: Ale wiem, co to jest Wundertutta.
0: A co to jest Wundertutta?
1: A Wundertutta to jest taki rożek ze słodkościami, który się wręczało dzieciom. Tak.
0: No właśnie, no, czyli już wiemy, co to oznacza tytuł. Wundertutta, trzeba to tak powiedzieć, bo to nie, tam nie ma dwa ten, tylko
1: no
0: Wundertutta.
1: Tak, ale ja to tak.
0: Natomiast jest to długogrający debiut tego zespołu Drysze, co po kaszubsku oznacza przyjaciele, po prostu przyjaciele. I to są rzeczywiście przyjaciele z Trójmiasta i najbliższych okolic. A repertuar, ich muzyka to autorskie aranżacje właśnie tych tradycyjnych pieśni kaszubskich, odnalezionych, pozyskiwanych zarówno z archiwalnych nagrań, dawnych, starych śpiewników, ale również już współczesnych badań terenowych od dawnych wykonawców czy śpiewaków. No i Drysze z taką dosyć wiernością starają się zachować oryginalne kaszubskie teksty i melodie, a nadają tym utworom też własne, już współczesne brzmienie. Cudowna torba, bo tak można przetłumaczyć Wundertutta.
1: No tak.
0: Z niemieckiego, bo to popularne nie tylko na Kaszubach, ale w ogóle we wszystkich rejonach, gdzie był zabór niemiecki, na przykład w Wielkopolsce. To ten taki już zanikający właśnie zwyczaj, o którym Jani powiedział, w tej
1: no tak,
0: papierowej...
1: torba, no to była taka bardziej taka właśnie ukręcona w rożek.
0: Tak. No tak, cudowny rożek, jak zwał, tak zwał. Tak jak ta tradycyjna kaszubska Wundertutta, ta płyta jest pełna skarbów, dawnych melodii, starych kaszubskich pieśni, historii i dźwięku, które przenoszą nas w czasie i przestrzeni do tych dawnych kaszubskich tradycji. My z tej płyty posłuchajmy przyśpiewki zalotnej na melodię zaczerpniętą od Zofii Cejnowy z Połczyna. Leży but i Drysze.

0: Zespół Drysze i płyta Wundertuta, i to było miejsce?
1: Piąte.
0: Szóste?
1: Szóste już, ojej, przepraszam, rację, Boże, piąte była...
0: Tak sprawdzam, czy nie śpisz już jeszcze.
1: Zawieszam się, tak, widzisz? Szóste miejsce plebiscytu Wirtualne Gęśle za rok 25.
0: Dokładnie. Zespół z Kaszub i jak najbardziej kaszubskie pieśni tradycyjne. Warto tutaj przybliżyć zespół, liderką i solistką jest Joanna Gostkowska, kaszubka, śpiewaczka, zajmująca się rekonstrukcją tradycyjnych kaszubskich pieśni i melodii, a zespół współtworzą akordonista Michał Mantaj oraz Hubert Połoniewicz. No, to taka znamienita postać polskiej sceny folkowej. Kojarzysz wcześniejsze projekty, w których grał?
1: Nie wiem, czy nie w Gadającej Tykwie.
0: Yerba Mater.
1: Yerba Mater, tak. Za yerba, bo o yerbie myślałem. Tak,
0: tak, tak. Tak. No, pewnie jeszcze inne składy by się przypomniało. A Hubert Połoniewicz jest lutnikiem, multiinstrumentalistą, grającym między innymi na barabanie oraz gęślach gdańskich. To jest no, taki stary, w zasadzie archaiczny, można powiedzieć, instrument, który Hubert odtworzył na podstawie artefaktów z XIII wieku. No i można.
1: Tak, można. Można, można, można. Można. Wiem, że jeszcze ma parę innych w zanadrzu.
0: Tak.
1: W ogóle Huberta można spotkać regularnie w Warszawie na targowisku, które odbywa się w ramach
0: Festiwalu Wszystkie Mazurki
1: Świata. Tak.
0: Mhm. No właśnie, festiwal się zakończył jakieś 3 tygodnie temu, tak?
1: Tak. Ale był, Hubert był.
0: Ale za rok Hubert też będzie w warszawskiej fortecy. Dobrze. To mówimy o Hubercie. I na płycie do Trójki Przyjaciół dołączył jeszcze pochodzące z Jastarni, czyli no, zapewne Kaszub, saksofonista i klarnecista Jakub Klemensiewicz. A my z tej płyty posłuchamy jeszcze jednego kaszubskiego, a jakże, utworu. Drobną Rudka Sajem, czyli jest to pieśń miłosna, zalotna na melodię od Klary Słowi z Gowina. A tekst został spisany w 1908 roku w Strzelnie, czyli pełne źródła, ale już na współczesną aranżację. Zespół Drysze z płyty Wundertuta i Drobną Rudkę Sajem.

0: Zespół Dresche z płyty Wunder Tuta to było miejsce szóste, a przed nami kolejna płyta i miejsce siódme.
1: Tak, płyta Śląski Ogród, a zespół Kapela Fedaków.
0: Zobacz, jak to się ładnie ułożyło, z Kaszub prosto na Śląsk.
1: I to też drugi region, który dosyć jest jakby mało eksplorowany przez zespoły folkowe, tak?
0: Mhm. Przynajmniej takie bardziej znane szerokiej publiczności, bo muszę ci powiedzieć, że na Śląsku jest dużo tych wykonawców, którzy gdzieś tam tą muzykę starają się odtwarzać i w sposób tradycyjny, współczesny, no ale oni się raczej zamykają w swoim, nie chcę powiedzieć, że getcie, ale dla nie, swoich.
1: No, ja ci powiem tak, ale to są zespoły, które grają i grały od zawsze, no takie trochę jakby te miejscowe, tak? Ja mówię tak, o
0: szerszej.
1: Ja takim, mówię o szerszym takim, że jakby zespoły folkowe grające po prostu w Polsce, tak? Mhm. Sięgają po różne kierunki, tak? To ukraiński, ten łemkowski, a to mazowieckie, a to coś, a to... A właśnie czy Kaszuby, czy Śląsk jest to bardzo mało eksplorowany przez te
0: tak
1: zespoły.
0: Jak spojrzymy na płyty z Wirtualnych Gęśli, to były takie płyty jeszcze całkiem niedawno, prawda? No ale, z tą współczesną muzyką śląską.
1: Ale zobacz, ile ich było.
0: No, pojedyncze.
1: Pojedyncze sztuki, pojedyncze. Tak? O to mi chodzi, tak? Tu patrzysz, mazowieckie jest, tu, prawda, małopolskie, tu Bieszczady, tutaj górale, tak?
0: No, tak.
1: A tu nagle dziura. Także wiesz.
0: No, a Kapela Fedaków jak najbardziej jest to zespół ze Śląska. Jest to ich debiutancki album, bo jest to rodzinny zespół z Katowic. Rodzinny zespół, czyli stworzony przez przede wszystkim małżeństwo Igę i Kubę Fedaków, a także Karolinę Płachtę. Grają muzykę tradycyjną właśnie z Górnego Śląska i najbliższych okolic, jak to mówią. Kapela popularyzuje tą muzykę i tańce tradycyjne. Też na co dzień w swoim środowisku organizuje i prowadzi warsztaty i potańcówki właśnie tam, gdzieś w Katowicach lub w innych miejscówkach Górnego Śląska. My na początku z tej płyty, mam nadzieję, że w tej godzinie zmieścimy się jeszcze z miejscem siódmym, posłuchamy tradycyjnej pieśni ze śląskich piekar. Ze zbiorów księdza Emila Szramka, który był takim właśnie na swój sposób etnografem, ale też zbieraczem tych tradycji śląskich, zarówno bezpośrednio ze Śląska, jak i z pogranicza właśnie różnych zakątków śląskiego, czy od strony Opolszczyzny, czy już tutaj Zagłębia. Moja mamuliczko, taki utwór pieśni, Kapela Fedaków i płyta Śląski Ogród.

0: Kapela Fedaków z płyty Śląski Ogród, Moja Mamuliczko. A Jani tu sprawdza, ile tych płyt z muzyką śląską w ostatnich latach się ukazywało.
1: No nie sprawdzę tak na
0: szybko.
1: Z
0: mojej pamięci to trochę tych płyt jest, aczkolwiek są to oczywiście płyty pojedyncze i często też współcześnie traktujące tą tradycję śląską. No z zeszłego roku na przykład płytę pamiętam Rube Świnie, tak?
1: No tak, a ja to pamiętam płytę Ani Kiełbusiewicz, która jakby sięgała to 2004, to pierwsza edycja Wirtualnych Gęśli. Która sięgała, no, nieodżałowana po prostu Ania Kiełbusiewicz, która akurat...
0: No, też pochodziła ze Śląska, z Tarnowskich
1: Dokładnie,
0: Gór.
1: Z Tarnowskich Gór i eksplorowała właśnie muzykę ze swoich okolic i grała to w smooth jazzowym klimacie.
0: To ja nie poszukam jeszcze płyty śląskie, które w ostatnich latach się ukazywały i były w Wirtualnych Gęślach, a ja oddam głos zespołowi, a w zasadzie przeczytam to, co zespół o płycie Śląski Ogród napisał. Płyta Śląski Ogród to nasze spojrzenie na śląską muzykę tradycyjną, które dojrzewało w nas przez lata. Z jednej strony czerpiemy pełnymi garściami ze śląskich korzeni, a z drugiej formujemy je naszą ręką. Nasz Śląski Ogród to zbiór różnych roślin. Są wśród nich tajemnicze, wesołe, romantyczne, groźne, a nawet baśniowe czy poetyckie, ale wszystkie są piękne i urzekające. Utwory, które znalazły się na płycie, to zarówno odnalezione przez nas w archiwach perełki śląskiej muzyki tradycyjnej, jak i utwory autorskie, będące naszą twórczą odpowiedzią na to, co mówią do nas źródła. To przesłanie do tej płyty od kapeli Fedaków, płyty Śląski Ogród. Znalazłeś jakąś płytę?
1: No, oprócz Rubych Świń, to jeszcze Fanga, pieśni śląskiego buntu.
0: Fanga, tak, parę lat temu. Z tego, co wiem, Fanga nagrywa kolejną płytę.
1: 2008 rok, to takie już ładne parę lat. Fanga to, i... Paręnaście lat temu.
0: Fanga i Grzegorz Płonka właśnie nagrywają teraz nową płytę, więc podejrzewam, że w przyszłym roku ich najnowszy produkt, czyli najnowsza płyta, znajdzie się w plebiscycie. Dobrze, my szukamy dalej, a z płyty Śląski Ogród kapeli Fedaków jeszcze jeden utwór, tym razem Ogrodniczek.

0: Radio Praga, pasmo Radiowid, wirtualne gęśle w paśmie Radiowid, minęła godzina 22. Tak oto za nami druga godzina audycji poświęconej plebiscytowi wirtualne gęśle na folkową płytę 2025 roku. To 23. edycja tego plebiscytu, którą dzisiaj podsumowujemy, przedstawiamy laureatów, szczęśliwą trzynastkę, a robimy to wspólnie z Jankiem Konadorem, współorganizatorem plebiscytu.
1: Ponownie powiem, dobry wieczór już teraz właściwie można powiedzieć.
0: Dobrze, że nie dobranoc.
1: No dobranoc jeszcze niestety będę musiał za chwilę powiedzieć, ponieważ już 22 się zbliżyła, więc no niestety na mnie powoli już jest czas.
0: Piękna śląska muzyka, a my cały czas szukamy płyt śląskich, tych tradycyjnych i mniej tradycyjnych, które na przestrzeni ostatnich kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu lat ukazywały się na naszym rynku. I pojedyncze te płyty się trafiają, ale są to rzeczywiście pojedyncze rzeczy. I, no i w skali ogólnokrajowej to no nie jest to popularna muzyka.
1: No nie, właśnie mówię, to są takie tak mało dosyć eksplorowane regiony.
0: Tym bardziej wielka zasługa kapeli Fedaków, że ten repertuar starają się przybliżyć, zagrać go też w taki sposób przystępny, taneczny.
1: Zwróć uwagę na to, jak ludzie kojarzą muzykę śląską.
0: No,
1: jako takie sznapsy, biesiady. Tak, a tu zobacz, tak. Fedaki sięgnęli po muzykę śląską i absolutnie
0: ale
1: nie ma biesiady.
0: Ania Kiełbusiewicz robiła to samo?
1: No, Ania to jeszcze dodatkowo w smooth-jazzowym klimacie to zrobiła, tak. To już w ogóle kosmos. No.
0: Czyli Ania z Zielonego Wzgórza.
1: Tak jest.
0: Taki zespół.
1: Ania z Zielonego Wzgórza.
0: No dobrze, to już koniec, jeśli chodzi o Śląsk, bo przechodzimy do miejsca ósmego.
1: A, miejsce ósme to, moi państwo, jest zespół, chyba ulubiony Piotrka.
0: Dlaczego?
1: Hańba. I z płytą 10.10 piosenki warszawskiej jesieni.
0: Tak, i to płyta kolejna, bardzo ciekawa, na swój sposób eksperymentalna, no ale jak widać trafiła w rynek. Ósme miejsce.
1: Tak, ale to wiesz, no nie tylko w rynek, ale po prostu no, w gusta muzyczne bardziej.
0: Mam na myśli oczywiście.
1: Bardziej w gusta muzyczne trafiło, no ale to wiesz, no jest ten pazur hańbowy.
0: O jest, no oni są na swój sposób niepowtarzalni. Tak.
1: Nie da się ukryć, że to jest po prostu nie do podrobienia.
0: Aczkolwiek ta płyta jest specyficzna i no, na tej płycie znalazły się tym razem zupełnie nietradycyjne rzeczy, chociaż zagrane na sposób folkowy, tak można powiedzieć.
1: Na sposób tradycyjny, dokładnie.
0: Ta płyta to jest zapis koncertu zarejestrowanego podczas, uwaga, Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień.
1: No. To jest piękne.
0: Czy ktoś to kojarzy w ogóle z muzyką tradycyjną, etniczną czy folkową? No nie.
1: Z zbuntowaną kapelą podwórkową.
0: Jeszcze tym bardziej ze zbuntowaną kapelą podwórkową. Hańba. Ten koncert i ten festiwal odbył się w 2024 roku i na płycie mamy 10 piosenek 10 polskich współczesnych kompozytorów muzyki współczesnej właśnie oraz 10 też współczesnych wierszy Grzegorza Uzdańskiego. No i co je łączy to wszystko? To wszystko je łączy jedna hańba. Jedna hańba i właśnie to ich punk folkowo-klezmerskie brzmienie, a także no właśnie te wiersze, które są treścią tych pieśni i jakby uzupełnieniem tego hańbowego brzmienia. Uzdańskiego, który no bardzo dobrze wyczuł to zbuntowano podwórkową retorykę i energię zespołu Hańba. Utwory, wiersze Uzdańskiego i utwory piosenki, można powiedzieć, Hańby, opowiadają o bliżej nieokreślonym poranku w naszej stolicy, w naszej Warszawie, obserwowanym z perspektywy 10 różnych bohaterów. Poznajemy ich imiona, problemy, emocje i nadzieje. I jest to rzeczywiście poranek, bo dzieje się tak mniej więcej od godziny 5.40 do 7.20. I tak te 10 piosenek opowiada właśnie o tej porannej porze. To na początku z tej płyty, 10.10 piosenki warszawskiej jesieni, posłuchajmy zespołu Hańba w utworze 6.20.

0: Tak, mówiłem, że koncert. Zespół Warszawska Hańba.
1: Warszawska Jesień.
0: Warszawska Jesień, piosenki Warszawskiej Jesieni, 10:10 i to 8 miejsce tegorocznego plebiscytu Wirtualne Gęśle. Jani, ponieważ wiem, że już musisz uciekać, więc przede wszystkim bardzo dziękuję, że mogliśmy wspólnie po raz kolejny ten plebiscyt, że tak powiem, przygotować, przeprowadzić i podsumować.
1: Ja dziękuję. Szkoda, że nie udało nam się zmieścić w tych 2 godzinach 10 utworów, 10 miejsc, znaczy się, tak? No ale co zrobisz?
0: Audycja ma swoje ramy, jeszcze chwilę potrwa.
1: Tak.
0: Przed nami oczywiście kolejne miejsca, a Jani, bo prawdopodobnie będziemy się też spotykać i na pewno też wręczymy tą statuetkę. Miejmy nadzieję, że na festiwalu Globaltica statuetkę Wirtualny Gęśli dla zespołu Hajda
1: Banda
0: za płytę.
1: Nieprawdziwa ja.
0: I wtedy też będziemy o tym jeszcze przypominać, mówić. Ja za dzisiejszą wizytę bardzo ci serdecznie dziękuję.
1: Ja dziękuję.
0: Za twoje komentarze również.
1: Wpraszam się ewentualnie na przyszłe audycje o Wirtualnych Gęślach.
0: I jak najbardziej. Będzie tego jeszcze zapewne bardzo dużo. No jak zwykle co miesiąc w paśmie Radio Wit o Wirtualnych Gęślach mówimy. Albo o bieżących edycjach, albo o historycznych. O historycznych to fajnie, bo ty pamiętasz tamte płyty i tamte rzeczy. Więc na pewno...
1: Coś tam pamiętam.
0: Na pewno będziemy do tego wracać. Jeszcze raz przypomnę, że dzisiaj moim gościem był Janik

0: współorganizator plebiscytu Wirtualne Gęśle, folkowa, muzyczna galeria folkowa, folk.pl. Wielkie dzięki, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: A przed nami jeszcze będzie jeden utwór Hańby z płyty 10.10 piosenki Warszawskiej Jesieni. I tu króciutko tylko powiem, że no, Hańba, jak zresztą było słychać, to grupa o bardzo wyrazistej ekspresji, bardzo konkretnej stylizacji, a pomysł napisania dla nich piosenek przez kompozytorów muzyki współczesnej był zadaniem o tyle interesującym i przełamującym bariery, co no, trochę nawet można powiedzieć ryzykownym. Na szczęście piosenki są, jest płyta, wszystko się udało. No i co my tu mamy? Banjo, akordeon, klarnet, suzafon, instrumenty perkusyjne, no i oczywiście punk, folkowy śpiew Andrzeja Zamenhofa, to już dzisiaj drugi raz po utworze z Karoliną Cichą i Spółką. Tym razem Hańba z płyty 10.10 piosenki Warszawskiej Jesieni i kompozycja 6.40. Hańba.

Tak, szef. Tak, panie kierowniku. Tak, trenerze. Tak, maestro. Tak, szef. Tak, panie kierowniku. Tak, profesorze. Tak, maestro. Tak, szef. Tak, panie kierowniku. Tak, kapitanie. Tak, maestro. Tak, szef. Tak, panie władzo. Tak, maestro. Tak, maestro. Tak, szef. Tak, panie kierowniku. Tak, trenerze. Tak, maestro. Tak, szef. Tak, panie kierowniku. Tak, profesorze. Tak, maestro. Tak, szef. Tak, panie kierowniku. Tak, kapitanie. Tak.

Tak, szef. 6:40 to tytuł utworu zespół Hańba. 10:10 piosenki warszawskiej jesieni to tytuł płyty, która zajęła 8 miejsce w tegorocznym plebiscycie wirtualne gęśle na folkową płytę roku. Tak, współczesne piosenki, ale zagrane w stylistyce punk folkowej, no charakterystycznej dla Hańby, a ja już jestem ciekawy, jak zabrzmi kolejna płyta Hańby, nagrana w tym roku, wydana w tym roku wspólnie z Hiobem Dylanem. Ale o tym przekonamy się za rok w kolejnej edycji plebiscytu Wirtualne Gęśle. A przed nami miejsce 9 i płyta zatytułowana i nagrana przez Sam Kowalski. Sam Kowalski to wykonawca, płyta Sam Kowalski. I jest to debiutancki album Mateusza Kowalskiego, znanego z wielu zespołów, chociażby Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Tęgie Chłopy, albo na przykład Nic po nie. Mateusz Kowalski zaprezentował tutaj w tym projekcie swoją solową odsłonę, bardzo nowatorską i osobistą interpretację muzyki ludowej z radomskiego. Jako sam Kowalski gra i śpiewa tradycyjne przyśpiewki i radomskie oberki z regionu Przysuchy. To zachodnia Radomszczyzna. Te bardzo kameralne utwory zaaranżowane zostały jedynie na głos Mateusza i miniaturową gitarę klasyczną, czyli gitalele. Te brzmienia, te piosenki, te utwory pobrzmiewają takim transowym, zachodnioafrykańskim bluesem. Kowalski i jego gitalele jawią się tutaj niczym nasz rodzimy mazowiecki griot, który niczym afrykańscy plemienni wędrowni opowiadacze ze swoją nieodłączną korą z tykwy gra i śpiewa i opowiada stare wiejskie ludowe historie z ziemi radomskiej, z okolic Przysuchy. Sam Kowalski, z płyty Sam Kowalski i utwór Koniki.

Sam Kowalski, czyli nasz mazowiecki griot i jego gitalele, czyli afrykańska tykwa, kora. Oczywiście, tak, no tutaj te gdzieś podobieństwa są, myślę, klimatycznie przede wszystkim. To jest bardzo nowatorskie i niespodziewane interpretacja muzyki tradycyjnej, ludowej, wiejskiej, de facto muzyki tanecznej, muzyki do zabawy, muzyki do wspólnego śpiewu, do tańca również, no przede wszystkim zagrana i zinterpretowana w ten sposób. No i tutaj warto wspomnieć, że płyta zatytułowana Sam Kowalski, została doceniona przez jurorów plebiscytu na folkowy fonogram roku 2025 w konkursie radiowego Centrum Kultury Ludowej Polskiego Radia. Płyta Sam Kowalski wygrała ten konkurs, zdobyła laur folkowego fonogramu roku. I to jest ciekawe, bo solowa płyta zagrana tak kameralnie, tak intymnie, z bezpośrednim odniesieniem do głębokiej ludowej tradycji, no, przez zacne grono jurorów, prawda, fachowców, dziennikarzy, muzyków, no, została w ten sposób doceniona. A jak już jesteśmy przy folkowym fonogramie roku, to warto też wspomnieć, że drugie miejsce w tym konkursie zajęła płyta Oberkastravel. Trochę podobna historia, chociaż już bardziej współcześnie interpretowane tradycyjne oberki. A trzecie miejsce, ex aequo, dwie płyty. Hajda Banda, Nieprawdziwa ja, czyli laureat wirtualnych gęśli, czyli Vox Populi, głosu słuchaczy i miłośników folku. A druga płyta z trzeciego miejsca to Rafael Rogiński i Różyczniak Tajni, płyta Bura. No i to bardzo ciekawa, na swój sposób eksperymentalna, ale też nowatorska muzyka Rafaela Rogińskiego i serbskiego trio Różyczniak Tajni. A sam Kowalski to trochę taka zabawa muzyką tradycyjną, to pomysł na swój sposób genialny w swojej prostocie, a wszystko dzięki przypadkowi. Otóż w ręce Mateusza Kowalskiego trafiło gitalele, czyli gitara klasyczna wielkości ukulele i bardzo podobnie przenikliwie wysoko brzmiąca. Idealny instrument dla wędrownego muzykanta. Mały, kameralny. Tak sobie na niej grywał melodie z okolic właśnie przysłuchy, zasłyszane od okolicznych skrzypków czy śpiewaczek, do których jeździł przez lata właśnie poznawać tą muzykę radomską, tradycyjną. Grał na tym gitalele, śpiewał tylko dla siebie w domowym zaciszu albo dla nielicznych znajomych, w sensie nielicznych grona, małego grona znajomych. A z kolei ci go namawiali, że no, trzeba z tą muzyką iść w świat. No i poszedł, proszę. Dziewiąte miejsce w plebiscycie Wirtualne gęśle na folkową płytę roku, Sam Kowalski i utwór zainspirowany pieśnią Marii Siwiec, utwór zatytułowany po prostu Siwiec.

0: Siwiec. Sam Kowalski z płyty Sam Kowalski. A przed nami miejsce 10. Zamykamy pierwszą dziesiątkę tegorocznego plebiscytu Wirtualne Gęśle. Orkiestra Podróżniacy i płyta zatytułowana Chodźwa. To debiutanckie wydawnictwo orkiestry Podróżniacy, czyli najmłodszej tradycyjnej roztoczańskiej orkiestry dętej, która zabiera nas w muzyczną podróż, no właśnie na Roztocze. Na Roztocze, gdzie orkiestry dęte ciągle grają do tańca dawne oberki, polki, podróżniaki właśnie. Walce, foxtroty, tanga uświetniają swoją muzyką przeróżne święta i ludowe imprezy. Zespół, orkiestra w zasadzie, kontynuuje przeszło już stuletnią tradycję właśnie tych roztoczańskich orkiestr dętych, grając ten dawny, stary repertuar taneczny, marszowy, obrzędowy też, w zależności od święta kalendarzowego. No cóż, z płyty Chodźwa posłuchajmy orkiestry Podróżniacy w utworze Foxtrot Bagienny.
1: Raz, dwa, raz, dwa.

Orkiestra Podróżniacy z Roztocza, Chodźwa, tytuł płyty Chodźwa, Foxtrot Bagienny. No tak, Podróżniacy to dosyć liczna 21-osobowa grupa dosyć młodych jeszcze muzykantów pochodzących z bardzo takich malowniczych wsi na południowej Lubelszczyźnie, terenie pofalowanym jak roztoczańskie melodie właśnie. Muszę przyznać, że byłem tam w ostatni długi weekend majowy. Piękne okolice, jeszcze świeżą wiosenną przyrodą i żółtymi kwiatkami usłane pola. Orkiestra powstała w 2023 roku przy ogniskach muzyki tradycyjnej w Zdziłowicach i Goraju. To takie roztoczańskie, tradycyjne wsie. Ogniska prowadzone są przez Fundację Piszczałka, która jest też wydawcą tej płyty. Zespół kontynuuje przez przeszło stuletnią tradycję roztoczańskich orkiestr dętych, grając właśnie ten dawny repertuar, a tradycyjnego repertuaru uczą się od starszych orkiestrantów ze słynnych już orkiestr dętych ze Zdziłowic i Goraja, czyli od starych już zasłużonych i wprawionych w boju muzykantach orkiestrowych, od muzykantów orkiestrowych. Orkiestra Podróżniacy z płyty Chodźwa i dwa jeszcze utwory, dwa tańce, tak naprawdę polka Rywka i oberek Jarmarczny. Orkiestra Podróżniacy.

orkiestra Podróżniacy i płyta Chodźwa. To 10. miejsce tegorocznego plebiscytu Wirtualne Gęśle na folkową płytę ubiegłego roku. I tak oto zamykamy pierwszą dziesiątkę. Zgodnie z obietnicą pierwsza trzynastka, więc za chwilę jeszcze trzy kolejne pozycje, żeby uzupełnić szczęśliwą trzynastkę. A ja tutaj przecytuję, teraz przeczytam bardzo miłe pozdrowienia. Serdeczne pozdrowienia dla prowadzących od DJ Gini i DJ-a Wilczynesku. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu swoim i Janiego, który już musiał się ewakuować. I bardzo fajnie, że słuchacie jeszcze albo słuchaliście naszej audycji, no bo też jakby no podsumowujemy dzisiaj ten coroczny plebiscyt, który jest no takim przeglądem tego, co w danym roku i od 20 paru lat co roku ukazuje się na naszym szeroko pojętym rynku muzyki folkowej, etnicznej, tradycyjnej, inspirowanej właśnie tymi nurtami, a już jakby traktującej bardzo czasami współcześnie, eksperymentalnie tą materię. No cóż, to zawsze jest to ciekawe, bo tych płyt co roku jest no kilkadziesiąt, a czasami i pod setkę, biorąc pod uwagę płyty, które są pod kreską również. I w tym roku też tak było. Także bardzo jeszcze raz dziękuję za pozdrowienia, a przed nami miejsce 11. Warszawskie kombo taneczne i płyta Pamiętam Twoje oczy. Płyta nominowana w tym roku do Nagrody Fryderyków. Te Fryderyki chyba pod koniec maja będą ogłaszane. Także zobaczymy, jak tutaj warszawskie kombo taneczne w mainstreamie wypadnie w kategorii muzyka korzeni. A ta płyta to słodko-gorzkie, dawne warszawskie tanga w wykonaniu oczywiście niezrównowanego kombo tanecznego Jana Emila Młynarskiego. I tutaj lider zespołu tym razem wziął na warsztat tanga. Tanga, które bawiły i wzruszały publiczność przedwojennych rewi, gości dancingów i bywalców podwórkowych potańcówek, tych takich najbardziej tradycyjnych, miejskich. Polskie przedwojenne tanga charakteryzowała nostalgia, taki bardzo rzewny klimat, no i taka mocno wyczuwalna tęsknota. Młynarski śpiewa je z tą swoją warsiaską, podwórkową manierą i sentymentem do tamtych czasów. Wśród tang są m.in. stare szlagiery Jerzego Petersburskiego czy Zygmunta Karasińskiego, ale też utwory mniej znane lub popularne w takiej wersji podwórkowo-ulicznej. A my w tej chwili posłuchamy utworu ze specjalną dedykacją dla Joli, Jolciu. Będzie dobrze jeszcze. Warszawskie kombo taneczne Jola, Jola.

0: się z nami śmiej.
1: Jola, Jola, ech, Jolanta, warszawskie kombo taneczne z płyty Pamiętam Twoje oczy. To było miejsce 11 tegorocznego plebiscytu Wirtualne Gęśle, a miejsce 12 zespół Czułe Echo i płyta Piosenki naszej babci. Na tej płycie znalazły się bardzo popularne, znane kurpiowskie piosenki ludowe we współczesnych, takich folk-rockowych aranżacjach. I jak mówi sam zespół, członkowie zespołu, jesteśmy z Kurpi, z Czarni, z Kadzidła. Piosenki naszej babci to zbiór utworów, które pochodzą z regionu Kurpi Zielonych. Pieśni śpiewanych przez starsze już pokolenie. Piękne, dawne melodie i historie w nich zawarte aranżujemy na wiele różnych instrumentów, tak by całość odpowiadała współczesnemu kontekstowi i była jedną wielką orkiestrą kurpiowskich pokoleń. No brzmi bardzo ładnie. Nasz szacunek, że we współczesnej formule wraca się do tej tradycji, swojej rodzimej, rodzinnej tradycji. Czułe Echo z gościnnym udziałem Kurpiowskiej Akademii Smyczkowej z Myszyńca oraz Magdaleny Konieczek w utworze Grajcie.

się wybrzerała, chleba uprzec nie umiała. Tak o kukle uprzekła, ze zniozap się cło ciekła. Tak o kukle uprzekła, ze

Czułe echo z płyty piosenki naszej babci. To 12 miejsce tegorocznego plebiscytu Wirtualne Gęśle. No i przed nami zamknięcie szczęśliwej trzynastki. Pozycja 13 i zespół Potok, płyta zatytułowana Z hukiem. Czyli z Kurpi przeniesiemy się w Beskidy, a dokładnie w Beskid Żywiecki. Zespół Potok to rockowo-folkowy, jak to sami mówią, produkt regionalny prosto z żywieckiej Zawoi. Na swojej drugiej płycie zespół kontynuuje tą muzyczną wędrówkę ścieżkami Łuku Karpat. Obok nowych aranżacji tradycyjnych ludowych pieśni z Beskidu Żywieckiego na płycie znalazły się też utwory ze Słowacji, Huculszczyzny, okolic Krakowa czy innych regionów Łuku Karpat. To zbiór muzycznych opowieści o miejscach, ludziach, też dawnych czasach. Historie, melodie, które budzą emocje, skłaniają do refleksji, niekiedy wywołują uśmiech, a najczęściej po prostu bawią i porywają do tańca. Zespół Potok, płyta Z hukiem i utwór Kapura.

folkrokowy Potok z żywieckiej Zawoi. W utworze Kapura to był słowacki utwór, czyli z południowych stoków Karpat. Płyta z hukiem i to było 13 miejsce w tegorocznym plebiscycie Wirtualne Gęśle i tak oto zamknęliśmy szczęśliwą trzynastkę, czyli pierwszych 13 płyt, które zajęły te 13 szczęśliwych miejsc w tegorocznym plebiscycie Wirtualne Gęśle na folkową płytę 2025 roku. Raz jeszcze gratuluję wszystkim wyróżnionym laureatom, zwycięzcy oczywiście przede wszystkim. I będziemy oczywiście do tych płyt i do tej muzyki z tegorocznego plebiscytu pewnie jeszcze nie raz wracać. A jeszcze w dzisiejszej audycji chciałbym wspomnieć o dwóch, przyznam, moich jednych z ulubionych płyt z tegorocznego zestawienia plebiscytu Wirtualne Gęśle, które no w szczęśliwej trzynastce nie miały tego szczęścia się znaleźć, ale chciałbym dzisiaj parę słów o nich wspomnieć, no i oczywiście też zagrać utwory z tych płyt. Pierwszą z tych płyt będzie zespół Sarakina i płyta Suspended in the Mist. I to oczywiście kolejna już niezwykła płyta tej zasłużonej, tylko zasłużonego składu z Białegostoku. A jak pięknie można połączyć subtelność i emocje jazzu z energią muzyki ludowej, pokazuje właśnie Jacek Greków i jego formacja Sarakina. Od ponad już dwóch dekad zespół łączy muzykę bałkańską z elementami etnojazzu, klasyki czy też improwizacji. Suspended in the Mist, zawieszony we mgle. To powrót Jacka Grekowa do korzeni, a zarazem fascynująca muzyczna podróż do domu ojca, z którego ojciec wyemigrował do Polski, do regionu Meglen w północnej Grecji, tuż przy granicy z północną Macedonią, ale też na przykład do Sarakini, miejscowości, miejsca, z którego zespół wziął swoją nazwę, właśnie w północnej Grecji. Na album składają się etno-jazzowe opracowania tańców i pieśni z regionu Meglen, a także z gór Pirin i Rodopów w Bułgarii. Meglen to bardzo malownicza kotlina otoczona górami, a jej nazwa pochodzi od mgieł, które często pokrywają ten obszar. Suspended in the Mist, zawieszony we mgle. Przed nami piosenka Temna Magla Padnala, piosenka z gór Pirin, Sarakina i z płyty Suspended in the Mist.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga. Trzy minuty temu minęła godzina 23. Pasmo Radiowid. Wirtualne gęśle w paśmie Radiowid. Dzisiaj podsumowaliśmy kolejną edycję, 23. już edycję plebiscytu Wirtualne gęśle na folkową płytę ubiegłego roku. Przedstawiliśmy szczęśliwą trzynastkę, pierwsze 13 płyt z tegorocznego plebiscytu. Za nami płyta już dodatkowa, specjalnie z mojego zestawu. Niezwykły białostocki zespół Sarakina, ich kolejna, już bodajże 6. czy 7. płyta, Suspended in the Mist, zawieszony we mgle z mglistej doliny Meglen, miejsca pochodzenia ojca, lidera Sarakiny Jacka Grekowa. I znakomita płyta, bardzo przemyślana i bardzo konkretnie trafiająca, sięgająca do korzeni, albo no wręcz miejsca pochodzenia, z którego no przynajmniej część rodziny Jacka Grekowa się wywodzi i z którego to jego stylistyka też i jego zespołu Sarakina jakby jest od samego początku realizowana. Polecam, płyta jest no niesamowita. Sarakina, Suspended in the Mist. A na zakończenie już dzisiejszej audycji jeszcze jedna płyta, o której też warto pamiętać i warto zapamiętać z tegorocznego zestawienia, moim zdaniem osobistym, bo jest to płyta zupełnie nieznana, a wydaje mi się bardzo wartościowa ze względu na postać głównej bohaterki i samych wykonawców, artystów, koncepcję artystyczną tej płyty. Ale po kolei. Kujawski Ensemble i płyta

0: Radio Praga.
1: Czyli już współcześnie jej wnuk, trębacz jazzowy Wojciech Jachna, powołał do życia kujawski ensemble, z którym nagrał muzyczną opowieść przywołującą pamięć o jego babci. Anna Jachnina zmarła w 1996 roku, była redaktorką rozgłośni regionalnej Polskiego Radia Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy, Radio PIK w Bydgoszczy. W latach 50., 60. i 70. dokonała prekursorskich nagrań zespołów i śpiewaków ludowych z obszaru właśnie Kujaw, ziemi chełmińskiej, Pałuk i Kaszub. To te nagrania właśnie stały się punktem wyjścia do interpretacji, poszukiwań i zupełnie nowych aranżacji etno-jazzowych Wojciecha Jachny oraz zaproszonych do projektu znakomitych muzyków jazzowych i wokalistów folkowych. A dodatkowo, to już tak na marginesie, zapewnie mało kto kojarzy Annę Jachninę jako autorkę tekstu słynnej okupacyjnej warszawskiej piosenki Siekiera Motyka. Piosenki, czy też wiersza napisanego w 1942 roku w mieszkaniu przy warszawskiej ulicy Francuskiej na Saskiej Kępie. Tak, tą autorką była Anna Jachnina. Kto nie słyszał tej płyty, to oczywiście polecam. W źródłach internetowych ta płyta jest do odsłuchania. A jeśli ktoś chciałby ten projekt posłuchać na żywo, bo to jest no, chyba jednorazowy projekt powołany specjalnie do nagrania tego materiału, to będzie, nadarzy się okazja już w najbliższym miesiącu, w czerwcu, do posłuchania tego zespołu na żywo. Na poznańskim Etnoporcie kujawski ensemble wystąpi. I sam jestem bardzo ciekawy, jak ta muzyka i zaproszeni goście i pieśni zarejestrowane, nagrane i zachowane przez Annę Jachninę zabrzmią na scenie poznańskiego Etnoportu. A tymczasem z płyty Rzecz o Annie Jachninie, kujawski ensemble i gościnnie zespół Michalowe w utworze Oj, Chmielu, Chmielu.

Wojciech Jachna i jego projekt Kujawski Ensembl z gościnnym udziałem grupy Michalowe. Wojciech Jachna w muzycznym wspomnieniu swojej babci. Rzecz o Annie Jachninie. Płyta fascynująca na swój sposób jako projekt, jako właśnie kultywowanie pewnej tradycji, też pracy etnomuzykolożki, dokumentalistki radiowej, która no, w swoich audycjach radiowych i w nagraniach zachowała dla potomnych część tej spuścizny właśnie Kujaw, Pomorza, czy też Pałuk, Kaszub, a które współcześni muzycy folkowi, jazzowi postanowili na nowo zinterpretować, nagrać i zaprezentować w formie już na wskroś współczesnej, etnodżezowej, ale jakże pięknie nawiązującej do źródeł, do tradycji wiejskiego śpiewu, czy też muzykowania. To była dzisiaj no, już 15 płyta, o której wspominamy. Szczęśliwa 13 plus dwie, no można powiedzieć, jedne z moich dwóch ulubionych płyt z tegorocznego zestawienia wirtualnych gęśli. A na zakończenie audycji pora oczywiście na zaproszenia, zapowiedzi kolejnych audycji w paśmie Radiowid. Radio Praga wybija rytm. Kolejne audycje pasma Radiowid w radiopraga.pl. Środa godzina 20 oraz czwartki godzina 16 audycja Folkomat. I tak już jutro, 21 maja, czwartek, godzina 16, w Folkomacie gościć będziemy Michalinę Malisz-Martuś i Piotra Martusia z formacji Lyrre. Porozmawiamy nie tylko o nowej płycie zespołu, płycie Nothing is Promised, a poprowadzą audycję DJ Ginia, DJ Wilczynesku i DJ Pysio, których jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. A 27 maja, za tydzień, środa, godzina 20, w audycji Ciekawi Ludzie zajrzymy do archiwum wspomnień wyjątkowego spektaklu muzycznego projektu Otwarta Rampa. Porozmawiamy o kulisach powstania spektaklu oraz o premierze, która odbędzie się 19 czerwca. Audycję poprowadzą Ewa Kwaszyńska i DJ Wilczynesku. Do plebiscytu Wirtualne Gęśle, tegorocznej 23. edycji tego plebiscytu, powrócimy za miesiąc, 24 czerwca, środa, godzina 20. I będzie to kolejna audycja poświęcona temu plebiscytowi, tym razem w formie suplementu. Będzie to pierwszy suplement, czyli płyty podkreskowe, przede wszystkim tak zwane epki, extended play, czyli w płyty średnio grające, można powiedzieć, które no, nie znalazły się w plebiscycie, natomiast zostały umieszczone w dziale podkreskowym plebiscytu i warto też o nich parę słów powiedzieć i przede wszystkim posłuchać. 24 czerwca, środa, godzina 20, suplement pierwszy do 23 edycji plebiscytu Wirtualne Gęśle. Zapraszam bardzo gorąco. Informacje o naszych audycjach znajdziecie na profilu facebookowym Radiowid Audycja, a podcasty audycji znajdują się w serwisie Mixcloud na profilu Radiowid. I tak oto dzisiaj posłuchaliśmy w sumie, tak jak wspomniałem, 15 płyt tegorocznej edycji plebiscytu Wirtualne Gęśle. Moim gościem był Jani Konador, współorganizator plebiscytu. I myślę, że to już jest dobry moment, żeby pożegnać się, zamknąć dzisiejszą audycję tradycyjną pieśnią miłośną, leśną, tradycyjną w sensie tradycji audycji Radiowid i audycji Wirtualne Gęśle w paśmie Radiowid, która to pieśń Zaświeć Niesiądzu zamyka zawsze tą audycję. Żywiołak z płyty Dekonstrukcja historyczna, część pierwsza. Do usłyszenia w kolejnej audycji w paśmie Radiowid poświęconej plebiscytowi Wirtualne Gęśle. Pepe, kłaniam się. Żywiołak i Zaświeć Niesiądzu.

0: Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.
1: Cześć, tu Voice zespołu Classic Split. Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Praga.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

Is it from you every Tuesday?

0: właśnie tam, gdzie będzie nudno, ale gdzie będę szczęśliwy.
1: Radio Praga.

Bernard.

Eu prin Giurca.

Yeah.

Radio Praga.